0: Jest 23. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że monitoruje sprawę braków kadrowych w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. Gmina Ujsoły skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę przeciwko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Związkowcy z Zakładu Oczyszczania Miasta protestowali przed mysłowickim magistratem. Domagają się poprawy warunków pracy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Sprawa braku kadry medycznej w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu jest stale monitorowana przez Ministerstwo Zdrowia. Wiceminister Katarzyna Kacperczyk zapewnia, że resort jest w stałym kontakcie ze szpitalem, a także Śląskim Uniwersytetem Medycznym, któremu prawnie podlega jednostka.
2: Ja mam nadzieję, że władze uczelni i dyrekcja szpitali i też lekarze w takim poczuciu odpowiedzialności rzeczywiście doprowadzimy do tego, że dobre rozwiązanie zostanie znalezione. Takie, żeby nie cierpieli pacjenci. I też no, jesteśmy zapewniani, że tutaj no, jak najszybciej ta sytuacja zostanie rozwiązana. No, trzeba o tym pamiętać, że to dobro pacjentów jest najważniejsze i musimy znaleźć wszyscy takie rozwiązanie, żeby o tych pacjentów, szczególnie tych najmłodszych pacjentów zadbać.
0: Pełnej kadry medycznej w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu brakuje od blisko miesiąca. Ośrodek zaczął działalność 1 lipca, po tym jak w jego struktury został włączony oddział onkologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Do nowoczesnego centrum przewiezione zostały dzieci z katowickiego ośrodka, ale zespół lekarski specjalizujący się w leczeniu guzów litych rozwiązał z zabrzeńską placówką umowy o pracę. Tym samym pacjenci wymagający specjalistycznej opieki są kierowani do ośrodków w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Gmina Ujsoły skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę przeciwko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczący planu ogólnego i żądań, jakie postawiła przed samorządem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. RDOŚ zgłosiła swoje zalecenia do planu ogólnego. Nakazuje w nich m.in. zwiększenie obszarów chronionych na terenie gminy. Wójt Tadeusz Piętka mówi, że to oznacza uszczuplenie terenów inwestycyjnych o 300 hektarów, czyli niemal 50% tego, co kilka lat temu RDOŚ zaakceptowała w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
3: Ujsoły są w sytuacji nie do pozazdroszczenia z tego względu, że aż 94% powierzchni naszej gminy leży w obszarach chronionych, w obszarach Natury 2000 i w różnych innych obszarach chronionych, więc praktycznie cała powierzchnia gminy leży w takich terenach i tutaj te obostrzenia, które stawia RDOŚ, całkowicie absurdalne, są najbardziej dotkliwe dla mieszkańców i zagrażają wprost rozwojowi gminy.
0: Planowana wielkość obszarów chronionych budzi w gminie Ujsoły kontrowersje od wielu lat. Pierwsza uchwała Rady Gminy, która była protestem przeciw takim działaniom, została uchwalona w 2008 roku. Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego powinniśmy poznać najwcześniej, za kilka miesięcy. Przed mysłowickim magistratem protestowali dziś związkowcy z Zakładu Oczyszczania Miasta. Pracownicy domagają się m.in. poprawy warunków pracy i podwyżek dla całej załogi. O postulatach strony społecznej mówi wiceprzewodniczący Związku Zawodowego w Zakładzie Łukasz Sznura.
4: Dzisiaj walczymy o równe traktowanie pracowników, o niezastraszanie załogi, bo to jest nagminne w tym akurat zakładzie. Wywalczyliśmy łaźnie dla kobiet, szatnie, żeby powiększać, bo ludzie chodzili z plecakami po prostu w szatni. Chcemy środków czystości także, żeby były podwyżki.
0: Prezes Zakładu Oczyszczania Miasta w Mysłowicach Marta Tobor zapewniła, że każdy głos dotyczący warunków pracy i bezpieczeństwa traktuje bardzo poważnie.
5: Deklaruję Państwu dalszą gotowość do prowadzenia dialogu ze stroną społeczną. Możliwości finansowe dotyczące oczekiwanych zmian wynagrodzenia są w tej chwili dokładnie analizowane i zostaną przekazane stronie związkowej. Odnosząc się również do zarzutów w zakresie łamania prawa pracy i BHP, zarząd współpracuje z Radą Nadzorczą. Sprowadzone są także kontrole instytucji zewnętrznych. Tym samym kwestie te są poddawane ciągłemu monitoringowi i kontroli.
0: Związkowcy skierowali też petycję do prezydenta Mysłowic. Domagają się zdecydowanych działań. Znalazły się w niej m.in. żądania odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec poszczególnych osób, dialogu społecznego i przeciwdziałanie mobbingowi. Na koniec sport. W pierwszych spotkaniach drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji GKS Katowice przegrał w Żylinie z MŚK 1-2, a Raków Częstochowa pokonał FC Valletta 3-1. Rewanże rozegrane zostaną za tydzień w Katowicach i na Malcie. Tej nocy zachmurzenie całkowite i duże, a lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w okolicach 10-13 stopni. Jutro w ciągu dnia do 20 stopni. Nadal pochmurno i może przelotnie padać.
6: Zapraszam. Niepewna sytuacja członków Stowarzyszenia Rozwój Plus w Prawie i Sprawiedliwości. Do północy środowisko skupione wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego miało czas, by podpisać deklarację o przynależności do PiS. To miałoby się wiązać z rezygnacją ze stowarzyszenia. O tym, że takiego podpisu nie będzie, poinformował wcześniej europoseł Piotr Miller. Decyzja o wyjściu Stowarzyszenia Rozwój Plus z Prawa i Sprawiedliwości już zapadła, twierdził w Polskim Radiu 24 Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Ubolewam nad tym, dlatego że Piotrka bardzo dobrze znam i z nim współpracowałem tak samo jak i z naszym premierem Mateuszem Morawieckim i nigdy nie myślałem, że dziś będziemy ze sobą w ten sposób rozmawiać. To jest bolesne. Ten wpis pokazuje, że chyba już jest decyzja podjęta po tamtej stronie. Panowie wyjdą z Prawa i Sprawiedliwości. Oni sami wyjdą tak naprawdę, oni sami się wykluczają.
6: Wcześniej przez prawie 3 godziny Jarosław Kaczyński rozmawiał z Mateuszem Morawieckim. Prezes partii miał zaproponować zamrożenie, a nie likwidację stowarzyszenia do wyborów parlamentarnych, ale nie zgodził się na to Morawiecki. A dziś w południe Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek do marszałka Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Michała Wosia do prokuratury. Wcześniej poseł PiS czterokrotnie nie stawił się na wezwanie. Prokuratura zarzuca Wosiowi, że w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości, przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków. Parlamentarzysta uważa, że sprawa ma charakter polityczny. Przypomniał, że w maju zrzekł się immunitetu. Dodatkowe prawie 600 milionów złotych na refundację programów lekowych i chemioterapię. Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił plan finansowy na ten rok i przeznaczył więcej środków na tzw. nadwykonania w pierwszym kwartale, mówi Paweł Florek z NFZ.
8: Narodowy Fundusz Zdrowia uruchamia blisko 600 milionów złotych na programy lekowe i chemioterapię. To dodatkowe środki, które pozwolą na uregulowanie płatności za tzw. nadwykonania, czyli koszt leków podanych pacjentom ponad wartość umowy z NFZ w pierwszym kwartale 2026 roku. Dodajmy, że płatności w ramach podpisanych umów realizujemy na bieżąco.
6: W tym roku na programy lekowe i chemioterapię przeznaczono rekordowe środki, bo 16 miliardów złotych. 3 lata temu było to 9 miliardów. Zarzut zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni dla 37-latka. Do zbrodni doszło 15 lat temu. To jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych z Trójmiasta ostatnich lat.
9: Sprawcę udało się ustalić dzięki badaniom genealogicznym, korzystając z DNA z ogólnodostępnych baz, w których ludzie szukają swoich krewnych, mówi Anna Banaszewska-Jaszczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
10: Jest to bardzo rewolucyjna metoda. Wykorzystana została w ten sposób po raz pierwszy w Polsce.
9: Podejrzany to niekarany 37-letni mężczyzna przed laty mieszkający kilkaset metrów od ofiary i miejsca zbrodni, mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku.
11: Gdy doszło do zbrodni, miał 22 lata, był studentem. Ukończył studia, rozpoczął pracę w zawodzie, założył rodzinę, ma 2 dzieci w wieku przedszkolnym.
9: Zatrzymany przyznał się do winy. Na akt oskarżenia sąd będzie czekał co najmniej kilka miesięcy, bo potrzebne będą opinie biegłych, m.in. psychiatry i seksuologa. Kuba Kaługa, Radio Gdańsk.
6: Zaufanie do policji wzrośnie, jeśli będzie systematycznie współpracować z obywatelami, uważają mieszkańcy Poznania, z którymi rozmawiał nasz reporter Maciej Szefer. Dziś mundurowi będą obchodzić swoje święto.
12: W zasadzie jest lepiej, o wiele lepiej.
13: A to dlatego, że szybciej reagują, więcej ich widać?
12: Znaczy więcej ich widać i myślę, że też mają lepszą reakcję, chociaż to zależy od jednostki i od człowieka tak naprawdę.
13: Zawód jak zawód. Każdy musi swój zawód wykonywać.
14: Wydaje mi się, a żyję już troszkę na tym świecie, że w porównaniu do tego, co było w latach 90., to jednak zaufanie do policji znacznie wzrosło, a fakt, że ona może nie zawsze jest obecna tam, gdzie byśmy chcieli, no to jednak wynika raczej z finansowania i niedofinansowania i braków kadrowych, które obecnie, z tego co wiem, w policji są.
6: Według badań formacją, która cieszy się największym zaufaniem społecznym od lat pozostaje Straż Pożarna. W stosunku do policji Polacy mają zwykle podzielone zdanie. A według analityków na poprawę zaufania do mundurowych może mieć wpływ systematyczny kontakt z obywatelami i działania prewencyjne. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: W nocy i w piątek przelotne opady deszczu, początkowo we wschodniej połowie kraju i na południu również burze. Na szczytach Tatr opady deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy od 10 do 13 stopni, a w dzień od 18 na południowym wschodzie do 22 na zachodzie. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niż 1008 hektopaskali z nad północno-wschodniej Polski wypełnia się. Klin wyżowy z nad Danii rozbudowuje się nad Bałtykiem. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni 2 do 4, skręcający na zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza 17 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północny do północno-zachodniego, skręcający na południowo-zachodni 4 do 5, przejściowo 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2, temperatura powietrza 17 stopni. Widzialność dobra, możliwe przelotne opady deszczu. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr północny 3 do 5, skręcający na zachodni 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków północnych 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu, możliwa burza. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5, miejscami w porywach 6 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr południowo-zachodni do południowego 4 do 5, okresami 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
15: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
16: Na letniej fali nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
17: zapinamy pasy,
16: wrzucamy jedynkę i jedziemy.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

szkoły, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać.

powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię.

0: Jest 23. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że monitoruje sprawę braków kadrowych w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. Gmina Ujsoły skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę przeciwko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Związkowcy z Zakładu Oczyszczania Miasta protestowali przed mysłowickim magistratem. Domagają się poprawy warunków pracy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Sprawa braku kadry medycznej w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu jest stale monitorowana przez Ministerstwo Zdrowia. Wiceminister Katarzyna Kacperczyk zapewnia, że resort jest w stałym kontakcie ze szpitalem, a także Śląskim Uniwersytetem Medycznym, któremu prawnie podlega jednostka.
2: Ja mam nadzieję, że władze uczelni i dyrekcja szpitali i też lekarze w takim poczuciu odpowiedzialności rzeczywiście doprowadzimy do tego, że dobre rozwiązanie zostanie znalezione. Takie, żeby nie cierpieli pacjenci. I też no, jesteśmy zapewniani, że tutaj no, jak najszybciej ta sytuacja zostanie rozwiązana. No, trzeba o tym pamiętać, że to dobro pacjentów jest najważniejsze i musimy znaleźć wszyscy takie rozwiązanie, żeby o tych pacjentów, szczególnie tych najmłodszych pacjentów, zadbać.
0: Pełnej kadry medycznej w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu brakuje od blisko miesiąca. Ośrodek zaczął działalność 1 lipca, po tym jak w jego struktury został włączony oddział onkologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Do nowoczesnego centrum przewiezione zostały dzieci z katowickiego ośrodka, ale zespół lekarski specjalizujący się w leczeniu guzów litych rozwiązał z zabrzeńską placówką umowy o pracę. Tym samym pacjenci wymagający specjalistycznej opieki są kierowani do ośrodków w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Gmina Ujsoły skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę przeciwko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczący planu ogólnego i żądań, jakie postawiła przed samorządem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. RDOŚ zgłosiła swoje zalecenia do planu ogólnego. Nakazuje w nich m.in. zwiększenie obszarów chronionych na terenie gminy. Wójt Tadeusz Piętka mówi, że to oznacza uszczuplenie terenów inwestycyjnych o 300 hektarów, czyli niemal 50% tego, co kilka lat temu RDOŚ zaakceptowała w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
3: Ujsoły są w sytuacji nie do pozazdroszczenia z tego względu, że aż 94% powierzchni naszej gminy leży w obszarach chronionych, w obszarach Natury 2000 i w różnych innych obszarach chronionych, więc praktycznie cała powierzchnia gminy leży w takich terenach i tutaj te obostrzenia, które stawia RDOŚ, całkowicie absurdalne, są najbardziej dotkliwe dla mieszkańców i zagrażają wprost rozwojowi gminy.
0: Planowana wielkość obszarów chronionych budzi w gminie Ujsoły kontrowersje od wielu lat. Pierwsza uchwała Rady Gminy, która była protestem przeciw takim działaniom, została uchwalona w 2008 roku. Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego powinniśmy poznać najwcześniej, za kilka miesięcy. Przed mysłowickim magistratem protestowali dziś związkowcy z Zakładu Oczyszczania Miasta. Pracownicy domagają się m.in. poprawy warunków pracy i podwyżek dla całej załogi. O postulatach strony społecznej mówi wiceprzewodniczący Związku Zawodowego w Zakładzie Łukasz Sznura.
4: Dzisiaj walczymy o równe traktowanie pracowników, o niezastraszanie załogi, bo to jest nagminne w tym akurat zakładzie. Wywalczyliśmy łaźnie dla kobiet, szatnie, żeby powiększać, bo ludzie chodzili z plecakami po prostu w szatni. Chcemy środków czystości także, żeby były podwyżki.
0: Prezes Zakładu Oczyszczania Miasta w Mysłowicach Marta Tobor zapewniła, że każdy głos dotyczący warunków pracy i bezpieczeństwa traktuje bardzo poważnie.
5: Deklaruję Państwu dalszą gotowość do prowadzenia dialogu ze stroną społeczną. Możliwości finansowe dotyczące oczekiwanych zmian wynagrodzenia są w tej chwili dokładnie analizowane i zostaną przekazane stronie związkowej. Odnosząc się również do zarzutów w zakresie łamania prawa pracy i BHP, zarząd współpracuje z Radą Nadzorczą. Sprowadzone są także kontrole instytucji zewnętrznych. Tym samym kwestie te są poddawane ciągłemu monitoringowi i kontroli.
0: Związkowcy skierowali też petycję do prezydenta Mysłowic. Domagają się zdecydowanych działań. Znalazły się w niej m.in. żądania odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec poszczególnych osób, dialogu społecznego i przeciwdziałanie mobbingowi. Na koniec sport. W pierwszych spotkaniach drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji GKS Katowice przegrał w Żylinie z MŚK 1-2, a Raków Częstochowa pokonał FC Valletta 3-1. Rewanże rozegrane zostaną za tydzień w Katowicach i na Malcie. Tej nocy zachmurzenie całkowite i duże, a lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w okolicach 10-13 stopni. Jutro w ciągu dnia do 20 stopni. Nadal pochmurno i może przelotnie padać.
6: Zaangażowanie Polski w produkcję rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot zaoferowała Amerykanom wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Prezydent Donald Trump mówił o możliwości produkcji Patriotów na Ukrainie podczas szczytu NATO w Ankarze. Wiceminister Czarnecka mówiła w Waszyngtonie, że zaproponowała trójstronną współpracę.
7: Będzie rozważane postawienie fabryki produkcji Patriotów na terenie Ukrainy i o tym dzisiaj bardzo dużo rozmawialiśmy, bo trwają już przygotowania do tego, ale oferta, jaką dzisiaj złożyłam ze strony polskiej, jest wychodząca naprzeciw pewnym obawom ze strony amerykańskiej i my dzisiaj zaproponowaliśmy, żeby to była współpraca w trójkącie, czyli Stany Zjednoczone, Ukraina, ale też Polska, bo chodzi o zabezpieczenie tej produkcji, żeby ta produkcja odbywała się po prostu w miejscu bezpiecznym.
6: Rozmowy w tej sprawie mają prowadzić USA, Ukraina i Polska. Wiceszefowa MON rozmawiała także z amerykańskimi przedstawicielami o utworzeniu w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry. Uroczystość ma odbyć się we wtorek.
8: Sędzia Sławomir Patyra informację o ślubowaniu na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego przyjął z satysfakcją. Zaznaczył w rozmowie z Polskim Radiem, że ważne jest, by instytucje państwowe współpracowały ze sobą zgodnie.
9: Instytucje takie jak prezydent i Trybunał Konstytucyjny łączy bardzo wiele i powinny współdziałać ze sobą. Oba te organy na swój sposób chronią konstytucję.
8: Karol Nawrocki zwlekał 1,5 miesiąca z zaprzysiężeniem sędziego. Zdaniem szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniewa Konwińskiego prezydent zrobi wreszcie to, co do niego należy.
10: Ja się mam teraz cieszyć, że prezydent wykonuje swoje obowiązki. To tak jakbyśmy się teraz za chwilę cieszyli, nie wiem, że kierowca jedzie i na czerwonym staje. No, wykona swój obowiązek w sprawie pana Patery.
8: Z kolei poseł PiS Robert Gontarz uważa, że ślubowanie to jedynie dobra wola prezydenta.
11: Pan prezydent Karol Nawrocki zgodnie ze swoją prerogatywą może wybierać, kiedy i kogo będzie zaprzysięgał.
8: Zaprzysiężenie sędziego Patyry odbędzie się 28 lipca. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
6: W południe prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Do północy politycy ugrupowania sympatyzujący z Mateuszem Morawieckim mieli czas, by zrezygnować z jego stowarzyszenia Rozwój Plus. Zwolennicy byłego premiera powiedzieli nie. Sytuacji nie zmieniło spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Byłemu premierowi nie powinno zależeć na szybkim rozwiązaniu konfliktu z prezesem PiS, tak mówił w Polskim Radiu 24 profesor Krystian Dudek, ekspert do spraw wizerunku politycznego.
12: Mateusz Morawiecki musi uważać na to, żeby jeżeli miałby już odejść, to nie za wcześnie, bo jest jeszcze za długi dystans. To jest troszkę tak, jak jadą kolarze w peletonie i przed metą któryś się odrywa od peletonu i jest tak zwana ucieczka. Jeżeli zrobi to za szybko, to ten peleton ma swoją siłę i on go potrafi dogonić i wchłonąć.
6: Brak podpisu może skutkować wykluczeniem z partii. W prokuraturze w Okręgowej w Częstochowie przesłuchano 36-latka, który pod wpływem alkoholu w minioną sobotę prowadził samochód na autostradzie A1. Krzysztof K. usłyszał zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, jazdy pod wpływem alkoholu i niestosowania się do zakazów prowadzenia pojazdów, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
13: Przesłuchany przez prokuratora Krzysztof K. przyznał się do popełnienia tego przestępstwa i złożył wyjaśnienia. Z tych wyjaśnień wynika, że w dniu tego zdarzenia udał się na Śląsk, aby odebrać dla znajomego samochód osobowy, który został tam zakupiony. Przyznał również, że przez cały dzień w tym dniu spożywał alkohol.
6: Sąd zastosował wobec Krzysztofa K. areszt na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie z nową iluminacją. Renesansowy zabytek przeszedł renowację elewacji, a efekty będzie można podziwiać już dziś wieczorem.
14: O 22 będzie można przekonać się, co potrafią zamkowe LEDy, a system daje sporo możliwości, mówi Wioletta Słoka, dyrektor zamku.
15: Na co dzień zamek będzie oświetlony barwą naturalną, ciepłą, podkreślającą architekturę zamku, a okazjonalnie będzie świecił w barwach narodowych, biało-czerwoną, w barwach unijnych, niebiesko.
14: Nowa iluminacja ma robić wrażenie, obiecuje marszałek Olgierd Geblewicz.
16: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ten zamek nie tkwił w mroku po zmierzchu, tylko przybywających po zmroku witał swoim pięknem.
14: Szczeciński zamek przechodzi serię remontów wymuszonych zawaleniem się stropów w jednym ze skrzydeł. To już zostało odbudowane, odnowiona została elewacja, przebudowane zamkowe tarasy. Teraz prace toczą się na wewnętrznym dziedzińcu. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy i w piątek przelotne opady deszczu, początkowo we wschodniej połowie kraju i na południu też burze. Na szczytach Tatr opady deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy od 10 do 13 stopni, a w dzień od 18 na południowym wschodzie do 22 na zachodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Największe gwiazdy,
3: a wśród nich
2: Natalia Kukulska. Perfekt i drapa.

Coś mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu zdeka niemądrzej. Nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak, skoro nawet Patryk Wega ma dość jej. Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschłe, ale tutto bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć kurwę, zaśmieją się mocniej. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger. Chwilę słucham go dla beki, ale weź jakim kosztem mogłem iść na rower, popodziwiać wiosnę mogłem. Iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista mózg znów pyta o chłostę. Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postęp. Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż. Może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko. Może się nauczą, kiedy nie odzywać się w ogóle, co?

0: Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę.
1: To nie zaczęło się od co tam. Był od ciebie promyk focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obipoka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą fanki lodem, ale niby która z nich mi zrobi grzanki z miodem.

0: się podrywamy codziennie, nie myjamy się wzrokiem, za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś bas grą, drap mazuj mi ziemię, drap mazuj mi ziemię.

0: mogę miziać. Zaraz kąpiele w Bałtyku zmienię w jakieś piękne Bahamy.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpory.

0: Jest 23. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że monitoruje sprawę braków kadrowych w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. Gmina Ujsowy skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę przeciwko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Związkowcy z Zakładu Oczyszczania Miasta protestowali przed mysłowickim magistratem. Domagają się poprawy warunków pracy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Sprawa braku kadry medycznej w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu jest stale monitorowana przez Ministerstwo Zdrowia. Wiceminister Katarzyna Kacperczyk zapewnia, że resort jest w stałym kontakcie ze szpitalem, a także Śląskim Uniwersytetem Medycznym, któremu prawnie podlega jednostka.
2: Ja mam nadzieję, że władze uczelni i dyrekcja szpitali i też lekarze w takim poczuciu odpowiedzialności rzeczywiście doprowadzimy do tego, że dobre rozwiązanie zostanie znalezione. Takie, żeby nie cierpieli pacjenci. I też no, jesteśmy zapewniani, że tutaj no, jak najszybciej ta sytuacja zostanie rozwiązana. No, trzeba o tym pamiętać, że to dobro pacjentów jest najważniejsze i musimy znaleźć wszyscy takie rozwiązanie, żeby o tych pacjentów, szczególnie tych najmłodszych pacjentów, zadbać.
0: Pełnej kadry medycznej w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu brakuje od blisko miesiąca. Ośrodek zaczął działalność 1 lipca, po tym jak w jego struktury został włączony oddział onkologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Do nowoczesnego centrum przewiezione zostały dzieci z katowickiego ośrodka, ale zespół lekarski specjalizujący się w leczeniu guzów litych rozwiązał z zabrzeńską placówką umowy o pracę. Tym samym pacjenci wymagający specjalistycznej opieki są kierowani do ośrodków w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Gmina Ujsowy skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę przeciwko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczący planu ogólnego i żądań, jakie postawiła przed samorządem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. RDOŚ zgłosiła swoje zalecenia do planu ogólnego. Nakazuje w nich m.in. zwiększenie obszarów chronionych na terenie gminy. Wójt Tadeusz Piętka mówi, że to oznacza uszczuplenie terenów inwestycyjnych o 300 hektarów, czyli niemal 50% tego, co kilka lat temu RDOŚ zaakceptowała w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
3: Ujsowy są w sytuacji nie do pozazdroszczenia z tego względu, że aż 94% powierzchni naszej gminy leży w obszarach chronionych, w obszarach Natury 2000 i w różnych innych obszarach chronionych, więc praktycznie cała powierzchnia gminy leży w takich terenach i tutaj te obostrzenia, które stawia RDOŚ, całkowicie absurdalne, są najbardziej dotkliwe dla mieszkańców i zagrażają wprost rozwoju gminy.
0: Planowana wielkość obszarów chronionych budzi w gminie Ujsowy kontrowersje od wielu lat. Pierwsza uchwała Rady Gminy, która była protestem przeciw takim działaniom, została uchwalona w 2008 roku. Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego powinniśmy poznać najwcześniej, za kilka miesięcy. Przed mysłowickim magistratem protestowali dziś związkowcy z Zakładu Oczyszczania Miasta. Pracownicy domagają się m.in. poprawy warunków pracy i podwyżek dla całej załogi. O postulatach strony społecznej mówi wiceprzewodniczący Związku Zawodowego w Zakładzie Łukasz Sznura.
4: Dzisiaj walczymy o równe traktowanie pracowników, o niezastraszanie załogi, bo to jest nagminne w tym akurat zakładzie. Wywalczyliśmy łaźnie dla kobiet, szatnie, żeby powiększać, bo ludzie chodzili z plecakami po prostu w szatni. Chcemy środków czystości także, żeby były podwyżki.
0: Prezes Zakładu Oczyszczania Miasta w Mysłowicach Marta Tobor zapewniła, że każdy głos dotyczący warunków pracy i bezpieczeństwa traktuje bardzo poważnie.
5: Deklaruję Państwu dalszą gotowość do prowadzenia dialogu ze stroną społeczną. Możliwości finansowe dotyczące oczekiwanych zmian wynagrodzenia są w tej chwili dokładnie analizowane i zostaną przekazane stronie związkowej. Odnosząc się również do zarzutów w zakresie łamania prawa pracy i BHP, zarząd współpracuje z Radą Nadzorczą. Sprowadzone są także kontrole instytucji zewnętrznych. Tym samym kwestie te są poddawane ciągłemu monitoringowi i kontroli.
0: Związkowcy skierowali też petycję do prezydenta Mysłowic. Domagają się zdecydowanych działań. Znalazły się w niej m.in. żądania odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec poszczególnych osób, dialogu społecznego i przeciwdziałanie mobbingowi. Na koniec sport. W pierwszych spotkaniach drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji GKS Katowice przegrał w Żylinie z MŚK 1-2, a Raków Częstochowa pokonał FC Valletta 3-1. Rewanże rozegrane zostaną za tydzień w Katowicach i na Malcie. Tej nocy zachmurzenie całkowite i duże, a lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w okolicach 10-13 stopni. Jutro w ciągu dnia do 20 stopni. Nadal pochmurno i może przelotnie padać.
6: Szpiec, zapraszam. W Warszawie podpisano kolejnych 14 umów na dofinansowanie w programie Perun. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekaże ponad 720 milionów na polskie innowacje dla obronności i bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk podkreślił, że Polska ma uzasadnioną ambicję, aby zbudować największą militarną siłę w tej części Europy.
7: Ja powiem szczerze, jako premier polskiego rządu już nie chcę słuchać o tym, jak bardzo potrzebujemy broni od naszych zachodnich sojuszników, bo ona jest nowoczesna, albo jak wspaniałe efekty. Cieszę się z tego, ale nie chcę już tego dłużej słuchać, że Ukraińcy potrafią, a inni na świecie nie potrafią skutecznie operować dronami, że Chińczycy wszystkich wyprzedzili, jeśli chodzi o stosowanie sztucznej inteligencji, także na potencjalnym polu walki. Nie, my to wszystko mamy w naszym potencjale.
6: Dofinansowano projekty z obszarów sztucznej inteligencji czy technologii materiałowych. Wojsko amerykańskie rozpoczęło 13. z rzędu nocną serię nalotów na Iran, poinformowało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. Celem nalotów według USA jest pociągnięcie Iranu do odpowiedzialności za dotychczasowe działania oraz ograniczenie zagrożeń ze strony Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej dla żeglugi handlowej. Jest decyzja Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie lekarzy, którzy leczyli ojca Zbigniewa Ziobry. Jerzy Ziobro zmarł 20 lat temu po operacji serca i tyle czasu trwał też proces. Troje medyków zostało uniewinnionych. Czwartemu sąd uchylił wyrok uniewinniający, ale sprawa jest już przedawniona.
8: Troje lekarzy nadal uniewinnionych, ale najważniejszy oskarżony lekarz nie. Uniewinnienie uchylono, jednak do sprawy sąd nie wróci, bo się przedawniła. Mimo to padło wiele wobec niego cierpkich słów.
9: Skutek tej jego decyzji, Jerzy Ziobro poddany został następnie zabiegowi angioplastyki, a nie operacji pomstowania aortalno-wieńcowego z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego,
8: mówił sędzia Wojciech Domański.
9: Nieumyślnie naraził Jerzego Ziobro na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
10: Doczekaliśmy się wyroku sprawiedliwego. Niestety wyrok ten zapadł zbyt późno.
8: Cieszył się przedstawiciel rodziny, adwokat Krzysztof Nocek. To wyjątkowy wyrok, mówił prokurator Eryk Stasielak.
11: Wyrok salomonowy i każdy z nim znajdzie coś, co jest dla niego korzystne. No sąd uznał, że tu jednak optymalną metodą leczenia powinny być bypassy, a nie stenty. Aczkolwiek no, uznał również, że nie sposób tego powiązać ze śmiercią pacjenta.
8: Wyrok jest prawomocny. Kraków, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
6: Tauron nie wypłaci indywidualnych rekompensat przedsiębiorcom, którzy stracili na zamknięciu Bobru dla ruchu rekreacyjnego. Spółka tłumaczy, że nie ma do tego podstaw prawnych. W zamian proponuje 1 000 000 zł na rozwój infrastruktury turystycznej oraz 500 000 na promocję Doliny Bobru. Przedsiębiorcy nie rezygnują jednak z rozmów, mówi organizator spływów kajakowych Krzysztof Czaplicki.
12: Zawsze oświadczenie może być zmienione. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby się nie cietrzewić, tylko żeby dalej prowadzić rozmowy. Będziemy dalej starali się rozmawiać, żeby ewentualnie to stanowisko, jeśli to tylko będzie możliwe, uległo zmianie. Przedkładamy swoje argumenty i czekamy, jak Tauron się do tego ostatecznie odniesie.
6: Dla części firm zamknięcie Bobru oznacza całkowite wstrzymanie działalności w szczycie sezonu turystycznego. Jak duże są straty, mówi właściciel wypożyczalni kajaków Mieczysław Wróbel.
13: No duże. Tak teraz mamy, dajmy na to, 50 kajaków, ileś tam pontonów i zawsze było tak, że praktycznie codziennie ludzie pływali i co weekend było tak, że czasami no, nie było nawet miejsc dla ludzi. Dużo rezerwacji zostało odmówionych. Taka inwestycja, dajmy na to, którą poczyniłem, bo widziałem, że fajnie wszystko się zaczyna rozwijać, to było kupienie całej przyczepy pontonów, które jeden ponton nam kosztował około 14 tysięcy, tych pontonów było 8. Przyczepa tak samo, czyli jakieś 120 tysięcy zostało poczynione na ten sezon, żeby zwiększyć miejsca dla chętnych, którzy do nas przyjeżdżają.
6: Do masowego śnięcia ryb doszło po gwałtownym spuszczeniu wody z jeziora Pilchowickiego. Odsłonięte osady denne i pogorszenie jakości wody doprowadziły do katastrofy ekologicznej. Jak przygotować się na długotrwały brak prądu i czegoś nauczyć na przykład od ślimaka? Tego dowiedzą się pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej w Kielcach. W autobusach będą wyświetlane filmy instruktażowe, mówi dyrektor ZTM Barbara Damian.
14: Te autobusy z ekranami, kilkadziesiąt tysięcy osób nimi podróżuje, także jest szansa dotrzeć do rzeszy osób, a w autobusie to jest ten czas, kiedy trochę się nudzimy i możemy poczytać i utrwalać sobie te informacje. Także zachęcam mieszkańców do tego, aby przyglądali się, jak powinni się zachowywać w czasie ewentualnego kryzysu.
6: W ostatnich 2 latach na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej przeznaczono w całej Polsce prawie 34 miliardy złotych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: W nocy i w piątek przelotne opady deszczu, początkowo we wschodniej połowie kraju i na południu także burze. Na szczytach Tatr może popruszyć deszcz ze śniegiem. W nocy od 10 do 13 stopni, a w dzień od 18 na południowym wschodzie do 22 na zachodzie kraju.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
15: Na letniej fali nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
16: zapinamy pasy,
15: wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20.

0: Jest 23. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że monitoruje sprawę braków kadrowych w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. Gmina Ujsoły skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę przeciwko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Związkowcy z Zakładu Oczyszczania Miasta protestowali przed mysłowickim magistratem. Domagają się poprawy warunków pracy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Sprawa braku kadry medycznej w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu jest stale monitorowana przez Ministerstwo Zdrowia. Wiceminister Katarzyna Kacperczyk zapewnia, że resort jest w stałym kontakcie ze szpitalem, a także Śląskim Uniwersytetem Medycznym, któremu prawnie podlega jednostka.
2: Ja mam nadzieję, że władze uczelni i dyrekcja szpitali i też lekarze w takim poczuciu odpowiedzialności rzeczywiście doprowadzimy do tego, że dobre rozwiązanie zostanie znalezione. Takie, żeby nie cierpieli pacjenci. I też jesteśmy zapewniani, że tutaj jak najszybciej ta sytuacja zostanie rozwiązana. Trzeba o tym pamiętać, że to dobro pacjentów jest najważniejsze i musimy znaleźć wszyscy takie rozwiązanie, żeby o tych pacjentów, szczególnie tych najmłodszych pacjentów, zadbać.
0: Pełnej kadry medycznej w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu brakuje od blisko miesiąca. Ośrodek zaczął działalność 1 lipca, po tym jak w jego struktury został włączony oddział onkologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Do nowoczesnego centrum przewiezione zostały dzieci z katowickiego ośrodka, ale zespół lekarski specjalizujący się w leczeniu guzów litych rozwiązał z zabrzeńską placówką umowy o pracę. Tym samym pacjenci wymagający specjalistycznej opieki są kierowani do ośrodków w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Gmina Ujsoły skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę przeciwko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczący planu ogólnego i żądań, jakie postawiła przed samorządem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. RDOŚ zgłosiła swoje zalecenia do planu ogólnego. Nakazuje w nich m.in. zwiększenie obszarów chronionych na terenie gminy. Wójt Tadeusz Piętka mówi, że to oznacza uszczuplenie terenów inwestycyjnych o 300 hektarów, czyli niemal 50% tego, co kilka lat temu RDOŚ zaakceptowała w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
3: Ujsoły są w sytuacji nie do pozazdroszczenia z tego względu, że aż 94% powierzchni naszej gminy leży w obszarach chronionych, w obszarach Natury 2000 i w różnych innych obszarach chronionych, więc praktycznie cała powierzchnia gminy leży w takich terenach i tutaj te obostrzenia, które stawia RDOŚ, całkowicie absurdalne, są najbardziej dotkliwe dla mieszkańców i zagrażają wprost rozwojowi gminy.
0: Planowana wielkość obszarów chronionych budzi w gminie Ujsoły kontrowersje od wielu lat. Pierwsza uchwała Rady Gminy, która była protestem przeciw takim działaniom, została uchwalona w 2008 roku. Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego powinniśmy poznać najwcześniej, za kilka miesięcy. Przed mysłowickim magistratem protestowali dziś związkowcy z Zakładu Oczyszczania Miasta. Pracownicy domagają się m.in. poprawy warunków pracy i podwyżek dla całej załogi. O postulatach strony społecznej mówi wiceprzewodniczący Związku Zawodowego w Zakładzie Łukasz Sznura.
4: Dzisiaj walczymy o równe traktowanie pracowników, o niezastraszanie załogi, bo to jest nagminne w tym akurat zakładzie. Wywalczyliśmy łaźnie dla kobiet, szatnie, żeby powiększać, bo ludzie chodzili z plecakami po prostu w szatni. Chcemy środków czystości także, żeby były podwyżki.
0: Prezes Zakładu Oczyszczania Miasta w Mysłowicach Marta Tobor zapewniła, że każdy głos dotyczący warunków pracy i bezpieczeństwa traktuje bardzo poważnie.
5: Deklaruję Państwu dalszą gotowość do prowadzenia dialogu ze stroną społeczną. Możliwości finansowe dotyczące oczekiwanych zmian wynagrodzenia są w tej chwili dokładnie analizowane i zostaną przekazane stronie związkowej. Odnosząc się również do zarzutów w zakresie łamania prawa pracy i BHP, zarząd współpracuje z Radą Nadzorczą. Sprowadzone są także kontrole instytucji zewnętrznych. Tym samym kwestie te są poddawane ciągłemu monitoringowi i kontroli.
0: Związkowcy skierowali też petycję do prezydenta Mysłowic. Domagają się zdecydowanych działań. Znalazły się w niej m.in. żądania odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec poszczególnych osób, dialogu społecznego i przeciwdziałanie mobbingowi. Na koniec sport. W pierwszych spotkaniach drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji GKS Katowice przegrał w Żylinie z MŚK 1-2, a Raków Częstochowa pokonał FC Valletta 3-1. Rewanże rozegrane zostaną za tydzień w Katowicach i na Malcie. Tej nocy zachmurzenie całkowite i duże, a lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w okolicach 10-13 stopni. Jutro w ciągu dnia do 20 stopni. Nadal pochmurno i może przelotnie padać.
6: Ewa Worobiec, zapraszam. Mateusz Morawiecki walczy o jak najlepszą pozycję dla siebie i swojego otoczenia przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, ocenia Michał Szczerba. Europoseł Koalicji Obywatelskiej skomentował spór w Prawie i Sprawiedliwości w TVP Info.
7: To jest po prostu gra o władzę, o kasę, o przyszłe wpływy i być może o przyszłą bezkarność, bo tak naprawdę widać, że to jest walka frakcji. No w sytuacji takiego, powiedzmy sobie otwarcie, no zmierzchu Jarosława Kaczyńskiego, który już nie kontroluje, który, mówiąc po polsku i bardzo wprost, nie ogarnia.
6: Wczorajsza trzygodzinna rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie przyniosła porozumienia. Wokół Stowarzyszenia Morawieckiego jest skupionych prawie 40 polityków. Tym, którzy nie złożyli oświadczeń, może grozić wykluczenie z partii. Patryk Jaki powiedział, że członkowie Rozwoju Plus powinni pozbyć się nadmiernych i szkodliwych dla partii ambicji politycznych.
8: Wszystkie próby rozłamowców są po prostu złe. Państwo słyszycie jakąś taką opowieść od tych rozłamowców, że oni tak naprawdę chcieliby realizować tylko ambitną agendę, tylko po to chcą mieć to stowarzyszenie, tylko o to im chodzi. Jednakże, kiedy zadaje się im pytania, jakich konkretnie pomysłów w ramach tej ambitnej agendy nie mogliście realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, to zawsze jest problem z odpowiedzią. Więc chyba jednak nie chodzi o tą ambitną agendę, tylko chodzi o ambicje. Więc ja gorąco proszę, aby zostali w Prawie i Sprawiedliwości, schowali te ambicje.
6: Dziś w południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Jest akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Dotyczy zdarzenia z 11 września ubiegłego roku podczas obrad Sejmu. Polityk PiSu znieważył wtedy funkcjonariuszy publicznych. Chodzi o kierownictwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie Mateusz Martyniuk.
9: Nazwa te osoby agentami rosyjskimi. Ponadto Antoni Macierewicz pomówił tych funkcjonariuszy publicznych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Takie zachowanie mogło poniżyć te osoby w oczach opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia tych funkcji.
6: Posłowi PiS grozi kara do roku pozbawienia wolności. Antoni Macierewicz podczas postępowania przygotowawczego nie przyznał się do zarzutów. Ukraińcy mieszkający w Wielkopolsce nie muszą już jeździć do Wrocławia, aby na przykład wyrobić paszport. Działalność rozpoczął nowy konsulat Ukrainy. To szósta taka placówka w Polsce.
10: Córka mi się urodziła i teraz paszport musimy jej zrobić.
11: Ja mam paszport i chciałam wymienić na nowy.
12: Wczoraj umówiła się na wizytę. No, na szybko, tak.
13: I dzisiaj już był termin?
12: Tak, w Poznaniu mieszkam.
6: Placówka w Poznaniu jest czynna od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie. Trzeba umówić się przez internet, a koszty działania konsulatu pokrywa strona ukraińska. Ponad godzina gry, jedna groźna akcja i przegrana z Interem Miami. Tak wyglądał debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Lewandowski mówił po meczu, że przed nim i strażakami długa droga do pełnego zgrania.
14: Nie oczekiwałem, że po pierwszym meczu wszystko będzie funkcjonowało tak jak należy, bo w żadnym nigdy zespole czegoś takiego nie ma i jakby no to jest piłka nożna, ten proces musi się odbić, więc tak samo będzie tu. No wiadomo, że trening treningami, ale mecze pomagają w tym, żeby gdzieś tam się zaadoptować szybciej.
6: Inter Miami wygrał z Chicago Fire 3-2. Armenia przeżywa rekordowy sezon turystyczny. Według danych Ministerstwa Gospodarki w pierwszej połowie roku kraj odwiedziło ponad 1 000 000 turystów, o prawie 15% więcej niż rok wcześniej. Z turystami rozmawiała korespondentka Polskiego Radia Diana Skaja.
15: Jedzenie, wino, widoki, góry. Przede wszystkim nie trzeba dużo czasu, żeby zobaczyć bardzo różnorodną Armenię.
16: Tak o Armenii mówi Sandra z Polski. Razem z mężem zakończyli kilkumiesięczną podróż po Kaukazie właśnie tutaj. Co więc sprawia, że coraz więcej turystów wybiera Armenię? Jak mówi prezes Armeńskiej Federacji Turystyki Meha Kapresyan, największym atutem Armenii pozostaje legendarna gościnność. Setki tysięcy turystów przyjeżdżają specjalnie na festiwale, m.in. festiwal dolmy, grilla, piwa i dni wina w Erywaniu. Można tam zobaczyć i spróbować armeńskiego wina oraz koniaku. Nie bez znaczenia jest również poczucie bezpieczeństwa. Jak mówi mąż Sandry, Piotr?
17: Erywań wydaje się bardzo bezpiecznym miastem. Nigdy nie mieliśmy żadnej takiej sytuacji, żebyśmy czuli zagrożenie.
16: Polacy stanowią dziś około 2% wszystkich zagranicznych odwiedzających kraj. Z Erywania Diana Skaja, Polskie Radio.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: W piątek przelotne opady deszczu, początkowo we wschodniej połowie kraju i na południu też burze. Na szczytach Tatr opady deszczu ze śniegiem. Temperatura w dzień od 18 stopni na południowym wschodzie do 22 na zachodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
13: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowa.

0: Wiceminister Obrony Narodowej zaoferowała Stanom Zjednoczonym zaangażowanie Polski w produkcję rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot. Zmiany w procedurach bezpieczeństwa wprowadza szpital specjalistyczny w Jastrzębiu-Zdroju. To pokłosie czerwcowego ataku nożownika. Władze Sosnowca zachęcają osoby 60+ do posiadania pudełek życia. Mogą się przydać w nagłych sytuacjach. Za chwilę powiemy, w jaki sposób.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaoferowała Amerykanom zaangażowanie Polski w produkcję rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot. Prezydent USA Donald Trump o możliwości produkcji Patriotów na Ukrainie mówił podczas szczytu NATO w Ankarze. Zdaniem wiceminister Sobkowiak-Czarneckiej współpraca w tej kwestii mogłaby być trójstronna.
2: Będzie rozważane postawienie fabryki produkcji Patriotów na terenie Ukrainy i o tym dzisiaj bardzo dużo rozmawialiśmy, bo trwają już przygotowania do tego, ale oferta, jaką dzisiaj złożyłam ze strony polskiej, jest wychodząca naprzeciw pewnym obawom ze strony amerykańskiej i my dzisiaj zaproponowaliśmy, żeby to była współpraca w trójkącie, czyli Stany Zjednoczone, Ukraina, ale też Polska, bo chodzi o zabezpieczenie tej produkcji, żeby ta produkcja odbywała się po prostu w miejscu bezpiecznym.
0: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała, że USA, Ukraina i Polska będą prowadzić rozmowy w tej sprawie. Wiceminister obrony podczas wizyty w Waszyngtonie rozmawiała też m.in. o utworzeniu w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Jastrzębiu-Zdroju wprowadza zmiany w procedurach bezpieczeństwa. Po ataku nożownika, który w czerwcu ranił na terenie placówki 5 osób, Szpitalny Zespół do Spraw Bezpieczeństwa ustalił harmonogram prac, które mają zostać wdrożone w najbliższym czasie. Dyrektor szpitala Robert Ostrowski podkreśla jednak, że część zmian wdrożono niezwłocznie.
3: Zamknęliśmy dojście bezpośrednio do izby przyjęć. Została tam zamontowana kamera, wideofon. Drzwi na izbę przyjęć są otwarte tylko przez ratownika medycznego. Również przeszliśmy się po oddziałach. Wszędzie tam, gdzie było to możliwe technicznie, będą zainstalowane właśnie ograniczenia dostępu.
0: Ordynator chirurgii ogólnej Artur Ploch dodaje, że rozważane są też zmiany dotyczące odwiedzin.
4: Chyba jednak trzeba myśleć o tym, żeby te odwiedziny ograniczać. Dzisiaj w dobie telefonów w każdej kieszeni, wideorozmów, naprawdę chyba nie ma potrzeby odwiedzania pacjentów, którzy wylądują w szpitalu na 48 godzin. Nie ma to żadnego sensu. Już nie trzeba przywozić rosołu i kompotu. Te czasy już bezpowrotnie minęły.
0: Szpital planuje też w przyszłości wynająć agencję ochrony. Do ataku nożownika na terenie Jastrzębskiego Szpitala doszło 25 czerwca. Agresorem okazał się 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Był pod wpływem środków odurzających. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nawiązała współpracę z Tauron Hockey Ligą. Chodzi przede wszystkim o popularyzację tej dyscypliny wśród kibiców oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do jej uprawiania. Przewodniczący GZM-u Leszek Pietraszek zwraca uwagę, że to właśnie w naszym regionie bije serce polskiego hokeja.
5: Na czym nam najbardziej zależy? Znaczy, z jednej strony promujemy i pokazujemy metropolię i mam nadzieję, że kibice pozostałych drużyn grających poza regionem i poza metropolią zaczną też zauważyć, że ta metropolia jest, że funkcjonuje. No, ale oprócz tego tymi środkami rzędu kilkuset tysięcy, które w to przedsięwzięcie zaangażowaliśmy, to jesteśmy przekonani, że wesprzemy tą fantastyczną dyscyplinę.
0: Współpraca potrwa do końca roku, ale może zostać przedłużona. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przeznaczy około 600 tysięcy złotych na rozwój hokeja w regionie.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Mieszkańcy Sosnowca w wieku 60+ mogą otrzymać pudełko życia. Prezydent miasta Arkadiusz Chęciński zapowiedział w mediach społecznościowych, że będzie ono rozpowszechniane nieodpłatnie. Pudełko umieszczone może zostać w lodówce lub jej okolicach. Zawiera ono komplet informacji o stanie zdrowia niezbędnych ratownikom w nagłej sytuacji. Dzięki niemu dowiedzą się o przebytych chorobach, uczuleniach, grupie krwi czy przyjmowanych lekach. Posiadanie takiego pudełka zalecane jest przede wszystkim osobom schorowanym, samotnym lub z niepełnosprawnością. Można otrzymać je w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego przy ulicy 3 Maja. Tej nocy minimalnie od 10 do 13 stopni. W jej trakcie pochmurno i możliwy jest przelotny deszcz. Lokalnie opady możliwe będą również w ciągu dnia, a temperatura w piątek do 20 stopni.
6: Ewa Worobiec, zapraszam. Mateusz Morawiecki walczy o jak najlepszą pozycję dla siebie i swojego otoczenia przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, ocenia Michał Szczerba. Europoseł Koalicji Obywatelskiej skomentował spór w Prawie i Sprawiedliwości w TVP Info.
7: To jest po prostu gra o władzę, o kasę, o przyszłe wpływy i być może o przyszłą bezkarność, bo tak naprawdę widać, że to jest walka frakcji. No w sytuacji takiego, powiedzmy sobie otwarcie, no zmierzchu Jarosława Kaczyńskiego, który już nie kontroluje, który, mówiąc po polsku i bardzo wprost, nie ogarnia.
6: Wczorajsza trzygodzinna rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie przyniosła porozumienia. Wokół Stowarzyszenia Morawieckiego jest skupionych prawie 40 polityków. Tym, którzy nie złożyli oświadczeń, może grozić wykluczenie z partii. Patryk Jaki powiedział, że członkowie Rozwoju Plus powinni pozbyć się nadmiernych i szkodliwych dla partii ambicji politycznych.
8: Wszystkie próby rozłamowców są po prostu złe. Państwo słyszycie jakąś taką opowieść od tych rozłamowców, że oni tak naprawdę chcieliby realizować tylko ambitną agendę, tylko po to chcą mieć to stowarzyszenie, tylko o to im chodzi. Jednakże, kiedy zadaje się im pytania, jakich konkretnie pomysłów w ramach tej ambitnej agendy nie mogliście realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, to zawsze jest problem z odpowiedzią. Więc chyba jednak nie chodzi o tą ambitną agendę, tylko chodzi o ambicje. Więc ja gorąco proszę, aby zostali w Prawie i Sprawiedliwości, schowali te ambicje.
6: Dziś w południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Jest akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Dotyczy zdarzenia z 11 września ubiegłego roku podczas obrad Sejmu. Polityk PiSu znieważył wtedy funkcjonariuszy publicznych. Chodzi o kierownictwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie Mateusz Martyniuk.
9: Nazwał te osoby agentami rosyjskimi. Ponadto Antoni Macierewicz pomówił tych funkcjonariuszy publicznych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Takie zachowanie mogło poniżyć te osoby w oczach opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia tych funkcji.
6: Posłowi PiS grozi kara do roku pozbawienia wolności. Antoni Macierewicz podczas postępowania przygotowawczego nie przyznał się do zarzutów. Ukraińcy mieszkający w Wielkopolsce nie muszą już jeździć do Wrocławia, aby na przykład wyrobić paszport. Działalność rozpoczął nowy konsulat Ukrainy. To szósta taka placówka w Polsce.
10: Córka mi się urodziła i teraz paszport musimy jej zrobić.
11: Ja mam paszport i chciałam wymienić na nowy.
12: Wczoraj umówiłaś się na wizytę. No, na szybko, tak.
13: I dzisiaj już był termin?
12: Tak, w Poznaniu mieszkam.
6: Placówka w Poznaniu jest czynna od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie. Trzeba umówić się przez internet, a koszty działania konsulatu pokrywa strona ukraińska. Ponad godzina gry, jedna groźna akcja i przegrana z Interem Miami. Tak wyglądał debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Lewandowski mówił po meczu, że przed nim i strażakami długa droga do pełnego zgrania.
14: Nie oczekiwałem, że po pierwszym meczu wszystko będzie funkcjonowało tak jak należy, bo w żadnym nigdy zespole czegoś takiego nie ma i jakby no to jest piłka nożna, ten proces musi się odbić, więc tak samo będzie tu. No, wiadomo, że trening treningami, ale mecze pomagają w tym, żeby gdzieś tam się zaadoptować szybciej.
6: Inter Miami wygrał z Chicago Fire 3-2. Armenia przeżywa rekordowy sezon turystyczny. Według danych Ministerstwa Gospodarki w pierwszej połowie roku kraj odwiedziło ponad 1 000 000 turystów, o prawie 15% więcej niż rok wcześniej. Z turystami rozmawiała korespondentka Polskiego Radia Diana Skaja.
15: Jedzenie, wino, widoki, góry. Przede wszystkim nie trzeba dużo czasu, żeby zobaczyć bardzo różnorodną Armenię.
16: Tak o Armenii mówi Sandra z Polski. Razem z mężem zakończyli kilkumiesięczną podróż po Kaukazie właśnie tutaj. Co więc sprawia, że coraz więcej turystów wybiera Armenię? Jak mówi prezes Armeńskiej Federacji Turystyki Meha Kapresyan, największym atutem Armenii pozostaje legendarna gościnność. Setki tysięcy turystów przyjeżdżają specjalnie na festiwale, m.in. festiwal dolmy, grilla, piwa i dni wina w Erywaniu. Można tam zobaczyć i spróbować armeńskiego wina oraz koniaku. Nie bez znaczenia jest również poczucie bezpieczeństwa. Jak mówi mąż Sandry, Piotr?
17: Erywań wydaje się bardzo bezpiecznym miastem. Nigdy nie mieliśmy żadnej takiej sytuacji, żebyśmy czuli zagrożenie.
16: Polacy stanowią dziś około 2% wszystkich zagranicznych odwiedzających kraj. Z Erywania Diana Skaja, Polskie Radio.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
18: Pogoda.
6: W piątek przelotne opady deszczu, początkowo we wschodniej połowie kraju i na południu też burze. Na szczytach Tatry opady deszczu ze śniegiem. Temperatura w dzień od 18 stopni na południowym wschodzie do 22 na zachodzie.
13: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
18: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowa.

heures.

0: A do 7.30 godziny skrót najważniejszych informacji w Radiu Katowice. Piotr Pagieła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Sąd zastosował tymczasowy 3-miesięczny areszt wobec kierowcy, który pod wpływem alkoholu doprowadził do kolizji na autostradzie A1. Do zdarzenia doszło w miniony weekend pod Częstochową. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Nowoczesny sprzęt medyczny trafił na oddział kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu. To angiograf oraz aparat ECMO. Sprzęt zakupiono ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Kosztował ponad 4 miliony złotych. Bytomski sanepid poinformował, że w badaniach jakości wody dostarczanej odbiorcom ze stacji uzdatniania wody Księży Las w powiecie tarnogórskim stwierdzono bakterie z grupy coli. Woda w miejscowościach Kamieniec, Łupki oraz Księży Las może być spożywana, ale po uprzednim przygotowaniu. Synoptycy prognozują, że ten weekend w wielu regionach kraju może upłynąć pod znakiem wysokich letnich temperatur i słonecznej aury. Pogorszenie pogody przewidywane jest w poniedziałek.
2: O północy minął termin ultimatum kierownictwa PiS-u dla polityków partii na złożenie deklaracji, czy w niej zostają, czy wybierają stowarzyszenie.
3: Emocje buzowały do samego końca. Na Platformie X pojawiały się kolejne wpisy posłów Prawa i Sprawiedliwości.
2: O członkom stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, którzy pisali o wyrzucaniu czy wypychaniu z partii, odpowiedział rzecznik PiS-u. Nikt nikogo nie wyrzuca, każdy sam, składając deklarację, określa, czy chce być w partii, czy w stowarzyszeniu. I tyle, podkreślał Rafał Bochenek.
3: Sam prezes partii Jarosław Kaczyński taką deklarację podpisał. Dziś w południe ma wygłosić oświadczenie.
4: Członkowie stowarzyszenia zapewniają, że jego działalność nie koliduje z funkcjonowaniem PiS, a wręcz przeciwnie, poszerza jego możliwości. Dlatego też nie chcą odchodzić z partii, ale nie chcą też rezygnować ze stowarzyszenia, tłumaczył poseł Robert.

0: Gontarz.
1: Tak jak wcześniej powiedział to pan prezes Jarosław Kaczyński, chcemy tworzyć dwa pusa, które będą prężnie oddychały, żeby nasza partia już wkrótce mogła wygrać z Donaldem Tuskiem. Tylko niestety ktoś stwierdził, że zamiast dwóch płuc potrzebna jest jedna pięść.
0: Tymczasem wiceprezes PiS Patryk Jaki uważa, że działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest nieuzasadniony i apeluje.
2: Chodzi o ambicje, więc ja gorąco proszę, aby zostali w Prawie i Sprawiedliwości, schowali te ambicje.
0: Większość kierownictwa partii uznała, że Rozwój Plus prowadzi do rozbicia ugrupowania, dlatego zakazała posłom działalności na rzecz stowarzyszenia. Witold Banach, Polskie Radio.
3: Wczoraj po południu Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, ale trzygodzinna rozmowa, jak pisał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, nie przyniosła rozstrzygnięcia.
4: Jest wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Wosia do prokuratury. Złożył go prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Wcześniej były wiceminister sprawiedliwości zrzekł się immunitetu, ale spotkania ze śledczymi unikał.
4: Składał wprawdzie wniosek o przesłuchanie w innej prokuraturze, ale i tak powinien był stawić się na wezwanie, tłumaczy rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
5: Prokurator ten wniosek oddalił. Taki wniosek w żaden sposób nie mógł usprawiedliwić nieobecności pana posła w związku z jego niestawiennictwem na wskazane terminy. Stąd wniosek prokuratora o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
3: Prokuratura uznała, że kolejne wezwanie do prokuratury byłoby nieskuteczne. Zarzuca Michałowi Wosiowi, że w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości, przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków w związku z zarządzaniem służbą więzienną.
4: Zwrot w sprawie pijanego kierowcy, który jechał autostradą A1 koło Częstochowy, mężczyzna został zatrzymany i jest już aresztowany.
3: Odpowie za jazdę po pijanemu i niestosowanie się do dwóch sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
6: Przesłuchany przez prokuratora Krzysztof K. przyznał się do popełnienia tego przestępstwa i złożył wyjaśnienia. Z tych wyjaśnień wynika, że w dniu tego zdarzenia udał się na Śląsk, aby odebrać dla znajomego samochód osobowy, który został tam zakupiony. Przyznał również, że przez cały dzień w tym dniu spożywał alkohol.
4: Wcześniej, po obywatelskim zatrzymaniu, 36-latek został zwolniony do domu, co wywołało reakcję prokuratora generalnego. Wobec śledczej z Lublińca, która go wypuściła, prowadzone jest postępowanie służbowe.
7: To są aktualności jedynki.
3: Policjanci świętują dziś, usłyszą podziękowania za swoją służbę, będą też awanse i odznaczenia.
4: Nasz reporter Maciej Szefer pytał mieszkańców Poznania, jak oceniają pracę funkcjonariuszy.
8: W zasadzie jest lepiej, o wiele lepiej.
9: A to dlatego, że szybciej reagują, więcej ich widać?
8: Więcej ich widać i myślę, że też mają lepszą reakcję, chociaż to zależy od jednostki i od człowieka tak naprawdę.
10: Zawód jak zawód, każdy musi swój zawód wykonywać.
11: Wydaje mi się, a żyję już troszkę na tym świecie, że w porównaniu do tego, co było w latach 90., to jednak zaufanie do policji znacznie wzrosło.
3: Według badań formacją, która cieszy się największym zaufaniem społecznym od lat, pozostaje Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna.
4: Nadal nie udało się uwolnić samca Daniela z plastikowej siatki na głowie. Zwierzę błąka się w okolicy pól uprawnych w Opolu.
3: Od kilku dni lekarz weterynarz próbuje trafić Daniela środkiem usypiającym, by oswobodzić go i wypuścić na wolność.
4: W środę ten środek nie zadziałał, mówi Sebastian Smoliński z Urzędu Miasta w Opolu.
12: Bardzo dużo czynników wpływa na to, żeby to było i skuteczne i doleciała ta lotka i nie trafiła w jakieś tam liści, które zmieni kierunek tego lotu i dobrze się wbiła i podała całość tego środka w udo mięśniowo, więc tych czynników, które powodują tym, że to nie jest takie proste dla lekarza, żeby to zrobić, jest dużo, no ale cały czas próbujemy.
3: Mimo plastikowej siatki na porożu Daniel widzi i może normalnie jeść i pić, więc według urzędników nie ma zagrożenia dla jego życia i zdrowia.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Michał Pasiut został wicemistrzem świata w kajakarstwie górskim w konkurencji K1 na torze w Oklahoma City. O sukcesie zawodnika z Nowego Sącza mówi wiceprezes Polskiego Związku Kajakowego Bogusław Popiela.
14: Wszyscy się cieszymy z jego medalu, ponieważ jest to medal, który daje nam slalomowi konkretną pozycję w świecie kajakowym. Także świetna sprawa.
13: 9. był Dariusz Popiela, a wśród pań na 10. miejscu uplasowała się broniąca tytułu wicemistrzyni olimpijska z Paryża, Klaudia Zwolińska.
15: Nie jest mi bardzo przykro, bo teraz troszeczkę tak już mi łzy napierają do oczu, ale walczę z tym, bo jednak staram się trzymać tą głowę wysoko, uważam, że finał Mistrzostw Świata, prezentowałam super poziom na kwalifikacjach, półfinałach. Mój slalom jest grą błędów i tych błędów było zdecydowanie za dużo.
13: W Hongkongu trwają Mistrzostwa Świata w szermierce. Wczoraj odbyły się kwalifikacje szablistek i szpadzistów. Awans uzyskały Angelika Wontor i Julia Cieślar, a Zuzanna Cieślar miała pewne miejsce z rankingu. W głównym turnieju szpadzistów powalczą Jan Socha i Mateusz Antkiewicz. Medalowe walki w tych konkurencjach w niedzielę, a dziś eliminacje florecistek i szablistów. Dwie polskie drużyny rozpoczęły rywalizację w kwalifikacjach do piłkarskiej Conference League. W pierwszych meczach drugiej rundy Raków Częstochowa pokonał u siebie maltańską Valettę 3-1. A GKS Katowice przegrał na wyjeździe ze Słowackiem MSK Żylina 1-2, rewanże 30 lipca. Koszykarz reprezentacji Polski Aleksander Balcerowski podpisał 2-letni kontrakt z Barceloną. 25-letni środkowy ostatnio występował w Unika i Malaga, ale w poniedziałek za porozumieniem stron rozwiązał umowę z andaluzyjskim klubem. Ekwadorczyk Richard Carapaz wygrał po samotnym finiszu 18 etap kolarskiego Tour de France z metą w narciarskim ośrodku Orsiers Merled w Alpach. Słoweniec Tadej Pogaczar zachował koszulkę lidera. Michał Kwiatkowski był 80, a Kamil Gradek 129. Ponownie o sporcie już za godzinę.
16: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
18: Pogoda. Pogodniej i bez opadów będzie dziś na zachodzie kraju, tam też najcieplej do 23 stopni. Na pozostałym obszarze pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na wschodzie i w centrum może padać deszcz, niewykluczone, że zagrzmi. Temperatura będzie tam też niższa, od 18 do 20 stopni. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie powoli, ale rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1000 hektopaskali.
16: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
17: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
18: Klimat. W Bielsku-Białej i Jastrzębiu-Zdroju jakość powietrza jest dobra, na pozostałych stacjach bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 16% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 11 do 18 prognozowane są zielone godziny, prąd będzie wtedy najczystszy, a dla niektórych odbiorców także najtańszy.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
19: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
20: Panie Pascalu, no jakby to...
19: A widziała pani?
20: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
19: I w niej pewnie...
21: Pora wyruszyć na drogi naszego regionu, sprawdzić, co tam się dzieje. Pierwsze dziś Autoradio i Dorota Stabik. Dzień dobry.
22: Dzień dobry. Ruch na drogach regionu umiarkowany, stania w długich korkach nie trzeba się obawiać, ale tłoczni jest już na trasie 44 w Tyskich Urbanowicach. Zwolnić trzeba także w miejscu pracy w Bieruniu Nowym na drodze 44. Na południu regionu natężony ruch na trasie S52 z Harbutowic do Bielska na wysokości Pogórza. Z kolei w Sosnowcu więcej aut jest na trasie 79 przy dojeździe do drogi S1. Do godziny 16:00 z utrudnieniami dziś trzeba się liczyć na ulicach Bierunia. Powodem jest organizowany w naszym regionie 82. Rajd Polski. Od 15 z kolei zamykane będą ulice w centrum Katowic, mówi podkomisarz Dominik Michalik z katowickiej policji.
23: Rajd samochodowy odbędzie się przy założeniu całkowitego wyłączenia z ruchu połowego Alei Korfantego od ulicy Moniuszki do ulicy Olimpijskiej, przy czym jezdnia od Siemianowic Śląskich w kierunku rynku pozostanie otwarta. Aleja Roździńskiego zostanie zamknięta od Ronda Ziętka do ulicy Dudy Gracza, ulica Chorzowska od ulicy Sokolskiej do Ronda Ziętka. Ruch od kierunku Chorzowa oraz Mysłowic zostanie przekierowany do tunelu. Ulica Olimpijska od Alei Roździńskiego do ulicy Góreckiego oraz ulica Haralda.
22: Ze zmianami muszą się liczyć również pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej, a utrudnienia mają potrwać do około godziny 23. 691 400 400. Czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia przed godziną 7.

na czyimś gruncie warszawskim wybudowano tymczasem kolejny obiekt. Bar McDonalda. Środki masowego przekazu potraktowały przywiezienie hamburgera do Polski na równi z przywiezieniem progów Haderewskiego, zaś Big Mac witany był według tego samego protokołu

0: A do 7.5 godziny skrót najważniejszych informacji w Radiu Katowice. Piotr Pagieła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Sąd zastosował tymczasowy 3-miesięczny areszt wobec kierowcy, który pod wpływem alkoholu doprowadził do kolizji na autostradzie A1. Do zdarzenia doszło w miniony weekend pod Częstochową. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Nowoczesny sprzęt medyczny trafił na oddział kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu. To angiograf oraz aparat ECMO. Sprzęt zakupiono ze środków Krajowego Planu Odbudowy, kosztował ponad 4 miliony złotych. Bytomski sanepid poinformował, że w badaniach jakości wody dostarczanej odbiorcom ze stacji uzdatniania wody Księży Las w powiecie tarnogórskim stwierdzono bakterie z grupy coli. Woda w miejscowościach Kamieniec, Łupki oraz Księży Las może być spożywana, ale po uprzednim przygotowaniu. Synoptycy prognozują, że ten weekend w wielu regionach kraju może upłynąć pod znakiem wysokich letnich temperatur i słonecznej aury. Pogorszenie pogody przewidywane jest w poniedziałek.
2: Ultimatum minęło, stronnicy Mateusza Morawieckiego nie podpisali lojalki. Tak w tej chwili wygląda sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości. O północy minął termin ultimatum postawionego przez Jarosława Kaczyńskiego. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mieli wybrać, czy chcą należeć do niego, czy do PiS. Przed siedzibą PiS w Warszawie jest Aleksander Przoniak. Powiedz, jakie są jakie są najnowsze doniesienia w tej sprawie?
3: Najnowszą informacją jest to, że o godzinie 12 w sprawie sytuacji w partii wypowie się prezes PiS Jarosław Kaczyński, a wczoraj prezes rozmawiał z Mateuszem Morawieckim. Te rozmowy nie przyniosły jednak przełomu. Padła propozycja m.in. o zamrożeniu, a nie likwidacji stowarzyszenia. Z kolei Mateusz Morawiecki zadeklarował, że stowarzyszenie nie będzie budować konkurencyjnych struktur. Do porozumienia jednak nie doszło. Patryk Jaki po wyjściu z siedziby PiS przy ulicy Nowogrodzkiej mówił, że członkowie Rozwoju Plus powinni pozbyć się nadmiernych, szkodliwych dla partii ambicji politycznych.
4: Wszystkie próby rozłamowców są po prostu złe. Państwo słyszycie jakąś taką opowieść od tych rozłamowców, że oni tak naprawdę chcieliby realizować tylko ambitną agendę, tylko po to chcą mieć to stowarzyszenie, tylko o to im chodzi. Jednakże, kiedy zadaje się im pytania, jakich konkretnie pomysłów w ramach tej ambitnej agendy nie mogliście realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, to zawsze jest problem z odpowiedzią. Więc chyba jednak nie chodzi o tą ambitną agendę, tylko chodzi o ambicje. Więc ja gorąco proszę, aby zostali w Prawie i Sprawiedliwości, schowali te ambicje.
3: A zwolennicy Mateusza Morawieckiego zapowiadają, że deklaracji nie złożą. Posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska mówiła, że nie wystąpi ze stowarzyszenia, bo poszerza ono ofertę programową PiS.
5: Nie chodzi nam o żadne rozwoje Stowarzyszenia Rozwój Plus pod względem politycznym. Nam dzisiaj głównie chodzi, żeby dzięki temu stowarzyszeniu zrobić trochę kampanię door to door i pokazać, jak wiele jest deficytów i mankamentów obecnego obozu, jeżeli chodzi o finansowanie, samorządy, gospodarkę, energetykę, przedsiębiorców.
3: A prezes PiS wygłosi swoje oświadczenie w samo południe w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie.
2: Aleksander Przoniak, dziękujemy za relację. Patryk Jaki będzie o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Unia Europejska zaakceptowała 21 pakiet sankcji na Rosję. Najważniejszy jest limit cenowy na ropę, utrzymany przez rok na poziomie $44 za baryłkę. Ale są też ustępstwa wobec Grecji.
6: 3,5 miliarda euro w ciągu roku to szacunkowe straty Rosji po zamrożeniu limitu cenowego na ropę. Ponadto kolejne statki z rosyjskiej floty cieni zostały objęte sankcjami. Unia uderzyła też w sektor finansowy. Ponad 30 rosyjskich banków zostało objętych zakazem transakcji, a aktywa ponad 90 zostały w Europie zamrożone. Unia wzięła również na celownik rynek kryptowalut i 14 platform, m.in. w Gruzji, Panamie czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ale nie ma w 21 pakiecie proponowanego przez Komisję zakazu importu dorszy z Rosji. Nie ma też zakazu wjazdu do Unii dla rosyjskich żołnierzy. No i jeszcze Grecja przeforsowała, że zakaz tranzytu rosyjskiego gazu skroplonego nie obejmie kontraktów zawartych przed napaścią Rosji na Ukrainę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Zaangażowanie Polski w produkcję rakiet do patriotów oferuje Stanom Zjednoczonym wiceszefowa MON. Na szczycie NATO w Ankarze Donald Trump mówił o planowanej produkcji pocisków w Ukrainie. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka proponuje trójstronną współpracę.
7: Oferta, jaką złożyłam ze strony polskiej, jest wychodząca naprzeciw pewnym obawom ze strony amerykańskiej i my zaproponowaliśmy, żeby to była współpraca w trójkącie, czyli Stany Zjednoczone, Ukraina, ale też Polska, bo chodzi o zabezpieczenie tej produkcji, żeby ta produkcja odbywała się po prostu w miejscu bezpiecznym.
2: Wiceszefowa MON rozmawiała w Waszyngtonie także o utworzeniu w Polsce stałej bazy wojsk USA. Stała baza iluzjonistów i artystów cyrkowych z całego świata to Lublin i coroczny karnawał sztuk mistrzów. Można ich spotkać na Starym Mieście, gdzie ponad głowami turystów i mieszkańców spacerują slicklinerzy.
8: Jestem Marysia z Wrocławia. Na taśmie chodzę powiedzmy od roku. Ja uwielbiam być na taśmie, nieważne jakie, nieważne gdzie. Tutaj w Lublinie jest najbardziej ekscytujące dla mnie to, że faktycznie są tam ludzie. Niektórzy tego nie lubią, ja uwielbiam ten kontakt, można komuś pomachać. Tej adrenaliny jest nadal strasznie dużo, a na początku to w ogóle jest stres, stres, stres.
9: Dawaj, Sandro!
10: No podoba mi się, że idzie bez lęku, więc dla mnie to jest szok.
11: No jest to rzecz po prostu wyjątkowa.
12: Myślimy, że przejdzie.
13: Ja pierwszy raz kogoś widzę tak wysoko i w takim naturalnym środowisku, który będzie szedł po linie, nie?
2: Karnawał Sztuk Mistrzów potrwa do niedzieli. To był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: Nie zalecamy chodzenia po linie bez uprzedniego przygotowania. Norbert Michalak,
16: dzień bez dobry. Bez uprzęży, dzień dobry.
15: Czy ty chodzisz po linie?
16: Tak. Czasami jest to niebezpieczne.
15: Ale lunatykując, czy nie?
16: No przede wszystkim tak, bo nie wiem, co robię wtedy.
15: Dobrze, no to...
16: To najlepiej wtedy no chodzić po linie, tak.
15: Wtedy jesteś odważniejszy.
16: Teraz... Ale jak jesteś świadomy, to nie chodź po linie. Dobrze.
15: Ale mów o sporcie, świadomie.
16: Tak, mówimy świadomie, bo na początek bardzo dobre informacje z Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim. Niespodziankę sprawił Michał Pasiot, który w konkurencji jedynek wywalczył srebrny medal.
17: Ja staram się personalnie być skromnym człowiekiem i nie chełpić się tym, ale jeżeli czuję się dobrze na wodzie i wiem, od razu widzę trasę i czuję ją w środku, wiem co robić, nie za bardzo nawet musiałem z trenerem rozmawiać, po prostu mu powiedziałem co zrobię i też to realizowałem, czułem, po prostu to czułem.
16: W tej samej konkurencji o medal walczyła Klaudia Zwolińska, ostatecznie skończyło się na 10. miejscu. GKS Katowice po 23 latach wrócił do europejskich pucharów, jednak pierwsze podejście eliminacyjne do Ligi Konferencji zakończyło się niepowodzeniem. Gieksa przegrała na wyjeździe z MSK Żylina 1-2, mówi słowacki napastnik GKS-u Adam Zrelak.
18: Po zasielonej bramkę trochę opadliśmy, bo myśleliśmy, że będzie dobrze i Żylina wtedy właśnie rozpoczęła trochę więcej grać kombinacyjnie, no i stwarzała jakieś tam okazje w pierwszej połowie i strzelila z karnego. No i w drugiej połowie myślę, że pierwszych 10 minut my byli trochę taki nieswoi, zaspaliśmy, no i strzeli nam szybko bramkę, no i co możemy więcej zrobić? No przygotować się, zanalizować ten mecz i być lepsi w drugim meczu, żeby ten wynik przywrócił na naszą stronę.
16: W lepszej sytuacji jest Raków Częstochowa, który pokonał u siebie maltański Valletta 3-1, rewanże 30 lipca. Dziś ruszy 4. edycja Tour de Pologne Kobiet. Pierwszy z 3 etapów zacznie się o 13:00 w Tomaszowie Lubelskim. W barwnym peletonie zobaczymy kilkanaście polskich kolarek, w tym zawodniczkę proturowego SD Works ProTime Martelach.
19: Na pewno będzie wysokie tempo, wysoka średnia prędkość i takie małe hopeczki. No będą to sprinterskie etapy w całości, ale myślę, że będzie walka i na pewno te dziewczyny, które będą chciały walczyć na Tour de France, już teraz będą nadawały wysokie tempo. No te marzenia w sercu wiadomo mam, że chciałabym wygrać cały wyścig, ale mamy dużo dziewczyn w klubie, które chciałyby osiągnąć to samo i czasami jest ciężko pogodzić ambicje wszystkich, a jednak też po części jest to nasza praca i trzeba się wywiązać z tych obowiązków.
16: Marta Lach jeździ w drużynie z takimi gwiazdami żeńskiego peletonu jak Lorena Wibes, Lotte Kopecki, które również zobaczymy na szosach przepięknego Roztocza.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
15: Jeżeli chodzi o Tour de Pologne Pani, to będziemy o tym mówili za 10 minut z małym okładem, nieco więcej. A dziś zachmurzenie umiarkowane miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, okresami duże. U nas ciągle duże, nic się w tej materii nie zmieniło. Spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu. Burze też są możliwe jakoby. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni.
14: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Która ostatnio przestała nas troszkę rozpieszczać, ale może to się zmieni. O szczegółach Damian Dąbrowski. Dzień dobry.
20: Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za nami niezbyt ciekawy
9: czwartek okresami deszczowy i dość chłodny, bo w Katowicach było maksymalnie 19 stopni. No, niektórzy twierdzą, że w tym roku mamy jesień zamiast lata, a kiedyś to zawsze było ciepło, więc pozwolę sobie sprawdzić troszkę danych meteorologicznych, a mam je zgromadzone z ponad 60 lat i okazuje się, że na przykład w latach 70. czy 80. bardzo często w lipcu mieliśmy zaledwie kilkanaście stopni w ciągu dnia i musieliśmy jakoś to przeżyć. Wtedy tylko jednak na pogodę narzekaliśmy we własnym gronie, a teraz robimy to często w internecie. Także proszę Państwa, lato gorące jeszcze do nas wróci, ale przejdźmy teraz do prognozy pogody na najbliższe dni. Najpierw piątek, dzisiaj 24 lipca i zachmurzenie będzie całkowite oraz duże z postępującymi od zachodu przejaśnieniami, a późnym popołudniem także rozpogodzeniami. W większości regionu bez opadów, jedynie lokalnie, głównie we wschodniej części województwa śląskiego może się jeszcze zdarzyć zanikający przelotny deszcz. Wciąż z północnego zachodu będzie do nas napływać chłodne powietrze polarno-morskie, dlatego też na termometrach zobaczymy najwyżej 18-20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany właśnie z północnego zachodu. W nocy z piątku na sobotę zrobi się już pogodnie, zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane, bez opadów. Temperatura minimalna o wschodzie słońca od 8 do 11 stopni, także dość rzeźko. Wiatr słaby z kierunków zachodnich. I teraz prognoza na weekend. Proszę Państwa, tutaj szykują się zmiany. Weekend przyniesie nam poprawę pogody i ocieplenie. W sobotę w całym regionie przez cały dzień słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem i oczywiście bez opadów. Nastąpi wyraźne ocieplenie. Jutro po południu od 24 nawet do 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu oraz południa. Dalej, noc, sobota na niedzielę, bardzo pogodna, w wielu miejscach wręcz bezchmurna i oczywiście tym samym bez opadów. Temperatura minimalna od 12 do 15 stopni. Wiatr słaby z południa i południowego wschodu. No i niedziela, 26 lipca, znowu od rana w całym województwie śląskim będzie słonecznie. Dopiero po południu od zachodu nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia, ale na ogół bez opadów. No i drugi dzień weekendu będzie najcieplejszym dniem całego tygodnia, proszę Państwa, bo po południu od 27 do 29 stopni, zatem zrobi się bardzo gorąco. No kto wie, czy lokalnie nie pojawi się nawet dziś punktowo 30. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Jeśli chodzi o ciśnienie, to ono przez najbliższe 3 dni będzie cały czas wolniutko spadać z 1015 hektopaskali dzisiaj w piątek do 1005 hektopaskali w niedzielę wieczorem. No i jeszcze wstępnie powiem, co dalej, bo po weekendzie tradycyjnie można powiedzieć ochłodzenie, w poniedziałek deszcz i niższa temperatura, ale bardzo wstępna prognoza, proszę Państwa, na przełom lipca i sierpnia jest duża szansa, że wróci do nas gorące, a być może nawet upalne lato. Oczywiście prognozę będę aktualizować. To tyle najświeższych informacji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę udanego weekendu.
0: Damian Dąbrowski, dziękujemy. Kolejna prognoza pogody w Radiu Katowice już po godzinie 10.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Zakorkowany przejazd w Katowicach ulicą Murckowską. Z powodu prac drogowych zwolnić trzeba na pasach do Sosnowca. Więcej samochodów na Wiślance na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. W Świętochłowicach tłoczni na skrzyżowaniu Bytomskiej i 3 Maja. Więcej aut też w Gliwicach na drodze 88 w rejonie węzła z DTS-ką. Natężony ruch także na autostradzie A1. Na wysokości zjazdów na DTS-kę na pasach do Łodzi. Tam przejazd utrudniają prace drogowe. Zaczynają się kłopoty na drogach w Bieruniu w związku z rajdem Polski. Do 16 zamknięte będą ulice Bojszowska, od ulicy Miłej do Turystycznej, Królikowskiego na całej długości, a także ulica Wita od mostu na Gustyni do ulicy Chemików.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no

na stacji Uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedli ludzie, mijąc mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść, znowu patrzeć w niebo. Ostatnie

0: Jest godzina 8. Niebezpieczne odpady z Kończyc Wielkich zostały zabezpieczone i przekazane do specjalistycznej utylizacji. Do końca lipca przedłużono nabór uzupełniający kandydatów do Rady Seniorów miasta Pyskowice trzeciej kadencji. Będą dodatkowe pieniądze, prawie 600 milionów złotych na refundację programów lekowych i chemioterapię.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Niebezpieczne odpady z Kończyc Wielkich koło Cieszyna zostały zabezpieczone i przekazane do utylizacji. Pierwszy etap wielkiego sprzątania gminy Haszlak został zakończony, poinformował jej wójt Grzegorz Sikorski, a kolejnym etapem prac będzie usunięcie nielegalnych odpadów z miejscowości Zamarski. Gmina na zlikwidowanie zagrożenia otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu usuwania nielegalnie zgromadzonych odpadów. To kwota ponad 850 tysięcy złotych. Władze Częstochowy złożyły do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez radnego Prawa i Sprawiedliwości Piotra Wronę. Chodzi o doniesienie, które radny złożył w 2022 roku, a dotyczące przebudowy drogi krajowej 91. Radny zarzucił m.in. dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków oraz uchybienia przy kompletowaniu dokumentacji. Śledztwo zostało umorzone przez prokuraturę w ubiegłym roku. Teraz zawiadomienie złożyły władze Częstochowy, mówi prokurator Tomasz Zimek z tamtejszej prokuratury okręgowej.
2: Według zawiadamiającego w tej sprawie to zawiadomienie, które zostało złożone w 2022 roku, może nosić znamiona zawiadomienia fałszywego. Decyzja w przedmiocie wszczęcia postępowania w tej sprawie zostanie podjęta do końca lipca bieżącego roku.
0: Następstwem złożenia przez radnego zawiadomienia było wstrzymanie unijnej dotacji na inwestycje. Miasto musiało zaciągnąć kredyt i choć po umorzeniu śledztwa dotacji otrzymało, to jednak poniosło koszty kredytu. Radny Wrona nie chciał komentować sprawy, twierdzi, że o wszystkim dowiedział się z mediów. Do końca lipca przedłużono nabór uzupełniający kandydatów do Rady Seniorów Pyskowic trzeciej kadencji. Kandydatami mogą być seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia, mający poparcie co najmniej 15 mieszkańców Pyskowic w wieku senioralnym lub zostaną zgłoszeni przez podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy oraz inicjatywny i ma być mocnym głosem seniorów w tym mieście.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Dodatkowe prawie 600 milionów złotych na refundację programów lekowych i chemioterapię. Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił plan finansowy na ten rok i przeznaczył więcej środków na tak zwane nadwykonania w pierwszym kwartale, mówi Paweł Florek z NFZ-u.
3: Narodowy Fundusz Zdrowia uruchamia blisko 600 milionów złotych na programy lekowe i chemioterapię. To dodatkowe środki, które pozwolą na uregulowanie płatności za tzw. nadwykonania, czyli koszt leków podanych pacjentom ponad wartość umowy z NFZ w pierwszym kwartale 2026 roku. Dodajmy, że płatności w ramach podpisanych umów realizujemy na bieżąco.
0: W tym roku na programy lekowe i chemioterapię przeznaczono rekordowe środki, to 16 miliardów złotych. W 2023 roku było to 9 miliardów. Finansowanych jest 140 programów lekowych i chemioterapii. Dziś zachmurzenie na ogół duże z rozpogodzeniami. Te dopiero po południu. Bez opadów raczej. Temperatura do 20 stopni.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Zakorkowany przejazd w Katowicach ulicą Murckowską. Z powodu prac drogowych zwolnić trzeba na pasach do Sosnowca. Więcej samochodów na Wiślance na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. W Świętochłowicach tłoczni na skrzyżowaniu Bytomskiej i 3 Maja. Więcej aut też w Gliwicach na drodze 88 w rejonie węzła z DTS-ką. Natężony ruch także na autostradzie A1 na wysokości zjazdów na DTS na pasach do Łodzi. Tam przejazd utrudniają prace drogowe. Zaczynają się kłopoty na drogach w Bieruniu w związku z rajdem Polski. Do 16 zamknięte będą ulice Bojszowska od ulicy Miłej do Turystycznej, Królikowskiego na całej długości, a także ulica Wita od mostu na Gustyni do ulicy Chemików.
5: która ostatnio przestała nas troszkę rozpieszczać, ale może to się zmieni. O szczegółach Damian Dąbrowski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za nami niezbyt ciekawy czwartek, okresami deszczowy i dość chłodny, bo w Katowicach było maksymalnie 19 stopni. Niektórzy twierdzą, że w tym roku mamy jesień zamiast lata, a kiedyś to zawsze było ciepło, więc pozwolimy sobie sprawdzić troszkę danych meteorologicznych, a mam je zgromadzone z ponad 60 lat i okazuje się, że na przykład w latach 70. czy 80. bardzo często w lipcu mieliśmy zaledwie kilkanaście stopni w ciągu dnia i musieliśmy jakoś to przeżyć. Wtedy tylko jednak na pogodę narzekaliśmy we własnym gronie, a teraz robimy to często w internecie. Także proszę Państwa, lato gorące jeszcze do nas wróci, ale przejdźmy teraz do prognozy pogody na najbliższe dni. Najpierw piątek, dzisiaj 24 lipca i zachmurzenie będzie całkowite oraz duże z postępującymi od zachodu przejaśnieniami, a późnym popołudniem także rozpogodzeniami. W większości regionu bez opadów, jedynie lokalnie, głównie we wschodniej części województwa śląskiego może się jeszcze zdarzyć zanikający przelotny deszcz. Wciąż z północnego zachodu będzie do nas napływać chłodne powietrze polarno-morskie, dlatego też na termometrach zobaczymy najwyżej 18-20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany właśnie z północnego zachodu. W nocy z piątku na sobotę zrobi się już pogodnie, zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane, bez opadów. Temperatura minimalna o wschodzie słońca od 8 do 11 stopni. Także dość rzeźko. Wiatr słaby z kierunków zachodnich. I teraz prognoza na weekend. Proszę Państwa, i tutaj szykują się zmiany. Weekend przyniesie nam poprawę pogody i ocieplenie. W sobotę w całym regionie przez cały dzień słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem i oczywiście bez opadów. Nastąpi wyraźne ocieplenie jutro po południu od 24 nawet do 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu oraz południa. Dalej, noc sobotę na niedzielę bardzo pogodna, w wielu miejscach wręcz bezchmurna i oczywiście tym samym bez opadów. Temperatura minimalna od 12 do 15 stopni. Wiatr słaby z południa i południowego wschodu. No i niedziela, 26 lipca, znowu od rana w całym województwie śląskim będzie słonecznie. Dopiero po południu od zachodu nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia, ale na ogół bez opadów. No i drugi dzień weekendu będzie najcieplejszym dniem całego tygodnia, proszę Państwa, bo po południu od 27 do 29 stopni, zatem zrobi się bardzo gorąco. No kto wie, czy lokalnie nie pojawi się nawet gdzieś punktowo 30. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Jeśli chodzi o ciśnienie, to ono przez najbliższe 3 dni będzie cały czas wolniutko spadać z 1015 hektopaskali dzisiaj w piątek do 1005 hektopaskali w niedzielę wieczorem. No i jeszcze wstępnie powiem, co dalej, bo po weekendzie tradycyjnie można powiedzieć ochłodzenie, w poniedziałek deszcz i niższa temperatura, ale bardzo wstępna prognoza, proszę Państwa, na przełom lipca i sierpnia jest duża szansa, że wróci do nas gorące, a być może nawet upalne lato. Oczywiście prognozę będę aktualizować. To tyle najświeższych informacji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę udanego weekendu.
5: Damian Dąbrowski, dziękujemy. Kolejna prognoza pogody w Radiu Katowice już po godzinie 10.

ciebie i pytam, kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie.

ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon.

Minęła dziewiąta. W Katowicach startuje 82. rajd Polski. Będą zmiany w komunikacji miejskiej. W Rybniku w przyszłym roku nasadzonych zostanie 200 drzew i 650 krzewów rodzimych gatunków. Specjalny autobus z Bielska-Białej z artystami i animatorami nazywany mobilną sceną i galerią Zawita. Galerią Zawita do stolicy województwa będzie wyłączona z ruchu. A to oznacza utrudnienia dla kierowców, ale także dla podróżujących komunikacją miejską. Ponad 20 linii autobusowych będzie kursować zmienionymi trasami. Obsługa części przystanków będzie zawieszona, a uruchomione zostaną inne, tymczasowe. Zmiany będą obowiązywać do

0: O godzinie 23.30, a wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej transportgzm.pl. Rybnik chce zwiększyć miejską bioróżnorodność. W przyszłym roku zostanie tam nasadzonych 200 drzew i 650 krzewów rodzimych gatunków. Zazielenią się przestrzenie przy ulicach, placach i parkingach. Jednocześnie ograniczone zostanie rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych, takich jak dąb czerwony czy nawłoć kanadyjska. Wiele zmian nastąpi zwłaszcza na terenie parku w dzielnicy Boguszowice Osiedle, mówi Bartłomiej Kozioł z Rybnickiego Urzędu Miasta.
1: Czyli uporządkowanie tej zieleni, nowe nasadzenia gatunków rodzinnych, miododajnych, ale przy okazji również remont ścieżek spacerowych, wymiana oświetlenia, żeby poprawić znacząco tą estetykę, ukierunkować ludzi, żeby chodzili jednak tymi wyznaczonymi szlakami, żeby tej roślinności nie zaburzać.
0: Nowe nasadzenia i reorganizacja miejskiej zieleni kosztować będzie 6 milionów złotych. 4 miliony miasto pozyskało na to z funduszy europejskich. Odwiedził dotychczas 8 miast w całej Polsce, promując kulturę i sztukę Bielska Białej, tegorocznej polskiej stolicy kultury. Dziś specjalny autobus z artystami zawita do Katowic. Miejscem, w którym mieszkańcy będą mogli obejrzeć jeżdżącą wizytówkę Bielska Białej, będzie Dolina Trzech Stawów, mówi naczelnik Wydziału Kultury i Promocji w Bielskim Magistracie Przemysław Smyczek.
2: Będą nasi wspaniali dęci chłopcy z Backstage Blast Band. Będą również bracia Szwagrzyk, którzy animują przestrzeń w Kopule oraz podkładają bity. Będą wystawy, będą spektakle aktorów Teatru Alek Banialuka. Będą warsztaty z linorytu, warsztaty poetyckie, warsztaty street artowe.
0: A początek tego spotkania o 16:00.
3: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Policja służy obywatelom już od 107 lat. Dziś w południe na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie rozpoczną się centralne obchody Święta Policji.
4: To święto jest szczególną okazją do uhonorowania funkcjonariuszy i pracowników policji za ich codzienną służbę oraz zaangażowanie w ochronę obywateli, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Robert Opas.
5: Podczas uroczystego apelu odbędzie się m.in. ślubowanie nowo przyjętych policjantów, wręczenie odznaczeń, awansu, a także uroczysta defilada pododdziałów policji. Nie zabraknie również pokazu musztry paradnej, która od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
4: Z okazji święta Polskie Radio pytało Polaków o ich podejście do mundurowych.
6: W zasadzie jest lepiej. Więcej ich widać i myślę, że też mają lepszą reakcję.
7: Zawód jak zawód. Każdy musi swój zawód wykonywać.
8: W porównaniu do tego, co było w latach 90., to jednak zaufanie do policji znacznie wzrosło.
4: Integralną częścią święta mundurowych jest też piknik, który odbędzie się jutro w godzinach od 11 do 17 w warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola.
0: A relację przygotował Krzysztof Kuczyński. Dziś zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, te jednak dopiero po południu. Według synoptyków na ogół bez opadów. Temperatura do 20 stopni.
9: To była 13. z rzędu noc amerykańskich bombardowań Iranu. Po zapowiedziach Donalda Trumpa o rozszerzeniu ataków, sekretarz generalny ONZ zaalarmował Radę Bezpieczeństwa, że może dojść do dużej wojny regionalnej.
10: Antonio Guterres na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa mówił m.in., że sytuacja wymyka się spod kontroli.
11: It's teetering on the edge of unimaginable.
10: Balansuje na krawędzi niewyobrażalnego. Region jest wciągany w coraz szerszy krąg konfrontacji. Jeden kryzys napędza kolejny, jedna eskalacja wywołuje następną. W miarę jak ta dynamika się rozprzestrzenia, cele polityczne są coraz bardziej przysłaniane przez samą konfrontację. Alarmował sekretarz generalny ONZ. W ciągu ostatniej doby rzeczywiście zaostrzyła się retoryka obu stron. Prezydent Donald Trump groził potężnym atakiem, większym niż kiedykolwiek dotąd, i podkreślał, że jest coraz bliższy podjęcia tej decyzji. Jej potwierdzeniem jest większe nagromadzenie sił amerykańskich na Bliskim Wschodzie. Reagują na to Irańczycy. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi odpowiadał, że bezmyślna agresja sprawi jedynie, że Donald Trump zapłaci wyższą cenę za porozumienie kończące wojnę. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
9: Wracamy do kraju. O północy minęło ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli złożyć deklarację, czy wolą należeć do innych formacji politycznych. Były premier Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy odmówili podpisanie, jak mówią, lojalki. Mieli dokładnie określony cel takiego działania, mówił w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce eurodeputowany PiS Patryk Jaki.
12: od dawna budowali, przygotowywali na Prawie i Sprawiedliwości, przygotowywali budowę odrębnej partii i po prostu na to żaden lider nie może się zgodzić. Postulat pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, żeby skasować wszystkie frakcje i wreszcie, żeby wszyscy wiosłowali w jednym kierunku, jest po prostu dobry.
9: W południe prezes PiS wygłosił oświadczenie w sprawie przyszłości partii. Cała rozmowa z Patrykiem Jakim do posłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Czeskie wojsko uziemiło śmigłowce Venom i Viper po wczorajszej katastrofie jednej z maszyn. Zginęła żołnierka, czterech innych wojskowych zostało rannych.
13: Pozyskany przez Czechy w ostatnich latach śmigłowiec Venom spadł z wysokości około 50 metrów w końcowej fazie rutynowego lotu szkoleniowego. Do wypadku doszło na terenie bazy wojskowej na południu kraju. Przyczyny katastrofy nie są na razie znane. Do czasu ich wyjaśnienia wszystkie śmigłowce Venom i Viper amerykańskiej produkcji nie będą latać. Decyzja dotyczy również dwóch Viperów, które stacjonują obecnie w Polsce i uczestniczą w misji związanej ze wzmocnieniem wschodniej flanki NATO.
14: Nasi partnerzy
13: zostali poinformowani o tym zdarzeniu oraz o wstrzymaniu eksploatacji śmigłowców. Rozumieją sytuację i podejmą działania, by zastąpić nasze maszyny w działaniach operacyjnych. Śmigłowce na razie pozostaną w Polsce. Poczekamy na wyniki śledztwa. Przekazał szef sztabu generalnego czeskiej armii Mirosław Hlawacz. Okoliczności katastrofy bada komisja powołana przez czeskie Ministerstwo Obrony. Nie wiadomo, jak długo potrwa postępowanie. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
9: Dodatkowe 600 milionów złotych na refundację programów lekowych i chemioterapię przeznaczył Narodowy Fundusz Zdrowia. Chodzi o tak zwane nadwykonania w pierwszym kwartale, mówi Paweł Florek z NFZ.
15: Czyli koszt leków podanych pacjentom ponad wartość umowy z NFZ w pierwszym kwartale 2026 roku. Dodajmy, że płatności w ramach podpisanych umów realizujemy na bieżąco.
9: W tym roku na programy lekowe i chemioterapię przeznaczono rekordowe środki, bo 16 miliardów złotych. 120 brytyjskich milionerów skierowało do nowego premiera list z apelem o podwyższenie podatków dla najbogatszych. Petycję podpisali przedstawiciele świata biznesu, sportu, kultury i mediów.
16: Autorzy apelu chcą 2% podatku od części majątku przekraczającej 10 milionów funtów. Według ich wyliczeń budżet państwa mógłby zyskać na tym nawet 24 miliardy funtów rocznie. Pieniądze miałyby trafić między innymi do publicznej ochrony zdrowia, szkół, na budowę mieszkań i walkę z ubóstwem. Sygnatariusze zapewniają, że wyższy podatek nie skłoni ich do wyjazdu z Wielkiej Brytanii. Przekonują, że najbogatsi powinni wziąć na siebie większą część kosztów naprawy finansów publicznych. Ich zdaniem rachunku nie można po raz kolejny wystawiać pracownikom i rodzinom o niższych dochodach. Apel pojawia się w chwili, gdy nowy rząd szuka pieniędzy na swoje obietnice, ale jednocześnie zapowiada, że nie podniesie podstawowych podatków płaconych przez pracowników. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
9: Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra. Około 1/5 energii generują źródła odnawialne. IMGW informuje o 70 miejscach w kraju, gdzie notowana jest susza hydrologiczna. Zagrożenie pożarowe jest małe. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Wieści sportowe, Norbert Michalak.
17: Dziś początek kolarskiego wyścigu Tour de Pologne kobiet. Pierwszy etap 138 km prowadzący z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa, ale więcej o szczegółach Dariusz Urbanowicz.
18: 20 zespołów, w tym 8 z żeńskiego Pro Tour, a w tym gronie wielkie nazwiska Vibes, Kopecky, Consoni, Balsamo. Będziemy kibicować też Polkom Lach, Jaskulskiej, Pikulik oraz wyselekcjonowanej przez trenera Sylwestra Szmyda reprezentacji Polski, a także grupie Mat Atom Developer Wrocław. Tour de Pologne kobiet czeka na przyjęcie do Pro Touru przez UCI. Czesław Lang jednak buduje solidną markę już od lat, a nagrody finansowe dla państw zostały zrównane z tymi, jakie wręcza się kolarzom z elity w wyścigu dookoła Polski. Organizacja kropka w kropkę taka sama jak w męskim Tour de Pologne. Ranga z roku na rok rośnie. Pofalowana trasa na roztoczu na pewno da dziewczynom w kość, bo będzie to bardzo szybki wyścig. Przetarcie przed Tour de France. Możemy żałować, że nie ma solidnych podjazdów jak te znane z męskiego ścigania w Polsce, ale może i na to przyjdzie czas. A wtedy uda się zaprosić naszą najlepszą kolarkę, Katarzynę Niewiadomą. Dziś start z Tomaszowa Lubelskiego, a po drodze tak piękne zakątki jak Zwierzyniec i łamaniec językowy Szczebrzeszyn. Z przepięknego Roztocza, Dariusz Urbanowicz.
17: Zmienne szczęście polskich klubów w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Piłkarze Rakowa Częstochowa zgodnie z planem, choć nie bez problemów, pokonali zdobywcę Pucharu Malty Valletta 3-1. Nie powiodło się GKS-owi Katowice, który po 23 latach wrócił do europejskich pucharów. Na Słowacji Gieksa przegrała z MSK Żylina 1-2. Mimo to zespół z Katowic szansy na awans do kolejnej rundy jeszcze nie stracił. Rewanże 30 lipca. Na koniec jeszcze piłka i przypomnienie, że dziś rusza nowy sezon Ekstraklasy. Na początek dwa mecze Radomiaka z Beniaminkiem Wieczystą Kraków oraz Pogoni Szczecin z Legią Warszawa. Faworytem broniący tytułu po raz drugi z rzędu Lech Poznań w sobotę wieczorem zagra z Krakowią.
19: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
9: Nie tylko zmienne szczęście polskich klubów, także zmienna pogoda. Pochmurno, ale z niewielkimi rozpogodzeniami. Przelotne deszcze, miejscami na wschodzie i południu burze. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. W górach także porywisty wiatr. Na termometrach 14 stopni na Podhalu, 20 nad morzem, 21 w centrum, 22 na zachodzie.
19: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
20: Która ostatnio przestała nas troszkę rozpieszczać, ale może to się zmieni. O szczegółach Damian Dąbrowski. Dzień dobry.
21: Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za nami no niezbyt ciekawy czwartek, okresami deszczowy i dość chłodny, bo w Katowicach było maksymalnie 19 stopni. No, niektórzy twierdzą, że w tym roku mamy jesień zamiast lata, a kiedyś to zawsze było ciepło, więc pozwoliłem sobie sprawdzić troszkę danych meteorologicznych, a mam je zgromadzone z ponad 60 lat i okazuje się, że na przykład w latach 70. czy 80. bardzo często w lipcu mieliśmy zaledwie kilkanaście stopni w ciągu dnia i musieliśmy jakoś to przeżyć. Wtedy tylko jednak na pogodę narzekaliśmy we własnym gronie, a teraz robimy to często w internecie. Także proszę Państwa, lato gorące jeszcze do nas wróci, ale przejdźmy teraz do prognozy pogody na najbliższe dni. Najpierw piątek, dzisiaj 24 lipca i zachmurzenie będzie całkowite oraz duże z postępującymi od zachodu przejaśnieniami, a późnym popołudniem także rozpogodzeniami. W większości regionu bez opadów, jedynie lokalnie, głównie we wschodniej części województwa śląskiego może się jeszcze zdarzyć zanikający przelotny deszcz. Wciąż z północnego zachodu będzie do nas napływać chłodne powietrze polarno-morskie, dlatego też na termometra zobaczymy najwyżej 18-20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany właśnie z północnego zachodu. W nocy z piątku na sobotę zrobi się już pogodnie, zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane, bez opadów. Temperatura minimalna o wschodzie słońca od 8 do 11 stopni, także dość rzeźko. Wiatr słaby z kierunków zachodnich. I teraz prognoza na weekend. Proszę Państwa, i tutaj szykują się zmiany. Weekend przyniesie nam poprawę pogody i ocieplenie. W sobotę w całym regionie przez cały dzień słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem i oczywiście bez opadów. Nastąpi wyraźne ocieplenie. Jutro po południu od 24 nawet do 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu oraz południa. Dalej, noc sobotę na niedzielę bardzo pogodna, w wielu miejscach wręcz bezchmurna i oczywiście tym samym bez opadów. Temperatura minimalna od 12 do 15 stopni. Wiatr słaby z południa i południowego wschodu. No i niedziela 26 lipca, znowu od rana w całym województwie śląskim będzie słonecznie. Dopiero po południu od zachodu nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia, ale na ogół bez opadów. No i drugi dzień weekendu będzie najcieplejszym dniem całego tygodnia, proszę Państwa, bo po południu od 27 do 29 stopni, zatem zrobi się bardzo gorąco. No kto wie, czy lokalnie nie pojawi się nawet gdzieś punktowo 30. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Jeśli chodzi o ciśnienie, to ono przez najbliższe 3 dni będzie cały czas wolniutko spadać z 1015 hektopaskali dzisiaj w piątek do 1005 hektopaskali w niedzielę wieczorem. No i jeszcze wstępnie powiem, co dalej, bo po weekendzie tradycyjnie można powiedzieć ochłodzenie, w poniedziałek deszcz i niższa temperatura, ale bardzo wstępna prognoza, proszę Państwa, na przełom lipca i sierpnia jest duża szansa, że wróci do nas gorące, a być może nawet upalne lato. Oczywiście prognozę będę aktualizować. To tyle najświeższych informacji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę udanego weekendu.
20: Damian Dąbrowski, dziękujemy. Kolejna prognoza pogody w Radiu Katowice już po godzinie 10.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

Sam King.

0: Minęła dziewiąta. W Katowicach startuje 82. rajd polski. Będą zmiany w komunikacji miejskiej. W Rybniku w przyszłym roku nasadzonych zostanie 200 drzew i 650 krzewów rodzimych gatunków. Specjalny autobus z Bielska-Białej z artystami i animatorami nazywany mobilną sceną i galerią zawita do Katowic.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Na początek Katowice. Tu startuje 82. rajd Polski. Od 15:00 znaczna część ulic w centrum stolicy województwa będzie wyłączona z ruchu. To oznacza utrudnienia dla kierowców, ale także dla podróżujących komunikacją miejską. Ponad 20 linii autobusowych będzie kursować zmienionymi trasami. Obsługa części przystanków będzie zawieszona, a uruchomione zostaną inne, tymczasowe. Zmiany będą obowiązywać do godziny 23:30, a wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej transportgzm.pl. Rybnik chce zwiększyć miejską bioróżnorodność. W przyszłym roku zostanie tam nasadzonych 200 drzew i 650 krzewów rodzimych gatunków. Zazielenią się przestrzenie przy ulicach, placach i parkingach. Jednocześnie ograniczone zostanie rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych, takich jak dąb czerwony czy nawłoć kanadyjska. Wiele zmian nastąpi zwłaszcza na terenie parku w dzielnicy Boguszowice Osiedle, mówi Bartłomiej Kozioł z Rybnickiego Urzędu Miasta.
2: Czyli uporządkowanie tej zieleni, nowe nasadzenia gatunków rodzimych, miododajnych, ale przy okazji również remont ścieżek spacerowych, wymiana oświetlenia, żeby poprawić znacząco tą estetykę, ukierunkować ludzi, żeby chodzili jednak tymi wyznaczonymi szlakami, żeby tej roślinności nie zaburzać.
0: Nowe nasadzenia i reorganizacja miejskiej zieleni kosztować będzie 6 milionów złotych. 4 miliony miasto pozyskało na to z funduszy europejskich. Odwiedził dotychczas 8 miast w całej Polsce, promując kulturę i sztukę Bielska-Białej, tegorocznej polskiej stolicy kultury. Dziś specjalny autobus z artystami zawita do Katowic. Miejscem, w którym mieszkańcy będą mogli obejrzeć jeżdżącą wizytówkę Bielska-Białej, będzie Dolina Trzech Stawów, mówi naczelnik Wydziału Kultury i Promocji w Bielskim Magistracie Przemysław Smyczek.
3: Będą nasi wspaniali dęci chłopcy z Backstage Blast Band. Będą również bracia Szwagrzyk, którzy animują przestrzeń w Kopule oraz podkładają bity. Będą wystawy, będą spektakle aktorów Teatru Alek Banialuka. Będą warsztaty z linorytu, warsztaty poetyckie, warsztaty street artowe.
0: A początek tego spotkania o 16:00.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Policja służy obywatelom już od 107 lat. Dziś w południe na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie rozpoczną się centralne obchody Święta Policji.
4: To święto jest szczególną okazją do uhonorowania funkcjonariuszy i pracowników policji za ich codzienną służbę oraz zaangażowanie w ochronę obywateli, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Robert Opas.
5: Podczas uroczystego apelu odbędzie się m.in. ślubowanie nowo przyjętych policjantów, wręczenie odznaczeń, awansu, a także uroczysta defilada pododdziałów policji. Nie zabraknie również pokazu musztry paradnej, która od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
4: Z okazji święta Polskie Radio pytało Polaków o ich podejście do mundurowych.
6: W zasadzie jest lepiej. Więcej ich widać i myślę, że też mają lepszą reakcję.
7: Zawód jak zawód. Każdy musi swój zawód wykonywać.
8: W porównaniu do tego, co było w latach 90., to jednak zaufanie do policji znacznie wzrosło.
4: Integralną częścią święta mundurowych jest też piknik, który odbędzie się jutro w godzinach od 11 do 17 w warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola.
0: A relację przygotował Krzysztof Kuczyński. Dziś zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, te jednak dopiero po południu. Według synoptyków na ogół bez opadów. Temperatura do 20 stopni.
9: Mateusz Morawiecki cały czas liczy na kompromis z Jarosławem Kaczyńskim. Były premier i szef Stowarzyszenia Rozwój Plus powiedział, że przedstawił prezesowi PiS pakiet rozwiązań, który gwarantuje jedność partii. Wskazał, że jego stowarzyszenie może poszerzać bazę wyborców Prawa i Sprawiedliwości. O północy minęło ultimatum postawione przez prezesa PiS. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mieli zadeklarować, czy zostają w nim, czy w partii. Mateusz Morawiecki powiedział, że nie podpisał lojalki. Odniósł się też do propozycji Jarosława Kaczyńskiego dotyczącej zamrożenia działalności stowarzyszenia.
10: nie uprawiajmy fikcji poprzez semantykę, prawda? Użycie jednego słowa nie oznacza przecież, że stowarzyszenie mogłoby dalej funkcjonować. Ja zaproponowałem taki schemat funkcjonowania stowarzyszenia, który nie tylko nie byłby w żadnej kolizji z partią, ale wręcz przeciwnie, poprzez nasze bardzo intensywne działania, docieranie do nowych grup wyborców. Uważam, że to jest bardzo propozycja fair.
9: O losach członków Stowarzyszenia Rozwój Plusów Prawie i Sprawiedliwości zdecyduje w przyszłym tygodniu Komitet Polityczny Partii, poinformował w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce europoseł PiSu Patryk Jaki.
11: Sądzę, że raczej Komitet Polityczny w przyszłym tygodniu przyjmie do wiadomości rezygnację tych ludzi, którzy wolą tworzyć jakąś odrębną partię. Żałujemy, apelujemy o to, żeby tak się nie wydarzyło. No bo tak jak jeszcze raz chcę powiedzieć, to są tylko prezenty dla Donalda Tuska, dla bardzo złego rządu.
9: W południe Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie w sprawie przyszłości Prawa i Sprawiedliwości. Rozłam w PiSie byłby końcem ery dominacji tej partii na prawicowej scenie politycznej, uważa Magdalena Biejat z Lewicy. Wicemarszałkini Senatu mówiła w radiowej Jedynce, że politykom PiS będzie ciężko odbudować reputację po awanturach w mediach społecznościowych.
12: Ten rozłam dzieje się na żywo na oczach całej opinii publicznej i te ostre słowa, często obelgi, które padają po obu stronach sporu, padają w sferze publicznej i po takiej awanturze, po tym jak wszyscy to mogą obserwować, jest bardzo ciężko zszyć z powrotem partię, odbudować jej zaufanie wyborców i w ogóle taką reputację. To jest partia, która przez 8 lat przyzwyczaiła się do rządzenia i która nagle wylądowała w opozycji i zaczyna trzeszczeć w szwach.
9: Około 40 parlamentarzystów PiSu i jednocześnie członków Stowarzyszenia Rozwój Plus nie podpisało deklaracji lojalności. Siergiej Ławrow nie przekonał Marco Rubio, że rosyjska armia odnosi sukcesy na froncie. Takie są w większości komentarze rosyjskich niezależnych mediów po wczorajszym spotkaniu szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych.
13: Część rosyjskich niezależnych komentatorów podkreśla, że Waszyngton nie widzi już w Moskwie państwa, które może wygrać wojnę z Ukrainą. Taki obraz wydarzeń na froncie usiłował przedstawić amerykańskiemu sekretarzowi stanu szef rosyjskiej dyplomacji. Słowa Marco Rubio o konieczności poszukiwania nowej koncepcji negocjacji pokojowych niezależni komentatorzy nazwali zimnym prysznicem dla Siergieja Ławrowa. Podkreślił taki punkt widzenia w rozmowie z telewizją też politolog Kirill Rogow.
14: Ta logika.
13: Logika wojny na wyniszczenie, która była brana pod uwagę przez ponad 4 lata, nie jest już brana pod uwagę. Straty Rosji ponoszone w wyniku wojny narastają znacznie szybciej, niż rosyjskie wojska posuwają się ku granicom Donbasu. Rosja po ukraińskich nalotach dronowych boryka się z kryzysem paliwowym, logistycznym i łącznościowym. Kremlowski reżim zauważa także oznaki niezadowolenia społecznego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
9: Od sierpnia na hulajnogach elektrycznych w Irlandii będą mogli jeździć tylko pełnoletni. Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek noszenia kasków i kamizelek odblaskowych w czasie poruszania się jednośladem.
15: W dalszej części roku hulajnogi elektryczne mają zostać uznane za pojazdy mechaniczne. Oznaczałoby to obowiązek ich rejestracji, a korzystanie z nich wymagałoby prawa jazdy. Rząd chce też zakazać sprzedaży hulajnóg osobom niepełnoletnim oraz wycofać z rynku modele rozwijające prędkość większą niż 20 km na godzinę. Zaostrzenie przepisów to reakcja na rosnącą liczbę wypadków, szczególnie z udziałem dzieci. Liczba młodych pacjentów z urazami mózgu po takich zdarzeniach wzrosła w ciągu roku o 50%. Irlandzka policja informuje również o coraz większej liczbie interwencji. Od początku roku funkcjonariusze skonfiskowali ponad 1400 hulajnóg. Rząd nie wyklucza, że jeśli nowe przepisy nie poprawią bezpieczeństwa, rozważony zostanie całkowity zakaz korzystania z takich pojazdów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
9: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Dziś pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, lokalnie burze, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem, w górach także porywisty wiatr. W Zakopanem 14 stopni, w Krakowie i Suwałkach 19, w Gdańsku i Ustce 20, w Warszawie 21, a w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 22.
16: Autopromocja.
17: Live and direct, tak mówi się na Jamajce. Trójka sprawdza poziom pozytywny.
18: W studiu Dariusz Mit. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. No tak patrzę, mrozu.
18: No, mrozu może nie będzie.
19: Nie ma, ale za to w Tatrach może tam na szczytach spać troszeczkę śniegu.
18: A czy to prawda, że weekend będzie ładny już?
19: Bardzo ładny nawet.
18: No to kontynuuj, tak, możesz mówić.
19: Ale najpierw o tym, co dzisiaj. Proszę państwa, niż, który przynosił nam taką dynamiczną pogodę, będzie powoli się odsuwał z nad Polski w kierunku Białorusi z północnego zachodu. Na to obszar kraju napływać będzie powietrze polarnomorskie, ale stopniowo już coraz mniej wilgotne, co znaczy, że też skończą się te deszcze. Dziś, proszę Państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie. Okresami więcej chmur na niebie się pojawi, z których spadnie przelotny deszcz i miejscami też zagrzmi. Tak samo zresztą jak na południu Polski. Na szczytach Tatr przewidywane są opady deszczu ze śniegiem. Suma opadów w wschodniej połowie kraju do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Ale tak jak mówię, to tylko gdzieniegdzie miejscowo. Temperatura maksymalna jeszcze dzisiaj tak nie za ciepło. Od 18 do 22 stopni, chłodniej na obszarach podgórskich. Od 14 do 17 wiatr wieje już słaby, umiarkowany. Porywisty też może się zdarzyć jeszcze gdzieniegdzie zachodni i północno-zachodni. A w województwie śląskim dziś ogólnie pochmurny dzień przed nami. Po południu, proszę Państwa, nieco bardziej się przejaśni. Raczej nie powinno padać, jak już to tylko lokalnie, głównie we wschodniej połowie województwa śląskiego i w Beskidach. Tam właśnie możliwe będą jeszcze takie lekkie, przelotne opady deszczu. Z północnego zachodu napływa do nas jednak to chłodne powietrze, dlatego też na termometrach w województwie śląskim bez rewelacji. Teraz temperatura w granicach 15-15,5 stopnia Celsjusza, a maksymalnie dziś do 19 w Częstochowie i na Jurze, do 20 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i do 19 w Bielsku-Białej w rejonach podgórskich, od 15 do 18 wysoko w Beskidach, od 9 do 12 wiatr umiarkowany, okresami słaby zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie, proszę Państwa, rzeczywiste wynosi w Katowicach 982, a mierzone na poziomie morza 1015 hektopaskali. Będzie tak w miarę stabilne. Biometr dziś rankiem obojętny, a proszę Państwa, wieczorem zamieni się już w korzystny.
18: No pięknie, to tego
19: oczekiwam. To jest zapowiedź właśnie weekendu, bo w sobotę na Śląsku już o niebo lepsza aura. W całym regionie będzie słonecznie, najwyżej z małym zachmurzeniem, bez opadów deszczu. Nastąpi też wyraźne ocieplenie, bo temperatura maksymalna po południu miejscami nawet do 26 stopni Celsjusza. Przy tym wiatr już słaby, umiarkowany z południowego zachodu i południa, czyli taki też cieplejszy. W niedzielę od rana w całym regionie słonecznie, po południu od zachodu, no troszeczkę tych chmur będzie przybywać na niebie, ale raczej padać nie powinno. No i też ten drugi dzień weekendu będzie bardzo ciepły, bo temperatura maksymalna do 29 stopni Celsjusza. Tak więc weekend zapowiada się wybornie. Można planować, myślę, wycieczki w góry lub do Jury.
18: Zdecydowanie tak.
19: Zdecydowanie gdzieś dalej nawet.
18: Pięknie, no wszystko idzie ku dobremu i cieszmy się z tego. A ty przyjdź po 14.
19: Przyjdę. Jeszcze powiem, że poniedziałek troszeczkę się znowu pogoda nam popsuje.
18: No już nie musisz
19: ale
18: o tym mówić.
19: Potem, to już będzie lato.
18: Dariusz, dziękujemy.

Miałaś dziś być. I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos. Się zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze, że

0: Jest godzina 11. W Katowicach startuje po południu 82. rajd Polski. Za chwilę więcej na ten temat. Wraca rodzinne oglądanie filmów w gminie Świerklaniec. Mateusz Morawiecki cały czas liczy na kompromis z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Startujący w Katowicach rajd Polski to drugi najstarszy rajd świata. Ustępuje miejsce jedynie rajdowi Monte Carlo. Pierwszy rajd Polski zorganizowano w 1921 roku. Wystartowało w nim 6 załóg, a trasa wiodła z Warszawy do Białowieży. Dziś w rajdzie uczestniczy blisko 150 załóg, które podczas tej imprezy rywalizują w ramach Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski, a także historycznych Mistrzostw Polski, mówi Andrzej Borowczyk z Polskiego Związku Motorowego.
2: W tym roku po raz 55. rajd Polski będzie rundą Mistrzostw Europy. Tu jesteśmy absolutnymi rekordzistami. Nikt, młodzież by powiedziała, nie ma do nas podejścia, jeżeli chodzi o te właśnie statystyki. Nie dzieje się to oczywiście przez przypadek. Wiadomo, że jesteśmy tą rundą Mistrzostw Europy, dlatego, bo rajd jest po prostu bardzo dobrze organizowany.
0: Ceremonia startu odbędzie się o 17.30 na ulicy Dworcowej w Katowicach. Na rok i 3 miesiące więzienia skazał sąd 64-letniego mieszkańca Katowic. Był on oskarżony o nieumyślne spowodowanie pożaru w budynku mieszkalnym na Ochojcu. Groził także jednemu z lokatorów podpaleniem. Akt oskarżenia trafił do sądu w kwietniu. Prokuratura oskarżyła 64-latka także o kradzież z włamaniem, zniszczenie mienia, których miał się dopuścić w grudniu. Wyrok jest nieprawomocny. Teraz Świerklaniec, tam wraca rodzinne oglądanie filmów. W ramach cyklu Kino pod chmurką już dziś na boisku LKS Przyszłość Nowe Chechło wyświetlona będzie animacja Niezgaszalni. To atrakcja dla całych rodzin, mówi Benedykt Guzy z Urzędu Gminy w Świerklańcu.
3: W tym roku proponujemy tylko i wyłącznie familijne produkcje. Zapraszamy rodziny z dziećmi, bo przed każdym seansem przygotowaliśmy liczne atrakcje dla najmłodszych. Już od 19 startuje kreatywna strefa dla dzieci, w której będzie można wykonać prace artystyczne, oczywiście inspirowane światem kina.
0: W sumie zaplanowano 4 pokazy plenerowe na boiskach piłkarskich we wszystkich sołectwach.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Zaproponowałem schemat działania Stowarzyszenia Rozwój Plus, który poszerzy bazę wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Tak oświadczył Mateusz Morawiecki. Wczoraj były premier spotkał się z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, by omówić rozwiązania gwarantujące jedność partii. Mateusz Morawiecki mówił również o dobrych perspektywach po negocjacjach z Jarosławem Kaczyńskim.
4: Nawet pan prezes uznał, że rzeczywiście te negocjacje prowadzone przez pana posła Pawła Jabłońskiego i Szymona Szynkowskiego-Welsenk z Piotrem Milowańskim, że one rzeczywiście bardzo dużo dobrego przyniosły. No to jeszcze tą kropeczkę nad i trzeba postawić i skorzystać z tych propozycji.
0: O północy minęło ultimatum postawione przez prezesa PiS-u. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mieli zadeklarować, czy pozostają w stowarzyszeniu, czy też w partii. Dziś zachmurzenie duże, po południu rozpogodzenia. Temperatura do 20 stopni. Mamy jeszcze informacje dla alergików. Trzecia dekada lipca to czas pylenia traw, babki, szczawiu, pokrzywy, komosy i bylicy. W powietrzu mamy też zarodniki grzybów z rodzajów kladosporium i alternaria.
5: W studiu Dariusz Mit. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Tak patrzę, mrozu.
5: No, mrozu dzisiaj nie będzie.
6: Dzisiaj nie ma, ale za to w Tatrach może tam na szczytach spać troszeczkę śniegu.
5: A czy to prawda, że weekend będzie ładny już?
6: Bardzo ładny nawet.
5: No to kontynuuj, tak, no. Możesz mówić.
6: O. Ale najpierw o tym, co dzisiaj. Proszę państwa, niszczy, który przynosił nam taką dynamiczną pogodę, będzie powoli się odsuwał z nad Polski w kierunku Białorusi z północnego zachodu. Na to obszar kraju napływać będzie powietrze polarnomorskie, ale stopniowo już coraz mniej wilgotne, co znaczy, że też skończą się te deszcze. Dziś, proszę państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie. Okresami więcej chmur na niebie się pojawi, z których spadnie przelotny deszcz i miejscami też zagrzmi. Tak samo zresztą jak na południu Polski. Na szczytach Tatr przewidywane są opady deszczu ze śniegiem. Suma opadów w wschodniej połowie kraju do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Ale tak jak mówię, to tylko gdzieniegdzie, miejscowo. Temperatura maksymalna jeszcze dzisiaj tak nie za ciepło. Od 18 do 22 stopni, chłodniej na obszarach podgórskich. Od 14 do 17 wiatr wieje już słaby, umiarkowany. Porywisty też może się zdarzyć jeszcze gdzieniegdzie. Zachodni i północno-zachodni. A w województwie śląskim dziś ogólnie pochmurny dzień przed nami. Po południu, proszę państwa, nieco bardziej się przejaśni. Raczej nie powinno padać, jak już to tylko lokalnie, głównie we wschodniej połowie województwa śląskiego i w Beskidach. Tam właśnie możliwe będą jeszcze takie lekkie, przelotne opady deszczu. Z północnego zachodu napływa do nas jednak to chłodne powietrze, dlatego też na termometrach w województwie śląskim bez rewelacji. Teraz temperatura w granicach 15-15,5 stopnia Celsjusza, a maksymalnie dziś do 19 w Częstochowie i na Jurze, do 20 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i do 19 w Bielsku-Białej i w rejonach podgórskich, od 15 do 18 wysoko w Beskidach, od 9 do 12 wiatr umiarkowany, okresami słaby zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie, proszę państwa, rzeczywiste wynosi w Katowicach 982, a mierzone na poziomie morza 1015 hektopaskali. Będzie tak w miarę stabilne. Biometr dziś rankiem obojętny, a proszę państwa, wieczorem zamieni się już w korzystny.
5: No pięknie, to tego
6: to jest zapowiedź właśnie weekendu, bo w sobotę na Śląsku już o niebo lepsza aura, w całym regionie będzie słonecznie, najwyżej z małym zachmurzeniem, bez opadów deszczu. Nastąpi też wyraźne ocieplenie, bo temperatura maksymalna po południu miejscami nawet do 26 stopni Celsjusza. Przy tym wiatr już słaby, umiarkowany z południowego zachodu i południa, czyli taki też cieplejszy. W niedzielę od rana w całym regionie słonecznie, po południu od zachodu, no troszeczkę tych chmur będzie przybywać na niebie, ale raczej padać nie powinno. No i też ten drugi dzień weekendu będzie bardzo ciepły, bo temperatura maksymalna do 29 stopni Celsjusza. Tak więc weekend zapowiada się wybornie. Można planować, myślę, wycieczki w góry lub do Jury.
5: Zdecydowanie tak.
6: Zdecydowanie gdzieś dalej nawet.
5: Pięknie, no wszystko idzie ku dobremu i cieszmy się z tego. A ty przyjdź po 14.
6: Przyjdę. Jeszcze powiem, że poniedziałek troszeczkę się znowu pogoda nam popsuje.
5: No już nie musisz
6: ale
5: o tym mówić.
6: Potem, o, to już będzie lato.
5: Dariusz Schmidt, dziękujemy. Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uwaga teraz w Rybniku na Łabędzkiej. Tam miała miejsce kolizja z osobówki z motocyklem. Z kłopotami muszą się liczyć kierowcy w Bieruniu. To z powodu rajdu Polski. Jeszcze do 16 zamknięte będą ulice Bojszowska od ulicy Miłej do Turystycznej, Królikowskiego na całej długości, a także ulica Wista od mostu na Gostyni do ulicy Chemików. Od godziny 15 z kolei z utrudnieniami trzeba będzie się liczyć w centrum Katowic. Całkowicie wyłączone z ruchu zostaną Aleja Korfantego od Moniuszki do Olimpijskiej w stronę Siemianowic Śląskich, Aleja Roździeńskiego od Ronda Ziętka do skrzyżowania z Dudy Gracza, ulica Chorzowska od Sokolskiej do Ronda Ziętka. Ruch od strony zarówno Chorzowa, jak i Mysłowic przekierowany będzie w stronę tunelu. Ulica Olimpijska zamknięta będzie na odcinku od Roździeńskiego do Góreckiego. Nieprzejezdna będzie też ulica Haralda.
7: Pożar w akademiku w Łodzi. Dwie osoby zostały ranne. Jeszcze przed przyjazdem strażaków z zadymionego budynku zdążyło się samodzielnie ewakuować 50 osób, mówi rzecznik prasowy Łódzkiej Straży Pożarnej Jędrzej Pawlak.
8: Dwie osoby zostały ewakuowane przez strażaków. Łącznie pomocy medycznej udzielono 4 osobom, a dwie osoby zostały hospitalizowane.
7: Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Ultimatum zostało odrzucone. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie podpisali deklaracji o przynależności do Prawa i Sprawiedliwości, w tym także Mateusz Morawiecki. Wcześniej rzecznik PiS-u zapowiadał, że niepodpisanie oświadczenia będzie równoznaczne z usunięciem z partii. Za godzinę prezes PiS Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej w Warszawie. Sprawę śledzi nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, powiedz, dlaczego Mateusz Morawiecki tej deklaracji nie podpisał?
9: Były premier tłumaczy, że Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało po to, by pozyskiwać nowe grupy wyborców. Zaproponowałem schemat działania Stowarzyszenia Rozwój Plus, który poszerzy bazę wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Relacjonował dziennikarzom swoją wczorajszą rozmowę z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim, były premier. Dodał, że nie zamierza on ani jego współpracownicy opuszczać PiS-u.
10: Ja chcę naprawdę działać tutaj z całą mocą na bardzo wielu polach i myślę, że jak w każdej orkiestrze są różne instrumenty, a można odegrać piękną symfonię, tak samo i może być dalej z Prawem i Sprawiedliwością.
9: Na konflikcie wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości korzysta Konfederacja. Według sondaży formacja Krzysztofa Bosaka oraz ugrupowanie Grzegorza Brauna mają razem więcej głosów poparcia niż Prawo i Sprawiedliwość. Korki od szampana w Konfederacji nie strzelają, mówi Michał Nieznański.
11: Żeby strzelały korki od szampana, to Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska musiałyby zniknąć z powierzchni ziemi i przestać być partiami politycznymi w Polsce. Natomiast przy rozłamach to możemy powiedzieć, że to jest takie pierwsze kruszenie muru.
9: Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Według nieoficjalnych informacji wystąpienie może dotyczyć sytuacji wewnątrz PiS-u i dalszych losów ugrupowania.
7: A o tym wszystkim Małgorzata Naukowicz, dziękuję za relację. Wołodymyr Zełenski w przyszłym tygodniu planuje złożyć wizytę w USA. Powiedział to w rozmowie z amerykańską prawicową aktywistką ruchu MAGA, Lauren Loomer. Prezydent Ukrainy będzie obecny na pogrzebie senatora Lindsey'a Grahama w Waszyngtonie i prawdopodobnie wówczas odbędzie się kolejne spotkanie Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Prezydent Ukrainy gościł po raz ostatni w Stanach Zjednoczonych w grudniu ubiegłego roku. Spotkał się wówczas z Trumpem w jego rezydencji na Florydzie. Kijów jest celem rosyjskiego ataku, informuje mer miasta. Witalij Kliczko powiedział, że działa obrona przeciwlotnicza. Świadkowie agencji Reutera przekazali, że w stolicy Ukrainy słychać było liczne eksplozje, a mieszkańcy uciekali do schronów. W nocy natomiast ukraińskie drony zaatakowały Petersburg. Według świadków celem uderzenia były magazyny handlowych centrów logistycznych. Od kilku dni Ukraińcy atakują obiekty spółki Wildberries na terytorium całej Rosji. To największa na obszarze poradzieckim firma zajmująca się sprzedażą internetową. Jest nazywana rosyjskim Amazonem.
12: Atak ukraińskich dronów na centra logistyczne potwierdził gubernator Petersburga Aleksander Biegłow. Serwis internetowy Astra napisał, że płonie część magazynów, w tym tych, które zaopatrują sieci sklepów budowlanych. W tym samym czasie ukraińskie bezzałogowce eksplodowały na terenie zakładu drobiowego w Kirowie. Również w Kirowie Ukraina uderzyła w zakład Avitek produkujący rakiety. Kijów tłumaczy, że centra logistyczne są celem ataków dronowych, ponieważ wykorzystywane były jako miejsca przerzutu części do budowy dronów i systemów łącznościowych dla rosyjskiej armii. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
7: Piękna zima tego lata w górach. W szczytowych partiach Tatr jest biało. Nad ranem termometry na Łomnicy pokazały minus 2 stopnie. Widoczność ograniczają mgła i przelotne opady deszczu. Zimno potęguje wiatr, który na szczytach może osiągać prędkość nawet 100 km na godzinę. Śnieg długo się nie utrzyma, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
13: Jutro o poranku, jak słońce wyjdzie, zrobi się bezchmurnie, te szczyty może będą zabielone. Natomiast ten śnieg, który spadł powyżej 2400 metrów, więc na szlakach turystycznych no nie spodziewajmy się jakichś większych oblodzeń. Jeżeli ktoś planuje bardzo wczesne wyjście, no to musi liczyć się z tym, że na szlakach będzie mokro, może być trochę bardziej ślisko, więc na pewno trzeba zwrócić na to uwagę, szczególnie jeżeli to jest szlak na Przełęcz pod Chłopkiem, na Rysy.
7: Od jutra pogoda w Tatrach zacznie się poprawiać. Na szlakach może być jeszcze ślisko i błotniście, ale w niedzielę wróci letnia aura. W Zakopanem termometry mogą pokazać nawet 27 stopni. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: A dziś w całym kraju sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Miejscami deszcz, na wschodzie i południu także burze. Teraz na termometrach w Zakopanem 11 stopni, w Warszawie 15, we Wrocławiu 16, w Ustce 18.
1: Ogłoszenie społeczne.
14: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką.

0: Jest godzina 12. W stolicy województwa śląskiego rozpoczyna się dzisiaj 82. rajd Polski. W Częstochowie odwołano jutrzejszy koncert zespołu Batiuszki. Protestowali prawosławni. Hałdę przy ulicy Floriańskiej w Chorzowie zbadają eksperci z Głównego Instytutu Górnictwa.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Od godziny 15 zamknięta będzie część ulic w ścisłym centrum Katowic. Powodem jest rozpoczynający się w stolicy województwa śląskiego start 82. rajdu Polski. To oznacza utrudnienia dla kierowców, o których mówiliśmy, ale też dla pasażerów komunikacji miejskiej, mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
2: Modyfikacje obejmą ponad 20 linii autobusowych i będą one dotyczyć nie tylko Katowic, ale również miast sąsiednich. Niektóre przystanki przez te linie nie będą obsługiwane, a będą obsługiwane inne w zamian. Chodzi tutaj m.in. o takie przystanki jak Katowice Aleja Korfantego, Katowice Strefa Kultury, Katowice Mickiewicza, czy też Katowice Sokolska.
0: A wszystkie szczegóły dostępne są na stronie transportgztm.pl.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Teraz apel śląskiej drogówki o rozwagę za kierownicą. Przed nami weekend. Wielu z nas wykorzysta ten czas na krótkie wyjazdy. Jak mówi Barbara Pluta z Policji, ostrożność z pewnością poprawi bezpieczeństwo.
3: Kierowców prosimy o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, zachowanie bezpiecznego odstępu oraz pełną koncentrację za kierownicą. Pamiętajmy również o wzajemnym szacunku wobec innych uczestników ruchu i przestrzeganiu obowiązujących przepisów.
0: Wczoraj na śląskich drogach doszło do 153 zdarzeń, w wyniku których dwie osoby zostały ranne. Jutrzejszy festiwal Frytka Off, który odbędzie się w częstochowskim parku Lisiniec, wzbudził jeszcze przed rozpoczęciem wiele emocji. Wszystko przez zaplanowany koncert black metalowej grupy Batiuszka. Organizatorzy po protestach odwołali występ białostockiego zespołu. Otrzymaliśmy petycję, w której podkreślono, że zespół wykorzystuje podczas występu symbole religijne, co może być źle odebrane przez niektóre wspólnoty chrześcijańskie, mówi Włodzimierz Tutaj z częstochowskiego magistratu.
4: Wierni parafii prawosławnej w Częstochowie zaprotestowali przeciwko temu wydarzeniu, a organizatorzy też muszą patrzeć na to, żeby Frytka, która ma być takim festiwalem jednak pewnej radości, wolności, ale także zrozumienia, dialogu, równości, no wszelkich tych takich dobrych, pozytywnych cech, żeby ona nie tworzyła jakichś takich napięć i barier.
0: A to z kolei spotkało się ze zdecydowaną reakcją fanów białostockiego zespołu, którzy w mediach społecznościowych dali wyraz swojego niezadowolenia.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Hałdę przy ulicy Floriańskiej w Chorzowie zbadają eksperci. Miasto podpisało umowę w tej sprawie z Głównym Instytutem Górnictwa. Będą to pierwsze tak kompleksowe badania od 10 lat. Jak mówi Paweł Mielczarek z Biura Prasowego Chorzowskiego Ratusza, wkrótce zostaną pobrane pierwsze próbki.
5: W najbliższym czasie specjaliści wykonają odwierty, sprawdzą temperaturę wewnątrz hałdy oraz pobiorą próbki gazów do badań laboratoryjnych. Przeprowadzone zostaną również pomiary w wielu punktach na powierzchni terenu oraz badania kamerą termowizyjną. Dodatkowo sprawdzona zostanie jakość powietrza w pobliżu placu zabaw i placu wodnego.
0: Poprzednie badania wykazały obecność gazów powstałych podczas samozagrzewania się hałdy, a wyniki badań pozwolą dokładnie ocenić obecny stan hałdy i będą podstawą do dalszych działań związanych z tym terenem. Dziś zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, te dopiero późnym popołudniem, na ogół bez opadów, a temperatura do 20 stopni.
6: W studiu Dariusz Mit, dzień dobry.
7: Dzień dobry, tak patrzę, mrozu.
6: No, mrozu dzisiaj nie będzie.
7: Dzisiaj nie ma, ale za to w Tatrach może tam na szczytach spać troszeczkę śniegu.
6: A czy to prawda, że weekend będzie ładny już?
7: Bardzo ładny nawet.
6: No to kontynuuj, tak, no. Możesz mówić.
7: O. Ale najpierw o tym, co dzisiaj. Proszę państwa, niszczy, który przynosił nam taką dynamiczną pogodę, będzie powoli się odsuwał z nad Polski w kierunku Białorusi z północnego zachodu. Na to obszar kraju napływać będzie powietrze polarnomorskie, ale stopniowo już coraz mniej wilgotne, co znaczy, że też skończą się te deszcze. Dziś, proszę państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie. Okresami więcej chmur na niebie się pojawi, z których spadnie przelotny deszcz i miejscami też zagrzmi. Tak samo zresztą jak na południu Polski. Na szczytach Tatr przewidywane są opady deszczu ze śniegiem. Suma opadów w wschodniej połowie kraju to 30 litrów wody na metr kwadratowy, ale tak jak mówię, to tylko gdzieniegdzie miejscowo. Temperatura maksymalna jeszcze dzisiaj tak nie za ciepło. Od 18 do 22 stopni, chłodniej na obszarach podgórskich. Od 14 do 17 wiatr wieje już słaby, umiarkowany. Porywisty też może się zdarzyć jeszcze gdzieniegdzie zachodni i północno-zachodni. A w województwie śląskim dziś ogólnie pochmurny dzień przed nami. Po południu, proszę państwa, nieco bardziej się przejaśni. Raczej nie powinno padać, jak już to tylko lokalnie, głównie we wschodniej połowie województwa śląskiego i w Beskidach. Tam właśnie możliwe będą jeszcze takie lekkie, przelotne opady deszczu. Z północnego zachodu napływa do nas jednak to chłodne powietrze, dlatego też na termometrach w województwie śląskim bez rewelacji. Teraz temperatura w granicach 15, 15,5 stopnia Celsjusza, a maksymalnie dziś do 19 w Częstochowie i na Jurze, do 20 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i do 19 w Bielsku-Białej i w rejonach podgórskich, od 15 do 18 wysoko w Beskidach, od 9 do 12 wiatr umiarkowany, okresami słaby zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie, proszę państwa, rzeczywiste wynosi w Katowicach 982, a mierzone na poziomie morza 1015 hektopaskali. Będzie tak w miarę stabilne. Biometr dziś rankiem obojętny, a proszę państwa, wieczorem zamieni się już w korzystny.
6: No pięknie, to tego
7: to jest zapowiedź właśnie weekendu, bo w sobotę na Śląsku już o niebo lepsza aura, w całym regionie będzie słonecznie, najwyżej z małym zachmurzeniem, bez opadów deszczu. Nastąpi też wyraźne ocieplenie, bo temperatura maksymalna po południu miejscami nawet do 26 stopni Celsjusza. Przy tym wiatr już słaby, umiarkowany z południowego zachodu i południa, czyli taki też cieplejszy. W niedzielę od rana w całym regionie słonecznie, po południu od zachodu, no troszeczkę tych chmur będzie przybywać na niebie, ale raczej padać nie powinno. No i też ten drugi dzień weekendu będzie bardzo ciepły, bo temperatura maksymalna do 29 stopni Celsjusza. Tak więc weekend zapowiada się wybornie. Można planować, myślę, wycieczki w góry lub do Jury.
6: Zdecydowanie tak.
7: Zdecydowanie gdzieś dalej nawet.
6: Pięknie, no wszystko idzie ku dobremu i cieszmy się z tego. A ty przyjdź po 14.
7: Przyjdę. Jeszcze powiem, że poniedziałek troszeczkę się znowu pogoda nam popsuje.
6: No już nie musisz o tym mówić.
7: Potem, o, to już będzie lato.
6: Dariusz, dziękujemy.
8: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Kierowcy informują o zakorkowanych bramkach w Mysłowicach na autostradzie A4, pasy w stronę Krakowa. Dalej na trasie mamy utrudnienia, roboty drogowe w Jaworznie, Jeleniu i w Chrzanowie. Uwaga wybierającym się na Słowację, przypominamy o utrudnieniach, a dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych oraz osób planujących tranzyt przez Słowację. Do 17 sierpnia całkowicie zamknięta jest dalnica D3 na odcinku Świrci-Nowec-Skalite w rejonie przejścia granicznego z Wardoń-Skalite. Tranzyt pojazdów ciężarowych drogą D3 na odcinku Skalite-Świrci-Nowiec jest niedozwolony. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. Większe utrudnienia mamy w miejscach prac drogowych. I tak, roboty drogowe mamy na autostradzie A1, kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. Drogowców mamy także na drodze krajowej 86 w Sosnowcu jeszcze przed zjazdem na drogę krajową 94. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg całego województwa.
9: Działają od 107 lat, służąc obywatelom. Policjanci, bo o nich mowa, obchodzą dziś swoje święto. Z tej okazji na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie rozpoczynają się właśnie centralne obchody. Z funkcjonariuszami spotkają się przedstawiciele najwyższych władz państwowych, prezydent, premier, kierownictwo MSWiA oraz Komendy Głównej Policji. A my łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w miejscu uroczystości. Agnieszko.
10: Witam.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Powiedz, jak te obchody będą wyglądały.
10: No, podczas tej uroczystości, a przed chwilą usłyszeliśmy meldunek rozpoczynający właśnie te obchody. Oczywiście będzie ślubowanie nowo przyjętych policjantów, będzie wręczenie odznaczeń, awansów, no ale także defilada pododdziałów policji. Nie zabraknie także pokazu musztry paradnej. Ona cieszy się od lat dużym zainteresowaniem uczestników tego wydarzenia. Oczywiście częścią obchodów jest też wystawa statyczna, punkty informacyjne na każdym z nich można się dowiedzieć czegoś innego o służbie funkcjonariuszy, wyjaśnia i zaprasza na stoiska Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji.
11: Cały szereg i cały przekrój różnych specjalizacji. Stanowisko Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Kawałek dalej, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. To także prezentacja pojazdów policji, a więc motocykle służbowe, radiowozy.
10: Tegoroczne obchody to jest też okazja do przypominania o innych ważnych dla policjantów jubileuszach. Od 95 lat w formacji działa lotnictwo policyjne, a od pół wieku BOA, czyli oddział kontrterrorystyczny policji, który zajmuje się najcięższymi przestępstwami, w tym przestępczością zorganizowaną.
9: O tym wszystkim Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Za chwilę Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie w sprawie przyszłości Prawa i Sprawiedliwości. O północy minęło ultimatum postawione przez prezesa PiS. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mieli zadeklarować, czy zostają w nim, czy w partii. Pełne emocji i komentarze polityków PiS-u potwierdzają, że sprawa rozłamu w partii to sytuacja, nad którą Jarosław Kaczyński przestał panować, uważa politolog profesor Szymon Osowski.
12: Rzeczywiście widać po wpisach w internecie, no jeżeli ktoś umieszcza wpis, potem go chowa, no to raczej jest to pokazanie, że emocje odgrywają rolę pomiędzy ludźmi, także pomiędzy politykami. Natomiast ja rzeczywiście też widzę, nie zakładam, że to jest scenariusz założony, ale za kilka miesięcy może się okazać, że na przykład powstaną dwa ugrupowania po prawej stronie politycznej, po PiS-ie, i one razem pójdą w wyborach. Nie wiem, czy w oficjalnej koalicji, czy może po prostu wrócą do PiS-u.
9: Deklaracji lojalności nie podpisało około 40 parlamentarzystów PiS-u i jednocześnie członków Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Rumuński myśliwiec F-16 zestrzelił drona, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Informację potwierdził prezydent Rumunii Nikos Urdan. Bezzałogowiec został rano zestrzelony nad niezamieszkanym terenem. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności incydentu. W nocy natomiast u wybrzeży Rumunii uszkodzony został statek handlowy Christiana B. płynący z amerykańskiego Norfolk na Ukrainę. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną zdarzenia był wybuch miny morskiej albo atak dronem. Nikt nie zginął. Złodzieje włamali się do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujściu Jezuickim w Małopolsce. Weszli również do sklepu, który działa w tym samym budynku. Łupem padł m.in. sprzęt używany do ratownictwa drogowego.
13: To jest po prostu rzecz święta, tak? No bo ten sprzęt jest wykorzystywany dla ratowania ludzi i mienia i każdy rozumie, że takich rzeczy się nie tyka. No jesteśmy zszokowani przede wszystkim, że takie coś miało miejsce, że pewna granica została przekroczona.
9: Powiedział prezes OSP w Ujściu Jezuickim Grzegorz Skowron. Złodziei szuka policja. Uwaga na łabędzia chuligana grasującego na parkingu przy ulicy Leśnej przy Jeziorze Długim w Olsztynie. Ptak prawdopodobnie broni swojego terytorium i atakuje samochody, dziobiąc najczęściej lusterka. Potrafi zaatakować człowieka. Takich zgłoszeń Straż Miejska otrzymała kilkanaście, potwierdza komendant Jarosław Lipiński.
14: Lusterka w pojazdach potrafi tam gdzieś przesunąć, przestawić. Upodobał sobie pojazdy o ciemnej barwie, czarnej, te jakby najczęściej atakuje. Oczywiście w tych przypadkach udało nam się przepędzić. Też w sytuacji, gdy ktoś próbuje tam odpędzić, to on potrafi bojowo się nastawić.
9: Olsztyńska Straż Miejska prosi, aby w podobnych sytuacjach wzywać funkcjonariuszy.
15: Klimat.
9: Jakość powietrza w Polsce jest w większości bardzo dobra i dobra, a jedynie w Rymanowie-Zdroju umiarkowana. Niemal połowa prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 14 do 16 obowiązują zielone godziny. Zaleca się intensywniejsze używanie urządzeń elektrycznych, by zużyć nadmiar energii w sieci krajowej. To był serwis Trójki.
16: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Popołudnie pochmurne i deszczowe, miejscami burze, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Od 14 stopni na Podhalu do 20 nad morzem i 22 na zachodzie.
17: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Niejeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie. Ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj nie.

Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

0: Jest godzina 12. W stolicy województwa śląskiego rozpoczyna się dzisiaj 82. rajd Polski. W Częstochowie odwołano jutrzejszy koncert zespołu Batiuszki. Protestowali prawosławni. Hałdę przy ulicy Floriańskiej w Chorzowie zbadają eksperci z Głównego Instytutu Górnictwa.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Od godziny 15 zamknięta będzie część ulic w ścisłym centrum Katowic. Powodem jest rozpoczynający się w stolicy województwa śląskiego start 82. rajdu Polski. To oznacza utrudnienia dla kierowców, o których mówiliśmy, ale też dla pasażerów komunikacji miejskiej, mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
2: Modyfikacje obejmą ponad 20 linii autobusowych i będą one dotyczyć nie tylko Katowic, ale również miast sąsiednich. Niektóre przystanki przez te linie nie będą obsługiwane, a będą obsługiwane inne w zamian. Chodzi tutaj m.in. o takie przystanki jak Katowice Aleja Korfantego, Katowice Strefa Kultury, Katowice Mickiewicza, czy też Katowice Sokolska.
0: A wszystkie szczegóły dostępne są na stronie transportgzm.pl.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Teraz apel śląskiej drogówki o rozwagę za kierownicą. Przed nami weekend. Wielu z nas wykorzysta ten czas na krótkie wyjazdy. Jak mówi Barbara Pluta z Policji, ostrożność z pewnością poprawi bezpieczeństwo.
3: Kierowców prosimy o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, zachowanie bezpiecznego odstępu oraz pełną koncentrację za kierownicą. Pamiętajmy również o wzajemnym szacunku wobec innych uczestników ruchu i przestrzeganiu obowiązujących przepisów.
0: Wczoraj na śląskich drogach doszło do 153 zdarzeń, w wyniku których dwie osoby zostały ranne. Jutrzejszy festiwal Frytka Off, który odbędzie się w częstochowskim parku Lisiniec, wzbudził jeszcze przed rozpoczęciem wiele emocji. Wszystko przez zaplanowany koncert black metalowej grupy Batiuszka. Organizatorzy po protestach odwołali występ białostockiego zespołu. Otrzymaliśmy petycję, w której podkreślono, że zespół wykorzystuje podczas występu symbole religijne, co może być źle odebrane przez niektóre wspólnoty chrześcijańskie, mówi Włodzimierz Tutaj z częstochowskiego magistratu.
4: Wierni parafii prawosławnej w Częstochowie zaprotestowali przeciwko temu wydarzeniu, a organizatorzy też muszą patrzeć na to, żeby Frytka, która ma być takim festiwalem jednak pewnej radości, wolności, ale także zrozumienia, dialogu, równości, no wszelkich tych takich dobrych, pozytywnych cech, żeby ona nie tworzyła jakichś takich napięć i barier.
0: A to z kolei spotkało się ze zdecydowaną reakcją fanów białostockiego zespołu, którzy w mediach społecznościowych dali wyraz swojego niezadowolenia.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Hałdę przy ulicy Floriańskiej w Chorzowie zbadają eksperci. Miasto podpisało umowę w tej sprawie z Głównym Instytutem Górnictwa. Będą to pierwsze tak kompleksowe badania od 10 lat. Jak mówi Paweł Mielczarek z Biura Prasowego Chorzowskiego Ratusza, wkrótce zostaną pobrane pierwsze próbki.
5: W najbliższym czasie specjaliści wykonają odwierty, sprawdzą temperaturę wewnątrz hałdy oraz pobierą próbki gazów do badań laboratoryjnych. Przeprowadzone zostaną również pomiary w wielu punktach na powierzchni terenu oraz badania kamerą termowizyjną. Dodatkowo sprawdzona zostanie jakość powietrza w pobliżu placu zabaw i placu wodnego.
0: Poprzednie badania wykazały obecność gazów powstałych podczas samozagrzewania się hałdy, a wyniki badań pozwolą dokładnie ocenić obecny stan hałdy i będą podstawą do dalszych działań związanych z tym terenem. Dziś zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, te dopiero późnym popołudniem, na ogół bez opadów, a temperatura do 20 stopni.
6: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości staje się faktem. Prezes Jarosław Kaczyński poinformował, że z partii odeszło, jak się wyraził, 30 kilka osób. Powodem jest niepodpisanie przez członków Stowarzyszenia Rozwój Plus deklaracji o przynależności do PiS-u. A wystąpienia prezesa wysłuchała nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, powiedz, co mówił Jarosław Kaczyński.
7: No, Jarosław Kaczyński mówił, że ta cała sprawa to między innymi jest konsekwencją powołania Stowarzyszenia Rozwój Plus. Według prezesa PiS-u chodzi o podzielenie partii, na co podkreślał, nie może być zgody. Przypomniał też, że kierownictwo partii oczekiwało podpisania deklaracji o przynależności do PiS-u.
8: Podpisanie tej bardzo prostej deklaracji miało być po prostu niczym innym jak zdeklarowaniem, że w tego rodzaju przedsięwzięciu się nie będzie uczestniczyło.
7: Prezes dodał, że politycy znali konsekwencje niepodpisania deklaracji. Wyjaśnił, że jest to równoznaczne z usunięciem ich z partii.
8: W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości.
7: W PiSie już wcześniej dochodziło do rozłamów, jednak nigdy nie była to tak liczna grupa parlamentarzystów.
6: Małgorzata Naukowicz, dziękuję za relację. Podtopienia w Braniewie na Warmii i Mazurach. Woda wylała się z dwóch zbiorników retencyjnych, jednego na terenie jednostki wojskowej, drugiego w mieście. Burmistrz zapewnił, że sytuacja jest opanowana i nie ma potrzeby ewakuacji ludzi. Woda zniszczyła nowy skwer miejski, chodnik i ścieżkę rowerową. W ostatnich dniach w Braniewie i okolicach padały obfite deszcze. W ocenie strażaków powodem przelewania się wody ze zbiorników były zatkane przepusty. Nie chciał stać w korku, więc pojechał ekspresówką pod prąd. Policjanci z Goleniowa w Zachodniopomorskim zatrzymali kierowcę, który wykorzystał korytarz życia, by zawrócić na drodze S3. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
9: O tym, co na drodze S3 robił kierowca Forda, policjantów powiadomili kierowcy stojący w korku. 27-latek chciał uniknąć zatoru, więc zawrócił na pasie w kierunku Świnoujścia, a następnie korytarzem życia dojechał do najbliższego zjazdu z ekspresówki. Daleko jednak nie zajechał, mówi sierżant Martyna Kowalska z policji w Goleniowie.
10: Funkcjonariusze szybko ustalili sprawcę i ukarali go 2 mandatami karnymi na łączną kwotę 8 000 zł oraz 23 punktami karnymi.
9: Wyczyn 27-latka był skrajnie nieodpowiedzialny, dodaje policjantka.
10: Takie zachowanie stwarza poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu i może uniemożliwić służbom ratunkowym szybkie dotarcie do miejsca zdarzenia.
9: Policja przypomina, że żadna oszczędność czasu nie jest warta ryzykowania ludzkiego życia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
6: Francuscy strażacy kolejną dobę walczą z pożarem w departamencie Gironda. Ogień strawił już 8700 hektarów lasów, a z okolic Bordeaux ewakuowano ponad 20 tysięcy osób. Władze nakazały wszystkim mieszkańcom i turystom opuszczenie półwyspu Cap Ferret. Strażak Thomas Durand mówi, że akcję utrudniają wysoka temperatura, dym i silny wiatr. To bardzo trudny i wyjątkowo gwałtowny pożar, który doprowadza nas do granic wytrzymałości. Mimo zmęczenia musimy walczyć dalej. Robimy to dla ludzi oraz dla naszych kolegów, którzy zginęli we wtorek. To jest najważniejsze. Płomienie parzą, dym jest gorący, całe powietrze jest rozgrzane. Ogień jest gwałtowny, szybko się rozprzestrzenia, do tego wieje wiatr. Nic tu nie jest łatwe. Pożar nadal nie jest pod pełną kontrolą. Francja poprosiła o pomoc Unię Europejską. Lublin ponownie zamienił się w podniebną scenę. Trwa Urban Highline Festival. Mieszkańcy i turyści mogą podziwiać śmiałków spacerujących na taśmach rozpiętych między budynkami wysoko nad ulicami miasta, mówi koordynator festiwalu Marceli Wydra.
11: Mamy około 60 uczestników z całego świata, w większości z Europy, kraje takie jak Włochy, Hiszpania, ale są też goście spoza Europy, z Argentyny, z USA, no i oczywiście z Polski.
6: Jedną z atrakcji festiwalu jest strefa Slackline, w której każdy, niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania, może spróbować swoich sił w chodzeniu po taśmie.
12: Trzeba mieć dobry balans i dużo odwagi.
13: A ty masz dobry balans i dużo odwagi?
12: Niezbyt.
14: Na środku na przykład zaczyna strasznie gibać na wszystkie boki. To jest dla mnie największy problem.
15: Trochę niefajnie było na końcu, bo wtedy trzeba było się odwrócić, a to jest trudne też trochę.
13: Całą linę przeszedłeś?
15: Tak.
6: Festiwal potrwa do niedzieli, a to był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Synoptycy ostrzegają przed burzami na wschodzie Polski. Padać może w centralnej części kraju, a na zachodzie zacznie się rozpogadzać. W górach porywisty wiatr i uwaga, śnieg z deszczem. W Zakopanem 14 stopni, w Ełku i Krośnie 19, w Płocku 21, w Gorzowie i Legnicy 22.
16: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
17: W studiu Dariusz Mit. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. No tak patrzę, mrozu.
17: No, mrozu dzisiaj nie będzie.
18: Dzisiaj nie ma, ale za to w Tatrach może tam na szczytach spać troszeczkę śniegu.
17: A czy to prawda, że weekend będzie ładny już?
18: bardzo ładny nawet.
19: No to kontynuuj, tak, o, możesz mówić. O.
18: Ale najpierw o tym, co dzisiaj. Proszę Państwa, niszczy, który przynosił nam taką dynamiczną pogodę, będzie powoli się odsuwał z nad Polski w kierunku Białorusi z północnego zachodu. Na to obszar kraju napływać będzie powietrze polarnomorskie, ale stopniowo już coraz mniej wilgotne, co znaczy, że też skończą się te deszcze. Dziś, proszę Państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie. Okresami więcej chmur na niebie się pojawi, z których spadnie przelotny deszcz i miejscami też zagrzmi. Tak samo zresztą jak na południu Polski. Na szczytach Tatr przewidywane są opady deszczu ze śniegiem. Suma opadów w wschodniej połowie kraju do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Ale tak jak mówię, to tylko gdzieniegdzie miejscowo. Temperatura maksymalna jeszcze dzisiaj tak nie za ciepło. Od 18 do 22 stopni, chłodniej na obszarach podgórskich. Od 14 do 17 wiatr wieje już słaby, umiarkowany. Porywisty też może się zdarzyć jeszcze gdzieniegdzie zachodni i północno-zachodni. A w województwie śląskim dziś ogólnie pochmurny dzień przed nami. Po południu, proszę Państwa, nieco bardziej się przejaśni. Raczej nie powinno padać, jak już to tylko lokalnie, głównie we wschodniej połowie województwa śląskiego i w Beskidach. Tam właśnie możliwe będą jeszcze takie lekkie, przelotne opady deszczu z północnego zachodu. Napływa do nas jednak to chłodne powietrze, dlatego też na termometrach w województwie śląskim bez rewelacji. Teraz temperatura w granicach 15-15,5 stopnia Celsjusza, a maksymalnie dziś do 19 w Częstochowie i na Jurze, do 20 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i do 19 w Bielsku-Białej i w rejonach podgórskich, od 15 do 18 wysoko w Beskidach, od 9 do 12 wiatr umiarkowany, okresami słaby zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie, proszę Państwa, rzeczywiste wynosi w Katowicach 982, a mierzone na poziomie morza 1015 hektopaskali. Będzie tak w miarę stabilne. Biometr dziś rankiem obojętny, a proszę Państwa, wieczorem zamieni się już w korzystny.
19: No pięknie, to tego
18: to jest zapowiedź właśnie weekendu, bo w sobotę na Śląsku już o niebo lepsza aura. W całym regionie będzie słonecznie, najwyżej z małym zachmurzeniem, bez opadów deszczu. Nastąpi też wyraźne ocieplenie, bo temperatura maksymalna po południu miejscami nawet do 26 stopni Celsjusza. Przy tym wiatr już słaby, umiarkowany z południowego zachodu i południa, czyli taki też cieplejszy. W niedzielę od rana w całym regionie słonecznie, po południu od zachodu, no troszeczkę tych chmur będzie przybywać na niebie, ale raczej padać nie powinno. No i też ten drugi dzień weekendu będzie bardzo ciepły, bo temperatura maksymalna do 29 stopni Celsjusza. Tak więc weekend zapowiada się wybornie. Można planować, myślę, wycieczki w góry lub do Jury.
19: Zdecydowanie tak.
18: Zdecydowanie gdzieś dalej nawet.
19: Pięknie, no wszystko idzie ku dobremu i cieszmy się z tego. A ty przyjdź po 14.
18: Przyjdę. Jeszcze powiem, że poniedziałek troszeczkę się znowu pogoda nam popsuje.
19: No już nie musisz
18: ale
19: o tym mówić.
18: Potem, o, to już będzie lato.
19: Dariusz, dziękujemy.
20: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Kierowcy informują o zakorkowanych bramkach w Mysłowicach na autostradzie A4, pasy w stronę Krakowa. Dalej na trasie mamy utrudnienia, roboty drogowe w Jaworznie, Jeleniu i w Chrzanowie. Uwaga, wybierającym się na Słowację przypominamy o utrudnieniach, a dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych oraz osób planujących tranzyt przez Słowację. Do 17 sierpnia całkowicie zamknięta jest dalnica D3 na odcinku Świrci-Nowec, Skalite w rejonie przejścia granicznego z Wardoń i Skalite. Tranzyt pojazdów ciężarowych drogą D3 na odcinku Skalite-Świrci-Nowiec jest niedozwolony. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. Większe utrudnienia mamy w miejscach prac drogowych. I tak, roboty drogowe mamy na autostradzie A1 kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. Drogowców mamy także na drodze krajowej 86 w Sosnowcu jeszcze przed zjazdem na drogę krajową 94. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg całego województwa.

0: Minęła 14. Organizatorzy rozpoczynającego się dziś w Katowicach rajdu Polski wyznaczyli specjalne strefy dla kibiców. Za chwilę więcej na ten temat. Ponad 30 polityków Prawa i Sprawiedliwości opuszcza ugrupowanie. W sieci wodociągowej w Pawonkowie odkryto bakterie z grupy coli.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Rozpoczynający się dziś w Katowicach rajd Polski to widowiskowe wydarzenie, które oglądać można za darmo. Organizatorzy zwracają jednak uwagę, aby kibicować w sposób bezpieczny, czyli w specjalnie do tego wyznaczonych strefach. Jest ich ponad 200. Ważne, aby pojawić się w nich nie później niż pół godziny przed startem pierwszej załogi, tłumaczy Grzegorz Szewczyk, wicedyrektor do spraw zabezpieczeń 82. rajdu Polski.
2: One są oznaczone oczywiście taką siatką zieloną, ale oprócz tego mamy wiele takich miejsc oznaczonych zieloną taśmą na odcinku, które są uznane przez nas za bezpieczne. I tak naprawdę to są jedyne miejsca, gdzie kibice powinni się znajdować, aby uniknąć jakichś właśnie takich przygód, gdzie samochód może z dużą prędkością opuścić drogę, no i tak naprawdę polecieć w każdą stronę.
0: Oficjalna lista miejsc bezpiecznych do kibicowania dostępna jest na stronie internetowej Rajdu Polski. W poprawie bezpieczeństwa pomaga nowoczesna technologia, a niestosowanie się do wytycznych dotyczących przebywania w pobliżu trasy może mieć negatywne konsekwencje, dodaje Grzegorz Szewczyk.
2: Samochody rajdowe są również wyposażone w kamery delegatów do spraw bezpieczeństwa. Każdy człowiek, który zostanie zauważony przez system AI, który pomaga w tym wszystkim, jest od razu raportowane to do Centrum Kierowania Rajdu i delegat wtedy podejmuje decyzję o wstrzymaniu ewentualnym odcinka specjalnego, a w drastycznych sytuacjach o odwołaniu nawet tego odcinka specjalnego.
0: Kibice mogą także odwiedzić bazę rajdu przy Stadionie Śląskim, gdzie z bliska można zobaczyć pojazdy oraz pracę mechaników. Relacje i aktualne wyniki aż do końca rajdu będziemy przekazywać w ramach akcji Rajdowe Radio Katowice. Jutro mogą się także Państwo z nami spotkać przy Stadionie Śląskim. Prawo i Sprawiedliwość traci ponad 30 polityków. O północy minął termin na złożenie przez członków partii deklaracji, że nie będą działać w konkurencyjnych stowarzyszeniach, takich jak Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że nie składając deklaracji, posłowie podjęli decyzję.
3: Wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
0: We wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego Partii, który ma zatwierdzić usunięcie polityków.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu poinformował, że w sieci wodociągowej w Pawonkowie odkryto bakterie z grupy coli. W związku z tym zalecił korzystanie z wody do spożycia wyłącznie po wcześniejszym przegotowaniu. Wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Takiej wody należy także używać do mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów oraz mycia naczyń. Natomiast bez wcześniejszego przygotowania wodę można używać do codziennej higieny, prania odzieży czy wykonywania prac porządkowych. Ograniczenia dotyczą mieszkańców Pawonkowa, Skrzydłowic, Gwoździan i Łagiewnik Wielkich. Zalecenia obowiązują do czasu opubligowania kolejnego komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu. Niebezpieczne odpady z Kończyc Wielkich zostały zabezpieczone i przekazane do specjalistycznej utylizacji. Pierwszy etap wielkiego sprzątania gminy Haszlak zakończony, poinformował jej wójt Grzegorz Sikorski. Kolejnym etapem prac będzie usunięcie nielegalnych odpadów z miejscowości Zamarski. Gmina na zlikwidowanie zagrożenia otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozyskana w ramach programu usuwania nielegalnie nagromadzonych odpadów w kwocie ponad 850 tysięcy złotych. Do końca dnia zachmurzenie duże, postępujące jednak od zachodu województwa większe przejaśnienia. Miejscami, zwłaszcza na południu, spodziewane są przelotne opady deszczu, a na termometrach maksymalnie dziś do 21 stopni.
4: Trudny to dzień w naszym regionie dla kierowców i między innymi o tym w tym raporcie Autoradia w studiu Marcin Rudzki.
5: No i utrudnienia w ruchu nadal mamy w Bieruniu. Przypominamy, tam rajd Polski i tak będzie do godziny 16, natomiast od godziny 15 z kłopotami muszą się liczyć kierowcy w Katowicach. I tak, całkowicie wyłączone z ruchu będą Aleja Korfantego od Moniuszki do ulicy Olimpijskiej. stronę Siemianowic Śląskich, Aleja Rozdzieńskiego, od Ronda Ziętka do skrzyżowania z ulicą Dudy Gracza, ulica Chorzowska od Sokolskiej do Ronda Ziętka, ruch od strony zarówno Chorzowa, jak i Mysłowic przekierowany będzie do tunelu, ulica Olimpijska od Rozdzieńskiego do Góreckiego, a także ulica Haralda. Utrudnienia powinny zakończyć się około godziny 23. Uwaga wybierającym się na Słowację. Przypominamy jeszcze o utrudnieniach, a dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych oraz osób planujących tranzyt przez Słowację. Do 17 sierpnia całkowicie zamknięta jest dalnica D3 na odcinku Świdnowec-Kalite. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionalnych.
6: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. PiS traci ponad 30 polityków. Tylu nie złożyło deklaracji, że nie będą działać w konkurencyjnych dla partii stowarzyszeniach, takich jak Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Termin minął o północy. Rozłam ogłosił Jarosław Kaczyński.
3: Wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawiać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
6: Byłem przekonany, że nasi koledzy ockną się i pozostaną w partii, mówi Przemysław Czarnek. Dodaje, że był świadkiem rozmowy, podczas której Mateusz Morawiecki zapowiadał utworzenie nowej partii politycznej.
7: Sprawa jest już przesądzona. Mamy do czynienia z rozłamem i rozłamowcami. Trzeba sprawę nazywać po imieniu. Rozłamowcy to są moi koledzy, z którymi naprawdę świetnie mi się współpracowało. Projekt budowy nowej partii to nie jest projekt nowy. Ten projekt był forsowany przez Mateusza Morawieckiego. Przy wielu rozmowach, o których mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, także w mojej obecności, tłumaczyliśmy, że to jest bez sensu i ze szkodą dla prawicy, i ze szkodą dla przyszłorocznych wyborów.
6: Zdaniem politologa doktora Jakuba Jakubowskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza rozłam w partii może być dniem przełomu dla prawicy.
8: Nieraz już tak było w Prawie i Sprawiedliwości, że ci, którzy odchodzili po kilku miesiącach albo latach, stawali się koalicjantami Prawa i Sprawiedliwości. I mam pewne wrażenie, że dzisiaj pewnie cała prawica uznaje ten dzień za porażkę, ale być może w przyszłym roku ten dzień będzie dniem początku nowej koalicji na prawicy.
6: A za chwilę do decyzji Jarosława Kaczyńskiego odniesie się Mateusz Morawiecki. Podziękowania za codzienną służbę, zaangażowanie i często także narażanie własnego życia. Politycy dziękowali policjantom w dniu ich święta. Centralne obchody zorganizowano w Warszawie na Placu Marszałka Piłsudskiego. Uroczystości dobiegają końca, a my ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która te obchody obserwuje. Agnieszko,
9: witam
6: ponownie. Powiedz proszę, co do policjantów mówili prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk.
9: Obaj, i prezydent, i premier, podkreślali wagę służby policjantów. Karol Nawrocki z zadowoleniem przyjął informację od komendanta głównego policji, że do formacji zgłasza się coraz więcej chętnych.
10: W materiałach, które czytałem dwa dni temu, było 102 240 policjantów, a dzisiaj pan komendant mi powiedział, że jest już to blisko 104.
9: Z kolei premier Donald Tusk szczególne słowa uznania kierował do funkcjonariuszy, którzy codziennie wspierają wojsko i Straż Graniczną na pograniczu z Białorusią, ale też do tych, którzy w ostatnim czasie interweniują chociażby w sprawie ataków na cudzoziemców.
11: Każdy w Polsce od serca chce wam powiedzieć, i nie jestem tu pierwszy, dziękuję. To słowo ma dzisiaj szczególny wymiar. Jest naprawdę za co dziękować.
9: A policja świętuje dzisiaj 107. rocznicę utworzenia, ale to też jubileusz 95-lecia policyjnego lotnictwa i pół wieku działania BOA, czyli oddziałów kontrterrorystycznych.
6: Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Sfingowane dane zostały przesłane portalowi Zero.pl. Pracownik Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych próbował stworzyć wrażenie, że w przychodni działa salonik VIP. Pod koniec czerwca sprawca zmienił w systemie informatycznym opis kilku pacjentów związanych z poznańskim samorządem. Następnie przesłał zrzuty ekranu ze sfingowanymi danymi do portalu Zero. To osoba związana z anarchistami, którzy wcześniej obrzucili prezydenta Poznania tortem, wyjaśnia wiceprezydentka miasta Magdalena Pietrusik-Adamska.
12: Zmanipulowała niezgodnie z prawem, niezgodnie z procedurami w systemie zapisy osób, które są zatrudnione bądź współpracują z miastem. Dokonała dopisów przy niektórych nazwiskach. Dopiski brzmiały VIP.
6: Pracownik został zwolniony, przekazał rzecznik prasowy przychodni Hubert Jerzewski.
13: Bezpieczeństwo naszych pacjentów jest tutaj kluczowe, zatem te działania były dla nas kluczowe, żeby zabezpieczyć ten materiał i odsunąć tą osobę od systemu. Oprócz tego oczywiście została wypowiedziana umowa w trybie natychmiastowym.
6: Sprawą zajmie się prokuratura. Co najmniej 6 osób zginęło, dziesiątki zostały ranne w rosyjskim ataku rakietowym na obwód kijowski. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że trwa akcja ratunkowa. Na miejscu pracują wszystkie służby. Ukraiński przywódca odniósł się także do rosyjskiego nalotu bombowego na Słowiańsk. Zginęło tam 5 osób, 9 zostało rannych. Ucierpiały budynki mieszkalne, budynek konsulatu oraz samochody. To był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Do końca dnia pochmurno i deszczowo, na wschodzie burze, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Chwilami będzie się rozpogadzać, od 14 stopni na Podhalu do 20 nad morzem i 22 na zachodzie.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Minęła 15. W Katowicach rozpoczyna się dziś rajd Polski. Ze sporymi utrudnieniami muszą się liczyć kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej. Mateusz Morawiecki odpowiada Jarosławowi Kaczyńskiemu po wykluczeniu z PiS ponad 30 członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Częstochowa nie rezygnuje z pomysłu przejęcia części terenów gminy Poczesna.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Rozpoczyna się właśnie proces zamykania części ulic w ścisłym centrum Katowic. Powodem jest organizowany w stolicy województwa śląskiego rajd Polski. To oznacza utrudnienia dla kierowców, ale też dla pasażerów komunikacji miejskiej, wyjaśnia Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
2: Modyfikacje obejmą ponad 20 linii autobusowych i będą one dotyczyć nie tylko Katowic, ale również miast sąsiednich. Niektóre przystanki przez te linie nie będą obsługiwane, a będą obsługiwane inne w zamian. Chodzi tutaj m.in. o takie przystanki jak Katowice Aleja Korfantego, Katowice Strefa Kultury, Katowice Mickiewicza czy też Katowice Sokolska.
0: Zmiany będą obowiązywać do około godziny 23.30. Wszystkie szczegóły są dostępne na stronie internetowej transportgzm.pl. Działaliśmy w dobrej wierze, do końca walcząc o jedność partii. Tak były premier Mateusz Morawiecki odpowiada na decyzję prezesa Jarosława Kaczyńskiego o wykluczeniu z Prawa i Sprawiedliwości ponad 30 posłów. To konsekwencja ich przynależności do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Mateusz Morawiecki przypomniał, że w kwietniu otrzymał zgodę na funkcjonowanie stowarzyszenia, a do obecnej sytuacji i rozłamu doprowadziła wewnątrzpartyjna intryga. Jego zdaniem poza formacją znalazło się wielu ważnych i zasłużonych polityków.
3: Ze mną tutaj są ludzie, którzy zakładali partię Prawo i Sprawiedliwość. Niektórzy nawet byli jeszcze w porozumieniu Centrum. Byliśmy ludźmi, którzy zawsze na pierwszym miejscu stawiali nie tyle partię, co raczej rzeczywiście Polskę. I dlatego nie mogliśmy się pogodzić z tym, żeby zmuszano nas do podpisania lojalki.
0: Z województwa śląskiego z Prawa i Sprawiedliwości wykluczeni zostali Paweł Jabłoński z Raciborza, Grzegorz Puda z Bielska-Białej i startujący z katowickiej listy wyborczej Mateusz Morawiecki.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Po tym jak wniosek Częstochowy dotyczący przejęcia części gminy Poczesna nie spotkał się z akceptacją zarówno wojewody śląskiego, jak i szefa MSWiA, władze miasta zaproponowały nową, uszczuploną terytorialnie propozycję przesunięcia granic. W nowej wersji Częstochowa chciałaby przejąć tereny, na których znajduje się składowisko odpadów obsługiwane przez częstochowskie przedsiębiorstwo komunalne, ale już bez okolicznych miejscowości. Zmiana miałaby obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2028 roku, więc nie spowoduje zmian w obwodach wyborczych w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Propozycję pozytywnie zaopiniowali wojewoda śląski, argumentując ją ważnym interesem społecznym i zagrożeniem ciągłości działania przedsiębiorstwa odbioru odpadów oraz Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, informuje Łukasz Kot, wiceprezydent Częstochowy.
4: Widzimy, że nasze racje zostały wysłuchane, natomiast jeszcze nie ma finalnego podpisu, natomiast to rozwiązanie nas cieszy, bo rzeczywiście też uwzględnił te problemy, które od wielu lat mieliśmy, a które akcentowaliśmy całe ostatnie, powiedzmy, półrocze, czy nawet dłużej, że ciężko jest dbać o środowisko, jeżeli ktoś ciągle kłada ci kij, szprychy i blokuje modernizację.
0: Ostateczną decyzję w tej sprawie rząd podejmie do końca lipca. Kolejny budynek w Sosnowcu zyska nowy wygląd. Tym razem na tapetę wzięto siedzibę Sądu Okręgowego i kilku wydziałów Urzędu Miejskiego przy ulicy Teatralnej. Projektujemy zupełnie nową elewację, która będzie adekwatna do współczesnych warunków, mówi Szymon Borczyk z pracowni architektonicznej.
5: Elewacja, pamiętajmy, że jest mocno zużyta, nieszczelna, która doprowadza do przegrzewania się obiektu. Likwidujemy też płyty włókno-cementowe, które zawierają azbest. Dobudowujemy windę, żeby usprawnić komunikację pionową. Aby podnieść standard obiektu, jego jakość i komfort użytkowania, projektujemy tam także wentylację i cały budynek docelowo będzie sklimatyzowany.
0: To ważna inwestycja, mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
6: Brakuje w Sosnowcu dobrych miejsc, w których można rozpoczynać swoją działalność gospodarczą, wynajmować biura na wysokim poziomie. Pod tym względem również to jest bardzo ważne dla Sosnowca, bo uzyskamy nowe, właściwie stare, ale w nowym wydaniu miejsce, w którym będzie można wynajmować miejsca biurowe, rozpoczynać i prowadzić swoje działalności gospodarcze.
0: Szacowany koszt inwestycji to około 30 milionów złotych. Prace mają zakończyć się w 2028 roku. Zdaniem meteorologów do końca dnia w regionie pochmurno z przelotnym deszczem na południu województwa, ale i rozpogodzeniami. Noc będzie już pogodna z temperaturą minimalną od 9 do 11 stopni.
7: O tej porze na raport Autoradia zaprasza Marcin Rudzki.
8: Przypominamy, w Bieruniu wciąż utrudnienia związane z rajdem Polski i tak będzie do godziny 16, natomiast od 15 mamy już kłopoty w Katowicach. Całkowicie wyłączone z ruchu są Aleja Korfantego od Moniuszki do Olimpijskiej w stronę Siemianowic Śląskich, Aleja Roździeńskiego od ronda Ziętka do skrzyżowania z ulicą Dudy Gracza, ulica Chorzowska od Sokolskiej do ronda Ziętka. Ruch zarówno od Chorzowa, jak i Mysłowic jest przekierowany do tunelu, ulica Olimpijska od Roździeńskiego do ulicy Góreckiego, a także ulica Heralda. Utrudnienia powinny zakończyć się późno wieczorem. Przypominamy też wszystkim wybierającym się na Słowację o całkowitym zamknięciu dalnicy D3. Jest ona zamknięta na odcinku Śwircinowiec-Skalite w rejonie przejścia granicznego z Waridoni-Skalite. Ruch na głównych drogach raczej płynny. Większych utrudnień spodziewajmy się w miejscach prac drogowych. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
9: Prezydent podpisał ustawę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi. Według projektu trzymanie psa w kojcu będzie dopuszczalne pod warunkiem, że taki kojec będzie miał powierzchnię umożliwiającą zwierzęciu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Projekt przewiduje wyłączenie od zakazu trzymania psa i kota na uwięzi na czas transportu zwierzęcia, udziału w wystawie czy zabiegu. Ustawa będzie obowiązywać po roku od ogłoszenia. To drugie podejście do wprowadzenia zakazu. Pierwsze przepisy prezydent zawetował w ubiegłym roku. Rozłam w PiS-ie stał się faktem. Jarosław Kaczyński w samo południe ogłosił, że 30 kilku posłów nie złożyło deklaracji lojalnościowych. Tym samym wykluczyli się z szeregów Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki natomiast mówił w Sejmie, że grupa liczy 40 posłów, jest też senator i europosłowie. A w Sejmie komentarze zbiera Jacek Frenze.
10: Dzień dobry. Walczyliśmy do ostatniej chwili, a jednak intryganci mieli większą siłę, mówił podczas konferencji prasowej w Sejmie Mateusz Morawiecki.
11: My dzisiaj jesteśmy w momencie, w którym ta wyciągnięta ręka do zgody, do jedności została odtrącona i będziemy się zastanawiać nad strategią na przyszłość.
10: Choć nieoficjalnie mówi się o planach utworzenia partii, a wcześniej klubu parlamentarnego. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział natomiast, że w przyszły wtorek zbierze się komitet polityczny partii, który przyjmie fakt niezłożenia lojalek do wiadomości.
12: Fakt jest oczywisty, wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli.
10: Jarosław Kaczyński zaznaczył, że nie chce się rozstawać w niechęci i smutnym głosem dodał.
12: Tak się po prostu ułożyło.
10: Posłowie koalicji rządzącej są natomiast w doskonałych humorach, mówi Barbara Okło z klubu Centrum.
13: Partia, która dzieliła ludzi przez tyle lat, sama się podzieliła i to jakąś satysfakcję daje.
10: Inni parlamentarzyści podkreślają, że stało się nieuniknione, bo jak widać było, że Jarosław Kaczyński słabnie, a Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy nie chcą utożsamiać się z, jak to słychać było nieoficjalnie, brunatniejącym PiS-em.
9: Jacek Frenzel, dziękuję za relację. Liczba ofiar rosyjskiego ataku na poligon pod Kijowem wzrosła do 10 zabitych i około 100 rannych. To był zaplanowany atak. Rosjanie uderzyli w momencie, gdy na poligonie odbywał się pokaz uzbrojenia.
14: Według władz obwodu kijowskiego Rosjanie użyli pocisku balistycznego. Wstępne informacje wskazują, że rakieta spadła na teren prywatnego poligonu, gdzie odbywał się pokaz uzbrojenia. Ukraińska Rada Producentów Uzbrojenia poinformowała, że w chwili uderzenia na miejscu przebywali przedstawiciele ukraińskiego przemysłu obronnego. Wśród nich są zabici i ranni. Organizacja podała, że lokalizacja spotkania nie była wcześniej ujawniana. Na miejscu był m.in. doradca prezydenta Zełenskiego Serhii Bezkresnow, pseudonim Flash. Ze mną wszystko w porządku. Moja ekipa żyje, napisał w mediach społecznościowych. Jak przekazała prokuratura generalna Ukrainy, zginęło co najmniej 10 osób, a około 100 zostało rannych. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
9: Wracamy do kraju. 21 osób usłyszało zarzuty w związku z aferą korupcyjną w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Większość osób z zarzutami to kierowcy, którzy płacili za zdany egzamin. Właściciel Szkoły Nauki Jazdy miał przekazywać łapówki od przyszłych kierowców, mówi prokurator Łukasz Wojtasik.
15: To są osoby, które miały wręczać korzyści majątkowe. To są osoby, co do których prokurator wydał postanowienie przedstawienia zarzutów, ale w dniu wczorajszym też takie postanowienie zostało wydane wobec jednego z właścicieli jednej ze szkół nauki jazdy z Zielonej Góry. Możliwe są kolejne zatrzymania, możliwe są kolejne zarzuty dla kolejnych osób.
9: W sprawie został zatrzymany także egzaminator zielonogórskiego WORT, który jest ekspertem ministerialnego zespołu do spraw egzaminów na prawo jazdy. Ponad 11 tysięcy osób ewakuowano z powodu gwałtownych pożarów w środkowej Hiszpanii. Rząd ogłosił zagrożenie w regionie Madrytu i prowincji Avila. Walkę z ogniem utrudnia upał i silny wiatr. Minister spraw wewnętrznych Fernando Grande Malasca mówi, że sytuacja wymaga skoordynowania wszystkich sił. Rząd Hiszpanii natychmiast podjął decyzję o podniesieniu poziomu zagrożenia do trzeciego, stanu zagrożenia o znaczeniu narodowym ze względu na charakter trzech pożarów, zarówno dwóch w Madrycie, jak i jednego w Walencji. Przejmujemy dowództwo operacyjne. Uruchomiliśmy europejski mechanizm ochrony ludności. Hiszpania zwróciła się z apelem do państw Unii o wysłanie samolotów gaśniczych.
16: Klimat.
9: Jakość powietrza w Polsce jest w większości bardzo dobra lub dobra, jedynie w Rymanowie-Zdroju dostateczna. Prawie 60% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Synoptycy ostrzegają przed burzami na wschodzie, padać może w centralnej Polsce, a na zachodzie najwięcej słońca, od 14 do 22 stopni.
17: Autopromocja.
18: Live and direct, tak mówi się na Jamajce. Trójka sprawdza poziom.

bierz. Drętwiej. Niech rośnie. Pęczniej. Podejdź bliżej. Chociaż spróbuj. Chcemy więcej. Teraz łap.

bezumiarzy. Jeszcze pieśń. Niech rośniesz. Bezpieczniej. Podejdź bliżej. Chociaż spróbuj, drętwij. Chcemy więcej. Masz. Teraz łap. Teraz łap. Chociaż spróbuj. Masz. Chcemy więcej. Niech rośnie.

klasycznej scenografii, w dobrym guście bez nadmiaru pornografii. Opisałem w najdrobniejszym tam szczególe, co się tyczy biustu, ust i w ogóle. W moim tekście pomyślałem też o formie,

0: Na zegarach 16. Rozłam był do przewidzenia, tak sytuację w Prawie i Sprawiedliwości komentuje politolog Uniwersytetu Śląskiego dr Tomasz Słupik. Policjanci z Częstochowy zlikwidowali plantacje konopi indyjskich. Gliwiccy radni nie zgodzili się na budowę wieżowców przy ulicy Piwnej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Upadł dogmat, że na prawicy tylko ściana. Tak ocenił rozłam w Prawie i Sprawiedliwości dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. Jak ocenił, taki scenariusz nie dziwi.
2: Było do przewidzenia, no i PiS się rozpada na tą mniejszościową, nawet chcę powiedzieć frakcję, bo to już będzie odrębny podmiot, na czele z Morawieckim, no i ten większościowy z Kaczyńskim, ale to tworzy jakby zupełnie nowe otwarcie i jakby nową logikę sceny politycznej, bo mamy cztery byty na prawicy, czyli Konfederację Korony, mamy PiS i mamy to coś, co nazywa się obecnie Rozwojem Plus, a zobaczymy, jak się to będzie nazywało.
0: Zdaniem doktora Tomasza Słupika trudno przewidzieć na razie, jak przełoży się to na wynik przyszłych wyborów parlamentarnych. Jak z kolei ocenia Grzegorz Puda, jeden z posłów, który opuścił szeregi PiSu, na rozłamie z pewnością zyska Koalicja Obywatelska.
3: Wypychanie posłów części Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość jest powodem dla uśmiechu wyłącznie Donalda Tuska i wyborców trzy partii o nazwie Konfederacja. Prawda jest taka, że robiliśmy wszystko, aby można było w ramach Prawa i Sprawiedliwości poszerzać grupę odbiorców. To każdy z nas, kto zajmuje się polityką, wie, że aby wygrać wybory, trzeba przekonać do swojego programu ludzi, którzy zgadzają się z tym programem, ale również takich, którzy z tym programem się nie zgadzają.
0: Z Prawa i Sprawiedliwości wykluczonych dziś zostało ponad 30 polityków. Zaczęło się od awantury ojca i syna, a skończyło na zarzutach za przestępstwa narkotykowe. Częstochowscy policjanci zostali wezwani przez 64-latka, którego syn nie chciał wpuścić do mieszkania. 40-latek miał także zachowywać się agresywnie. Policjanci pojechali na miejsce i natychmiast wyczuli zapach marihuany. Postanowili mieszkanie przeszukać. W jednym z pomieszczeń znajdowała się plantacja konopi indyjskich. Policjanci zabezpieczyli 400 krzewów i prawie 2 kg różnego rodzaju narkotyków. Nie tylko marihuany, ale także amfetaminy i metaamfetaminy. 40-latek oraz jego kolega zostali zatrzymani, usłyszeli zarzuty i decyzją sądu trafili na 3 miesiące do aresztu.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Nie ma zgody gliwickich radnych na budowę wieżowców przy ulicy Piwnej. W okolicy zabytkowego browaru Hugo Skobla od kilku lat deweloper planował wybudować 2 stumetrowe wieżowce. Aby było to możliwe, miasto musiałoby wdrożyć zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W trakcie wczorajszej sesji radni odrzucili ten pomysł z powodów logistycznych i estetycznych. Taka budowa w tym rejonie Gliwic jest wykluczona, mówi przewodniczący Rady Miasta Mateusz Przonek.
4: Na tej powierzchni miałoby mieszkać prawie 2000 mieszkańców z jedną drogą wjazdową, wyjazdową i to wprost na jedno z głównych miejsc krzyżujących się w centrum miasta, czyli na rondo przy ulicy Piwnej. Drugim takim elementem dosyć poważnym było zmniejszenie liczby miejsc parkingowych w stosunku do aktualnie obowiązującego planu. Byłyby to 3 miejsca parkingowe na 4 mieszkania, czyli poniżej 1 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie.
0: We wczorajszym głosowaniu przeciw zmianom w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zagłosowało 15 radnych, za było 5, 2 wstrzymało się od głosu. Jutrzejszy festiwal Frytkaow, który odbędzie się w Częstochowskim Parku Lisiniec, wzbudził jeszcze przed rozpoczęciem sporo emocji. Wszystko przez zaplanowany koncert black metalowej grupy Batuszka. Organizatorzy po protestach odwołali występ białostockiego zespołu. Otrzymaliśmy petycję, w której podkreślono, że Batuszka wykorzystuje podczas występu symbole religijne, co może być źle odebrane przez niektóre wspólnoty chrześcijańskie, poinformował Włodzimierz Tutaj z Częstochowskiego Magistratu. To z kolei spotkało się ze zdecydowaną reakcją fanów zespołu, którzy w mediach społecznościowych dali wyraz swojego niezadowolenia. Podczas tegorocznej Frytki zamiast 5 będą 4 koncerty. Wystąpią Immortal Onion, Daria ze Śląska, Opał oraz Igo. Najbliższe godziny w regionie jeszcze pochmurne, na południu z przelotnym deszczem. Noc będzie już pogodna, a temperatura minimalna od 9 do 11 stopni.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od Tychów. Tam utrudnienia w ruchu na ulicy Armii Krajowej w rejonie numeru 14 po potrąceniu rowerzysty. Zachowajmy ostrożność. Przenosimy się do Katowic. Tutaj mamy zgłoszoną kolizję za tunelem na pasach w stronę Chorzowa. W Katowicach mamy też utrudnienia w związku z rajdem Polski. Przypominamy, całkowicie wyłączone z ruchu są Aleja Korfantego od Moniuszki do ulicy Olimpijskiej w stronę Siemianowic Śląskich, Aleja Roździeńskiego od Ronda Ziętka do skrzyżowania z ulicą Dudy Gracza, ulica Chorzowska od Sokolskiej do Ronda Ziętka. Ruch zarówno w stronę Chorzowa, jak i Mysłowic przekierowany jest do tunelu 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg.
6: 19-latek pędził hulajnogą elektryczną i potrącił seniora na pasach, po czym uciekł z miejsca wypadku. Do zdarzenia doszło w Wolbromiu koło Krakowa. Samochód osobowy, widząc, że mężczyzna chce przejść przez ulicę, zatrzymał się, ale nastolatek ominął auto i uderzył w seniora, nie udzielając mu pomocy.
7: Dość poważnie poturbowany, bo tutaj odniósł złamań kości twarzoczaszki, ale też złamań żeber. Został przetransportowany do szpitala. Rekonwalescencja będzie zajmowała dłuższy czas. Tego samego dnia sprawca całego zdarzenia został przez policję zatrzymany.
6: Mówił Bartosz Izdebski z krakowskiej komendy. 19-latek usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku i nieudzielenia pomocy. Co najmniej 30 parlamentarzystów opuszcza szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Autor całego zamieszania, Mateusz Morawiecki, mówi o nawet 40 osobach. To jego zwolennicy, którzy nie podpisali się pod deklaracją członkostwa w partii. Znali konsekwencje tej decyzji, mówi prezes Kaczyński i dodaje, że tym samym sami się wykluczyli. Co dalej ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus? Były premier na razie bardzo ostrożnie mówi o politycznych planach.
8: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego formalnie w Prawie i Sprawiedliwości jeszcze są, bo sami z członkostwa nie zrezygnowali. Decyzję musi bowiem zatwierdzić Komitet Polityczny. Choć były premier, nie ma wątpliwości, że to już tylko formalność. Komitet ma się zebrać w najbliższy wtorek.
9: Ale rozumiem, że koledzy będą chcieli nas wypchnąć do końca i doprowadzą tę procedurę do końca.
8: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus do końca mieli nadzieję, że uda się porozumieć, choć jak można nieoficjalnie usłyszeć, spodziewali się, że z partii zostaną wyrzuceni. Mateusz Morawiecki, pytany o plany stowarzyszenia, był bardzo tajemniczy.
9: Ani nie mamy tutaj przygotowanych żadnych kwestii, nie mamy omówionych tematów, ani klubu, ani dalszych kroków, dlatego że szczerze mówiąc nawet wczoraj mieliśmy długą dyskusję i do końca wierzyliśmy, że będzie tutaj zgoda.
8: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że zwolennicy Mateusza Morawieckiego chcą utworzyć własny klub parlamentarny. Jest w planach także nowa partia, ale nie będzie się ona nazywać Rozwój Plus. Sylwia Białek, Polskie Radio.
6: Prezydent podpisał 5 kolejnych ustaw. Wśród nowych przepisów znalazły się zmiany dotyczące ochrony przyrody, elektronicznego systemu zawierania umów, wykonywania zawodu radcy prawnego oraz utworzenia Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów. Prezydent z kolei skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Wątpliwości prezydenta dotyczą przede wszystkim sposobu procedowania przepisów oraz krótkiego czasu, jaki przedsiębiorcy mieliby na dostosowanie się do nowych regulacji. Polska policja stoi przed wyjątkowymi wyzwaniami w dzisiejszych czasach, mówił premier Donald Tusk podczas uroczystości z okazji Święta Policji. Szef rządu podkreślał, że policja w istotny sposób przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa polskiej granicy wschodniej.
10: Warto przypomnieć, że bez wielkiego wsparcia polskich policjantek i policjantów tam na wschodniej granicy niemożliwe byłoby to, z czego Polska dzisiaj jest dumna. Mamy najbezpieczniejszą, szczelną granicę, przez którą nikt nieproszony nie może się już dzisiaj przemknąć.
6: Podczas centralnych obchodów prezydent Karol Nawrocki zwraca uwagę, że właśnie dziś Polska potrzebuje silnych formacji mundurowych.
11: W tym momencie Polska was potrzebuje jeszcze bardziej właśnie z wolnością i suwerennością w sercu. Potrzebujemy silnych formacji mundurowych, silnej policji, ale takiej, która zawsze wie, że służy obywatelom wolności i sprawiedliwości społecznej. O to was proszę z głębi serca.
6: W szeregach policji służy ponad 102 tysiące funkcjonariuszy. Suche trawniki, puste baseny i nawet 1000 funtów kary. 23 miliony Brytyjczyków nie podleją także swoich ogródków upraw. Zakazy obowiązują w środkowej i północnej Walii, gdzie oficjalnie ogłoszono suszę, oraz w Londynie i w części Anglii.
12: Nie wolno podlewać ogródków za pomocą węża ani zraszacza. Zakaz dotyczy także mycia samochodów, okien i tarasów. Rośliny można podlewać jedynie konewką lub wiadrem. Za złamanie zasad grozi kara do 1000 funtów, a to ponad 5000 zł. Firmy wodociągowe tłumaczą, że rzeki i zbiorniki wysychają po kolejnych falach upałów. W pierwszej części lipca spadło zaledwie 3% deszczu, którego zwykle można spodziewać się o tej porze roku. Mieszkańcy coraz częściej odpowiadają jednak: najpierw naprawcie rury. Niemal połowa ankietowanych uważa, że firmy robią zbyt mało, aby ograniczyć przecieki i modernizować sieć wodociągową. Przez nieszczelne instalacje w Anglii i Walii każdego dnia znika prawie 3 miliardy litrów wody. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
13: I tą relacją kończymy ten serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: 5 po 16. Czas na sport w Trójce. Norbert Michalak.
16: Dzień dobry. Na początek serwisu łączymy się z Darkiem Urbanowiczem, który próbuje nadążyć za peletonem pierwszego etapu Tour de Pologne kobiet. Powiedz, ile jeszcze kilometrów zostało kolarkom do ukończenia tego etapu i jaka jest ogólnie sytuacja?
17: Dzień dobry. Sytuacja jest taka, że do mety pozostało niespełna 20 kilometrów. Pochwalę się, mi już udało się wyprzedzić peleton. Czekam na zawodniczki na mecie w Zamościu. Quinty Ton, holenderka z australijskiej grupy Leaf Ayula Jayco, na prowadzeniu 22 sekundy przed peletonem. A to oznacza, że najprawdopodobniej tutaj na ulicach Zamościa będziemy mieli sprinterską walkę z peletonu, z grupy zasadniczej. Dziewczyny jechały bardzo szybko, musiały lawirować trochę pomiędzy kałużami, bo tutaj bardzo burzowo na roztoczu dzisiaj, ale pięknie, naprawdę fantastyczne zielone okolice. Pagórkowaty, trudny etap, prawie 138 km do przejechania, no i jeszcze trochę. Wszystko będzie się działo pewnie za jakieś 10-15 minut, meta w Zamościu. Ja tutaj czekam, będę sprawozdawał, pewnie się usłyszymy za godzinę.
16: Dziękujemy za relację. Wraca piłkarska ekstraklasa. Meczem w Radomiu zainaugurowany zostanie sezon 2026-2027. Radomiak podejmie Beniaminka rozgrywek wieczystą Kraków, mówi szkoleniowiec Radomiaka Tomasz Kaczmarek.
18: To jest zespół w 100% gotowy na ekstraklasę. To tak trzeba szczerze powiedzieć, to nie jest pierwszoligowy zespół, to nie jest Beniaminek, to jest zespół, który już w pierwszej lidze był zespołem ekstraklasowym. Jak popatrzymy na zawodników, na jakość, na ich CV, na ich umiejętności, pod takim względem myślę, że to będzie pierwszy bardzo dobry test dla nas.
16: Początek spotkania o 18:00. W innym meczu Pogoń Szczecin zagra z Legią Warszawa. To o 20:30. Tytułu broni Lech Poznań. Potwierdziły się medialne doniesienia w sprawie trenera piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Oficjalnie nowym szkoleniowcem został Jurgen Klopp, zastępując Juliana Nagelsmana, który odszedł po odpadnięciu Niemców w 1/16 finału Mistrzostw Świata. Klopp wcześniej pracował w Borussii Dortmund i Liverpoolu. Z The Reds w 2019 roku wygrał Ligę Mistrzów.
19: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
15: W nocy na wschodzie przelotny deszcz i burze, przeważnie od 9 do 13 stopni. Sobota miejscami bezchmurna nawet. Temperatura maksymalna od 21 do 28, chłodniej tylko na Podhalu. Niedziela cieplejsza niż sobota, nawet do 30 stopni. Miejscami może przekroczyć 30, ale z deszczem przede wszystkim na zachodzie i północy.
19: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

Nie mają ojca, matki, staruchy i wariatki. Pakuj, Olo, baratki, drugi grosz dla dziecinek. Nie jedzą kolacji, skredzi leżą pijani. Ja pakuję w ubikacji, trzeci groszik dla młodzieży. Na straży macierzy, Prusków kontra Wołomin. Sędzia od obu bierze, czwarty groszik na pomniki tworzących historię.

Magdalena, gdy popije, robi laskę, gdzie byle siódmy grozi. Na lekarzu już co złego się zdarzy. Kto najlepiej gra na wieśle? Otóż ja gram całkiem nieźle. Ósmy grosik na księdza w parafii nędza.

może pierwszy serwer, potem radio. Muzyczna jedynka, kto się tam pokazuje tego ja. Nie szanuję i festiwal w sobocie, jak i ochlaj i wyżerka. I lekarzy tam siadowi o zniszczone.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Na zegarach 16. Rozłam był do przewidzenia, tak sytuację w Prawie i Sprawiedliwości komentuje politolog Uniwersytetu Śląskiego dr Tomasz Słupik. Policjanci z Częstochowy zlikwidowali plantację konopi indyjskich. Gliwiccy radni nie zgodzili się na budowę wieżowców przy ulicy Piwnej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Upadł dogmat, że na prawicy tylko ściana. Tak ocenił rozłam w Prawie i Sprawiedliwości dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. Jak ocenił, taki scenariusz nie dziwi.
2: Było do przewidzenia, no i PiS się rozpada na tą mniejszościową, no chcę powiedzieć frakcję, bo to już będzie odrębny podmiot, na czele z Morawieckim, no i ten większościowy z Kaczyńskim, ale to tworzy jakby zupełnie nowe otwarcie i jakby nową logikę sceny politycznej, bo mamy cztery byty na prawicy, czyli Konfederację, Konfederację Korony, mamy PiS i mamy to coś, co nazywa się obecnie Rozwojem Plusa, zobaczymy, jak się to będzie nazywało.
0: Zdaniem doktora Tomasza Słupika trudno przewidzieć na razie, jak przełoży się to na wynik przyszłych wyborów parlamentarnych. Jak z kolei ocenia Grzegorz Puda, jeden z posłów, który opuścił szeregi PiS-u, na rozłamie z pewnością zyska Koalicja Obywatelska.
3: Wypychanie posłów części klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość jest powodem dla uśmiechu wyłącznie Donalda Tuska i wyborców trzy partii o nazwie Konfederacja. Prawda jest taka, że robiliśmy wszystko, aby można było w ramach Prawa i Sprawiedliwości poszerzać grupę odbiorców. To każdy z nas, kto zajmuje się polityką, wie, że aby wygrać wybory, trzeba przekonać do swojego programu ludzi, którzy zgadzają się z tym programem, ale również takich, którzy z tym programem się nie zgadzają.
0: Z Prawa i Sprawiedliwości wykluczonych dziś zostało ponad 30 polityków. Zaczęło się od awantury ojca i syna, a skończyło na zarzutach za przestępstwa narkotykowe. Częstochowscy policjanci zostali wezwani przez 64-latka, którego syn nie chciał wpuścić do mieszkania. 40-latek miał także zachowywać się agresywnie. Policjanci pojechali na miejsce i natychmiast wyczuli zapach marihuany. Postanowili mieszkanie przeszukać. W jednym z pomieszczeń znajdowała się plantacja konopi indyjskich. Policjanci zabezpieczyli 400 krzewów i prawie 2 kg różnego rodzaju narkotyków. Nie tylko marihuany, ale także amfetaminy i metaamfetaminy. 40-latek oraz jego kolega zostali zatrzymani, usłyszeli zarzuty i decyzją sądu trafili na 3 miesiące do aresztu.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Nie ma zgody gliwickich radnych na budowę wieżowców przy ulicy Piwnej. W okolicy zabytkowego browaru Hugo Skobla od kilku lat deweloper planował wybudować 2 stumetrowe wieżowce. Aby było to możliwe, miasto musiałoby wdrożyć zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W trakcie wczorajszej sesji radni odrzucili ten pomysł z powodów logistycznych i estetycznych. Taka budowa w tym rejonie Gliwic jest wykluczona, mówi przewodniczący Rady Miasta Mateusz Przonek.
4: Na tej powierzchni miał by mieszkać prawie 2000 mieszkańców z jedną drogą wjazdową, wyjazdową i to wprost na jedno z głównych miejsc krzyżujących się w centrum miasta, czyli na rondo przy ulicy Piwnej. Drugim takim elementem dosyć poważnym było zmniejszenie liczby miejsc parkingowych w stosunku do aktualnie obowiązującego planu. Byłyby to 3 miejsca parkingowe na 4 mieszkania, czyli poniżej 1 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie.
0: We wczorajszym głosowaniu przeciw zmianom w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zagłosowało 15 radnych, za było 5, 2 wstrzymało się od głosu. Jutrzejszy festiwal Frytka-off, który odbędzie się w częstochowskim Parku Lisiniec, wzbudził jeszcze przed rozpoczęciem sporo emocji. Wszystko przez zaplanowany koncert black metalowej grupy Batuszka. Organizatorzy po protestach odwołali występ białostockiego zespołu. Otrzymaliśmy petycję, w której podkreślono, że Batuszka wykorzystuje podczas występu symbole religijne, co może być źle odebrane przez niektóre wspólnoty chrześcijańskie, poinformował Włodzimierz Tutaj z częstochowskiego magistratu. To z kolei spotkało się ze zdecydowaną reakcją fanów zespołu, którzy w mediach społecznościowych dali wyraz swojego niezadowolenia. Podczas tegorocznej Frytki zamiast 5 będą 4 koncerty. Wystąpią Immortal Onion, Daria ze Śląska, Opał oraz Igo. Najbliższe godziny w regionie jeszcze pochmurne, na południu z przelotnym deszczem. Noc będzie już pogodna, a temperatura minimalna od 9 do 11 stopni.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od Tychów. Tam utrudnienia w ruchu na ulicy Armii Krajowej w rejonie numeru 14 po potrąceniu rowerzysty. Zachowajmy ostrożność. Przenosimy się do Katowic. Tutaj mamy zgłoszoną kolizję za tunelem na pasach w stronę Chorzowa. W Katowicach mamy też utrudnienia w związku z rajdem Polski. Przypominamy, całkowicie wyłączone z ruchu są Aleja Korfantego od Moniuszki do ulicy Olimpijskiej w stronę Siemianowic Śląskich, Aleja Roździeńskiego od Ronda Ziętka do skrzyżowania z ulicą Dudy Gracza, ulica Chorzowska od Sokolskiej do Ronda Ziętka. Ruch zarówno w stronę Chorzowa, jak i Mysłowic przekierowany jest do tunelu 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg.
6: Wczora goryczy się przelała. Prezes PiS wyrzucił ponad 30 posłów za brak rezygnacji z uczestnictwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Każdy wiedział, czym jest podpisanie oświadczenia o chęci pozostania w partii i czym niezgoda na to, podkreślał Jarosław Kaczyński.
7: Sprawa jest związana z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię. W tej sytuacji my nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii.
6: Do końca walczyliśmy o jedność, zapewniał Mateusz Morawiecki. Według niego do zniszczenia strategii dwóch płuc w ramach PiS-u doprowadziła grupa intrygantów.
8: Do końca proponowaliśmy jedność. Mówiliśmy, przestańcie nas wypychać. I jak słyszycie państwo, kiedy to mówię, to pewnie się zastanawiacie, kogo mogę mieć na myśli. Przede wszystkim całkiem niewielką grupę intrygantów, która rzeczywiście jest w tym akurat dość sprawna w takich gierkach i tutaj do tego właśnie doprowadzili.
6: We wtorek Komitet Polityczny PiS zatwierdził usunięcie Mateusza Morawieckiego i jego stronników z partii. Samorząd lekarski popiera rządowy pakiet zmian w systemie ochrony zdrowia, ale ma pewne zastrzeżenia. Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Klaudiusz Komor mówi, że przyspieszenie wprowadzania e-rejestracji jest słuszne, ale wymaga nakładów finansowych.
9: Mając doświadczenie na przykład, że w przypadku kardiologii odbyło się to olbrzymim kosztem zarówno pracy, jak i środków finansowych świadczeniodawców, czyli szpitali. I tutaj również, jeżeli będzie to wprowadzane, przewidzieć na przykład dodatkowe środki na wdrożenie systemów centralnej rejestracji.
6: Nakładów finansowych wymaga także prowadzenie harmonogramów przyjęć pacjentów w aplikacji NFZ-u, które ma usprawnić system kolejkowy. W Senacie jest kolejny wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum klimatycznego, poinformowała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Karol Nawrocki tym razem chce, by Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy są za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
10: Mamy 14 dni na rozpatrzenie tego wniosku, ale moim zdaniem znowu pytanie pana prezydenta jest tak szerokie, że jakiej polityki, czy tej obecnej, czy przyszłej, przecież polityka Unii Europejskiej się zmienia w wielu sprawach, więc wydaje mi się, że ten wniosek także zostanie przez Senat odrzucony, ale poczekamy na debatę w komisjach, do czterech komisji skierowałam ten wniosek.
6: Senat wyraża zgodę na referendum bezwzględną większością głosów w obecności ustawowej liczby senatorów. 63 tysiące osób ewakuowano z powodu gwałtownych pożarów na atlantyckim wybrzeżu Francji. Władze nakazały całkowite opuszczenie półwyspu Cap Ferret, a część mieszkańców i turystów wywieziono łodziami. Największy pożar wybuchł w departamencie Gironda. Jak przekazał minister spraw wewnętrznych Laurent Nunes, ogień opanował już ponad 10 tysięcy hektarów. Mamy do czynienia z największym pożarem w tym sezonie. Łącznie w chwili, gdy do państwa mówię, stopniowo ewakuowano drogą lądową 40 tysięcy ludzi. Przeprowadzano również ewakuację drogą morską. Pożar nadal się rozprzestrzenia. Jedna z mieszkanek półwyspu Cap Ferret mówiła, że alarmy zaczęły przychodzić w środku nocy. Wyjechałam z Le Canon w połowie półwyspu. Naprawdę ewakuują wszystkich. Są oddziały prewencji, policja i żandarmeria. Jestem stąd i aż mam gęsią skórkę. To, co się dzieje, jest potworne. Ogień przesuwa się wzdłuż oceanu przez las. Do walki z ogniem skierowano zagraniczne samoloty i śmigłowce. 18 miliardów złotych, tyle wynosi dług Polaków wobec samorządów. Zobowiązania dotyczą głównie lokalnych podatków. Gmina może windykować tylko określone kategorie należności, tłumaczy szef Wydziału Windykacji w Radomskim Urzędzie Robert Orzechowski.
11: Samorządy prowadzą postępowania egzekucyjne wobec osób, które zalegają przede wszystkim z płatnościami za podatek od nieruchomości, gospodarowanie odpadami komunalnymi, mandaty wystawiane przez Straż Miejską oraz strefę płatnego parkowania.
6: Samorząd może dłużnikowi zablokować konto albo zająć jego wynagrodzenie. To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: 5 po 5. W Trójce Sport i Norbert Michalak.
14: Ponownie na początku serwisu łączymy się z Darkiem Urbanowiczem. Darku, powiedz, kto wygrał pierwszy etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne kobiet i jak poradziły sobie Polki?
15: Zgodnie z przewidywaniami wygrała Lorena Wiebes. To jest najlepsza drużyna świata Team SD Works Pro Time Tough, w której jeździ Kasia Niewiadoma. Kasia teraz szykuje się już do Tour de France jeszcze na zgrupowaniu wysokogórskim. Lorena Wiebes, Holenderka, najlepsza sprinterka obecnie. To nie było wątpliwości. Polki pojechały świetnie. Olga Wankiewicz, miejsce piąte. To jest grupa Mat Atom Developer Wrocław. Druga zawodniczka z tej samej grupy, Słowaczka Sofia Ungerowa, ósma, więc w top 10 mamy w top 8 dwie zawodniczki z polskich grup. Jedną Polkę świetnie, świetnie, trzeba to przyznać. A na etapie trudnym, bo i pagórkowatym, ze stromymi podjazdami uciekały w pewnym momencie reprezentantka Polski Natalia Krześlak. Ona na co dzień jeździ w grupie Pacific Nestle Fitness Toruń. I Martyna Szczęsna właśnie z Mat Atom Developer Toruń. Te dwie panie uciekały, lawirowały pomiędzy burzami. Świetna akcja, no ale doścignięta mniej więcej na 50 km i wszystko działo się na mecie. Leżała Marta Lach, na szczęście powiedziała tylko żadnych poważniejszych zadrapań, kontuzji. Będzie tylko potrzebowała nowego stroju.
14: Dziękujemy za relację. Nowy sezon w piłkarskiej Ekstraklasie. Czas rozpocząć. Dziś pierwsze mecze o 18:00 w Radomiu. Radomiak zagra z Wieczystą Kraków. Potem Pogoń Szczecin podejmie Legię Warszawa. Pomocnik portowców Patryk Dziczek nie może już doczekać się rywalizacji w nowym sezonie.
16: Mamy na pewno gdzieś na ten mecz swój plan. To, co sztab przygotuje, to po prostu trzymać się planu, zrealizować to. No i mam nadzieję, że ten wynik będzie dla nas korzystny, ale no na pewno trzeba nastawić się, że to będzie ciężki mecz. Na pewno nie będzie to łatwy mecz. Wiemy, że Legia za trenera Papszuna gdzieś wygląda na pewno lepiej niż troszkę wyglądała wcześniej w tamtym sezonie, więc myślę, że trzeba na pewno spodziewać się ciężkiego meczu.
14: Początek meczu w Szczecinie o 20:30. Nikola Grbicz powołał 15 zawodników, którzy powalczą w Ningbo o obronę tytułu Mistrzów Ligi Narodów. W składzie zabrakło m.in. powracającego po kontuzji środkowego Jakuba Kochanowskiego. Znalazł się natomiast rozgrywający Jan Firlej. Nasza kadra w ćwierćfinale w czwartek o 13:30 zmierzy się z Ukrainą. Z kolei w półfinale nasz zespół może zagrać z lepszym z pary Słowenia-Turcja. Po drugiej stronie drabinki zagrają Japończycy z Chińczykami i Włosi z Amerykanami.
13: Sobota będzie całkiem słoneczna, właściwie miejscami nawet bezchmurna, z temperaturą dochodzącą do 28 stopni Celsjusza, od 21. Niedziela będzie nawet cieplejsza, ale pojawi się deszcz przede wszystkim przy zachodniej i północnej granicy Polski. Ale powyżej 30 stopni.
17: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: 8 minut po godzinie 7.

Tausend sich an Sterne krallen.

0: Minęła 18. Specjalne strefy dla kibiców przygotowali organizatorzy startującego wieczorem w Katowicach Rajdu Polski. Eksperci Głównego Instytutu Górnictwa zbadają hałdę przy ulicy Floriańskiej w Chorzowie. Członkowie Międzynarodowego Klubu Motocyklowego Banditos zjechali do Rybnika na coroczny zlot.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Rozpoczynający się dziś w Katowicach Rajd Polski to widowiskowe wydarzenie, które można oglądać za darmo. Organizatorzy zwracają jednak uwagę, aby kibicować w sposób bezpieczny, czyli w specjalnie wyznaczonych strefach. Jest ich ponad 200. Ważne, aby pojawiać się w nich nie później niż pół godziny przed startem pierwszej załogi, tłumaczy Grzegorz Szewczyk, wicedyrektor do spraw zabezpieczeń 82. Rajdu Polski.
2: One są oznaczone oczywiście taką siatką zieloną, ale oprócz tego mamy wiele takich miejsc oznaczonych zieloną taśmą na odcinku, które są uznane przez nas za bezpieczne. I tak naprawdę to są jedyne miejsca, gdzie kibice powinni się znajdować, aby uniknąć jakichś właśnie takich przygód, gdzie samochód może z dużą prędkością opuścić drogę, no i tak naprawdę polecieć w każdą stronę.
0: Oficjalna lista miejsc bezpiecznych do kibicowania dostępna jest na stronie internetowej Rajdu Polski. Kibice mogą też odwiedzić bazę rajdu przy Stadionie Śląskim, gdzie z bliska można zobaczyć samochody oraz pracę mechaników. Relacje i aktualne wyniki aż do końca rajdu przekazywać będziemy w ramach akcji rajdowe Radio Katowice. Jutro natomiast mogą się Państwo z nami spotkać przy Stadionie Śląskim. Hałdę przy ulicy Floriańskiej w Chorzowie zbadają eksperci. Miasto podpisało umowę w tej sprawie z Głównym Instytutem Górnictwa, Państwowym Instytutem Badawczym. Będą to pierwsze tak kompleksowe badania od 10 lat. Jak mówi Paweł Mielczarek z Biura Prasowego Chorzowskiego Magistratu, wkrótce zostaną pobrane pierwsze próbki.
3: W najbliższym czasie specjaliści wykonają odwierty, sprawdzą temperaturę wewnątrz hałdy oraz pobiorą próbki gazów do badań laboratoryjnych. Przeprowadzone zostaną również pomiary w wielu punktach na powierzchni terenu oraz badania kamerą termowizyjną. Dodatkowo sprawdzona zostanie jakość powietrza w pobliżu placu zabaw i...
0: Poprzednie badania wykazały obecność gazów powstałych podczas samozagrzewania się hałdy. Teren został również włączony do projektu HERES, który zakłada zdalny monitoring stanu termicznego z wałowisk odpadów powęglowych. Wyniki badań pozwolą dokładnie ocenić obecny stan hałdy i będą podstawą do dalszych działań związanych z tym terenem.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Członkowie Międzynarodowego Klubu Motocyklowego Banditos zjechali do Rybnika na coroczny zlot. Dziś w południe kilkuset motocyklistów przejechało w kolumnie ulicami miasta. Zatrzymali się nad Zalewem Rybnickim, gdzie pozostaną do niedzieli. Przede wszystkim prosimy kierowców o zachowanie ostrożności, mówi młodszy aspirant Szymon Muras z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.
4: Należy pamiętać o tym, że osoby goszczące na jednośladach pozostają w naszym mieście do niedzieli i mogą przemieszczać w grupach, dlatego apelujemy do kierujących o zachowanie ostrożności. Przypominamy także, że ze względu bezpieczeństwa nie ma możliwości korzystania z Rybnickiego Zalewu. Wcześniej informowaliśmy, że warunkowo pod pewnymi restrykcjami zostaną dopuszczeni do egzaminów osoby już stacjonujące przy zalewie, natomiast dla pozostałych osób akwen zostanie otwarty w poniedziałek.
0: To drugi zlot Banditos w Rybniku. W ubiegłym roku impreza przebiegła spokojnie i bez większych incydentów. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację tzw. ustawy łańcuchowej. Zakazuje ona trzymania psów i kotów na łańcuchu oraz innych rodzajach uwięzi. Dokument przewiduje też, że utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne, ale pod warunkiem, że zwierzę będzie miało zapewnioną odpowiednią powierzchnię do swobodnego poruszania się. Ustawa nakazuje też właścicielom psów żyjących na otwartej przestrzeni lub w kojcu zapewnienie but dopasowanych do ich wielkości oraz chroniących przed warunkami atmosferycznymi. Przepisy wejdą w życie w ciągu 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. Przed nami pogodna noc z temperaturą minimalną od 9 do 11 stopni. Jutro dość słonecznie, a na termometrach do 26 kresek.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od Tychów. Tam utrudnienia w ruchu na ulicy Armii Krajowej w rejonie numeru 14 po potrąceniu rowerzysty. Zachowajmy ostrożność. Przenosimy się do Katowic. Tutaj mamy zgłoszoną kolizję za tunelem na pasach w stronę Chorzowa. W Katowicach mamy też utrudnienia w związku z Rajdem Polski. Przypominamy, całkowicie wyłączone z ruchu są Aleja Korfantego od Moniuszki do ulicy Olimpijskiej w stronę Siemianowic Śląskich, Aleja Roździeńskiego od Ronda Ziętka do skrzyżowania z ulicą Dudy Gracza, ulica Chorzowska od od Sokolskiej do Ronda Ziętka ruch zarówno w stronę Chorzowa, jak i Mysłowic przekierowany jest do tunelu 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg.
6: To wielka porażka Jarosława Kaczyńskiego, tak komentują rozłam w PiS-ie posłowie koalicji rządzącej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił, że grupa posłów związanych z Mateuszem Morawieckim i Stowarzyszeniem Rozwój Plus nie złożyła deklaracji lojalnościowych i sama się wykluczyła z partii. Nie ma zgody na ultimata czy szantaż, komentuje Mateusz Morawiecki.
7: Dzisiaj do ostatniej chwili, do ostatniego momentu walczyliśmy o jedność, o to, żeby móc działać jako to drugie płuco, czyli rozszerzać elektorat, mówił w Sejmie Mateusz Morawiecki.
8: Nie możemy jednak zgodzić się na to, aby poprzez ultimata czy szantaż tak naprawdę strategia jeszcze niedawno uzgodniona wylądowała w koszu.
7: Morawiecki podkreślił, że na dziś nie ma mowy o nowej partii politycznej czy klubie parlamentarnym. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział natomiast, że w przyszły wtorek zbierze się komitet polityczny partii, który przyjmie fakt niezłożenia lojalek do wiadomości.
9: Fakt jest oczywisty, wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli. No tak się po prostu ułożyło.
7: Dodał ze smutkiem w głosie. Tymczasem posłowie koalicji rządzącej uważają, że rozłam w PiS-ie może być końcem partii i prezesa, mówi Adam Gomoła z Polski 2050.
10: Jarosław Kaczyński, zostawiając po sobie największe swoje dziedzictwo, największą spuściznę, czyli Partię Prawa i Sprawiedliwości, na samym finiszu swojej kariery politycznej doprowadzi do jej upadku.
7: Jacek Frenzel, Trójka.
6: Prezydent podpisał tzw. ustawę łańcuchową. Zakazują ona trzymania psów i kotów na łańcuchach oraz innych rodzajach uwięzi. Trzymanie psa w kojcu będzie dopuszczalne, ale pod warunkiem, że zwierzę będzie miało zapewnioną odpowiednią powierzchnię do swobodnego poruszania się. Prezydent przypomniał, że poprzednia wersja ustawy została przez niego zawetowana.
11: To moja poprzednia decyzja o odmowie podpisu pod tą ustawą zmusiła rząd i parlament do lepszej pracy. Takie działanie doprowadziło do stworzenia prawa rozsądniejszego, skuteczniejszego i przede wszystkim bliższego codziennemu życiu obywateli. O to mi chodziło.
6: Ustawa nakazuje też właścicielom psów żyjących na otwartej przestrzeni zapewnienie but dopasowanych do ich wielkości oraz chroniących przed warunkami atmosferycznymi. Włochy zaostrzają przepisy wobec nieletnich sprawców przestępstw. Rząd Giorgi Meloni przyjął projekt ustawy, która zmienia zasady odpowiedzialności karnej dla osób od 14 do 18 roku życia.
12: Teraz sąd za każdym razem musi ustalić, czy w chwili popełnienia przestępstwa nastolatek rozumiał, co robi. W myśl nowych przepisów z góry będzie przyjmował, że nieletni był świadomy swoich działań, chyba że zostanie udowodnione inaczej. Kto rabuje i niszczy musi zawsze ponieść konsekwencje, nawet jeśli ma 15 lub 16 lat. Dlatego wprowadziliśmy surowsze przepisy wobec nieletnich przyłapanych z bronią. Zaostrzyliśmy prawo dotyczące rozpowszechniania i noszenia noży. Wprowadziliśmy też bardziej dotkliwe kary za grupowe akty wandalizmu, mówi premierka Włoch. Rząd Giorgi Meloni przekonuje, że zmiany pomogą ograniczyć wykorzystywanie nieletnich przez grupy przestępcze i skuteczniej ścigać młodych sprawców. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
6: Rosyjska Duma przegłosowała bezpłatne in vitro dla wdów po żołnierzach zabitych na wojnie. Realizacja tego typu procedur będzie możliwa w ciągu 5 lat od śmierci małżonka, który brał udział w działaniach wojennych w ramach państwowego programu bezpłatnej opieki medycznej. Według danych ukraińskiego Ministerstwa Obrony rosyjskie straty w ludziach wyniosły prawie 1,5 miliona żołnierzy, z czego ponad 1400 w ciągu ostatniej doby. Tak wielkiego statku w porcie w Gdyni jeszcze nie było. To mający prawie 400 metrów długości kontenerowiec MSC Venice. Jego wpłynięcie do Gdyni to efekt trwających od ponad dekady inwestycji, pogłębiania torów podejściowych oraz przebudowy nabrzeży. Gdynia weszła do ekstraklasy portów basenu Morza Bałtyckiego, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
13: Osiągamy nowe zdolności przyładunkowe. Możemy teraz tutaj obsługiwać największe kontenerowce, jakie mogą wpłynąć na Bałtyk. I właśnie MSC Venice jest tego najlepszym przykładem. Na swój pokład może zabrać 18 tysięcy TEU, czyli to jest ponad 9 tysięcy dużych 40-stopowych kontenerów. Prawdziwy kolos.
6: MSC Venice poprawił dotychczasowy rekord najdłuższego statku cumującego w Gdyni o 33 metry.
14: Klimat.
6: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Prawie połowa energii elektrycznej w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W województwie zachodniopomorskim obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: Czas na sport w programie trzecim. Norbert Michalak. Holenderka Lorena Wiebes wygrała pierwszy etap Tour de Pologne kobiet. Na mecie w Zamościu zdeklasowała rywalki, efektownie finiszując z peletonu. Widoczne były też reprezentantki Polski. Najlepsza z biało-czerwonych Olga Wankiewicz była piąta. W ucieczce dnia jechały Martyna Szczęsna i Natalia Krześlak. Start reprezentacji Polski podsumowuje selekcjoner Sylwester Schmidt.
16: W sumie zgodnie z przewidywaniami, co prawda liczyliśmy na to, że odjazd pojedzie trochę dalej, przynajmniej tą drugą lotną premię, że uda się przejechać, no wiadomo, wyścig na sekundę, tak? Jak na mecie ciężko zbierać te sekundy, to gdzieś tam na premiach trzeba, żeby później może w generalce być troszeczkę wyżej. No tak nie było, później pogoda troszeczkę też wpłynęła na to, że różne kraksy mieliśmy, tak samo w końcówce ta kraksa.
15: Mówił Sylwester Schmidt, kiedyś genialny pomocnik w zawodowym peletonie, wygrywał arcytrudny podjazd pod Mont Ventoux, a dziś w Tour de France etap kończył inny podjazd pod Alpe d'Huez, a wygrał fenomen Słoweniec Tadej Pogacar. Przed kilkoma minutami rozpoczął się pierwszy mecz nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. W Radomiu Radomiak podejmuje Beniaminka Wieczystą Kraków. Jak na razie bez bramek. W drugim spotkaniu Pogoń Szczecin zagra z Legią Warszawa. Początek o 20:30. Oficjalnie nowym szkoleniowcem reprezentacji Niemiec został Jürgen Klopp. Zastąpił on Juliana Nagelsmana, który odszedł po odpadnięciu Niemców w 1/16 finału Mistrzostw Świata.
17: Według szefa DFB w niemieckim związku recepta na powrót do dobrych czasów była jedna. On był dla nas od początku wymarzonym rozwiązaniem i wiedzieliśmy, że to z nim musimy rozmawiać. Nie ukrywał Bernd Neuendorf, szybko oddając głos swojemu wybrańcowi. Ostatnie dni są dla mnie jak z filmu, przyznał Jürgen Klopp. Nowy kosz reprezentacji od razu jednak podkreślił, że będzie realizował misję tylko jeśli będzie czuł wsparcie. Nikt mi nie musi dziękować, bo to jest zaszczyt dla mnie, ale w dniu, w którym nie będziecie mnie już chcieli, powiedzcie, a odejdę. Bez odprawy. Jeśli jutro usłyszę, że się nie nadaje, odejdę, ale nie po jednym głosie, musi być ich kilka. Jeśli DFB powie, że tak dalej być nie może, odejdę. Jeśli zaatakujecie moją rodzinę, odejdę. Zapowiedział Klopp, który dostał zadanie wyprowadzenia drużyny z wynikowej zapaści. Adam Górczewski, Polskie Radio.
15: Dziękujemy za relację. Kolejny serwis sportowy kilka minut po 21:00.
18: Jutro ma być całkiem niezła pogoda, niemal bezchmurnie zapowiadają synoptycy i temperatura przeważnie od 21 do 28 stopni Celsjusza. Niedziela ma być nieco cieplejsza, miejscami nawet powyżej 30 stopni, ale zacznie trochę padać. Przede wszystkim na zachodzie i północy Polski.
19: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
18: 8 minut.

topię się w potoku słów. Porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślisz, że nie pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie.

0: Jest 19. W Katowicach wystartował 82. rajd Polski. W centrum występują spore utrudnienia. Uważajmy. Skargi mieszkańców Częstochowy na hałas z autostradowej obwodnicy miasta przyniosły efekt. Podpisano właśnie umowę z firmą, która zamontuje dodatkowe zabezpieczenia przed niosącym się dźwiękiem. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację tzw. ustawy łańcuchowej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec. Dzień dobry i zapraszam. Będę prezentował Państwu informacje Radia Katowice do północy. W Katowicach wystartował 82. już rajd Polski. To drugi najstarszy rajd świata po słynnym Monte Carlo. Rozegrane zostaną rundy Mistrzostw Europy, Polski, a także historycznych rajdowych Mistrzostw Polski. Ceremonia startu odbyła się przy ulicy Dworcowej. Następnie zawodnicy spotkali się z kibicami przed spotkiem. Do 22. załogi będą rywalizować na pierwszym dziś odcinku specjalnym w centrum Katowic, mówi Grzegorz Wróbel, organizator rajdu.
2: Jest prawie 150 załóg na liście startowej, więc to jest rekord. Musielibyśmy popatrzeć do historii rajdu w Polsce, kiedy ostatni raz była taka stawka. Myślę, że na pewno dla kibiców nie zabraknie atrakcji. Myślę, że przede wszystkim będą fajne, sportowe, dobre zawody.
0: Zarówno podczas ceremonii startu, jak i przy spotku pojawiło się wielu kibiców. Dla niektórych to pierwsza styczność z tym sportem. Niektórzy przyjechali na Śląskę z daleka.
3: Ja jestem z Krakowa, partnerka z Częstochowa, ale nie mieszkamy. Mieszkamy w Austrii. Karierę rajdową zacząłem w 2024 roku. Moją partnerkę teraz wkręciłem, także i to już będzie tak do końca życia.
4: Lubię samochody, więc fajna impreza.
5: Planowaliśmy przyjazd, chcieliśmy zobaczyć. Młody jest pasjonatem motoryzacji, chciał przyjechać, pooglądać samochody rajdowe i uczestniczyć w otwarciu.
0: Rajd Polski potrwa do niedzieli. Kierowcy mają do pokonania prawie 190 km odcinków specjalnych w Katowicach oraz na południu województwa. Dla kibiców wyznaczono bezpieczne strefy, a podziwianie rywalizacji najlepszych kierowców Europy jest bezpłatne.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację tzw. ustawy łańcuchowej. Zakazuje trzymania psów i kotów na łańcuchach oraz innych rodzajach uwięzi. Dokument przewiduje również, że utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne, ale pod warunkiem, że zwierzę będzie miało zapewnioną odpowiednią powierzchnię do swobodnego poruszania się. Karol Nawrocki, wetując poprzedni projekt nowelizacji w grudniu ubiegłego roku, uznał, że jest on przeregulowany i źle przygotowany. Teraz jego zdaniem jest odpowiedni dla obywateli.
6: To ważny projekt i cieszę się, że dziś po fundamentalnych zmianach mogę go podpisać. Dzisiejszy podpis jest więc nie tylko zwycięstwem ochrony zwierząt. Jest również dowodem, że wcześniejsze weto było potrzebne.
0: Ustawa nakazuje też właścicielom psów żyjących na otwartej przestrzeni lub w kojcu zapewnienie but dopasowanych do ich wielkości oraz chroniących przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z firmą, która zamontuje dodatkowe zabezpieczenia przed hałasem na autostradowej obwodnicy Częstochowy. Jest to wynik m.in. skarg mieszkańców. Zaczęły się pojawiać zaraz po oddaniu do użytku obwodnicy w 2019 roku. Potwierdziły to później zarówno mapa hałasu stworzona przez miasto, jak i badania zlecone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Do późnego wieczoru na Wielkiej Łące w Katowickiej Dolinie Trzech Stawów potrwa finał ogólnopolskiej trasy autobusu Polskiej Stolicy Kultury. To 10. i ostatni przystanek trasy promującej tegoroczną Polską Stolicę Kultury, którą jest Bielsko-Biała. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji, od warsztatów po wydarzenia muzyczne, zapewnia współorganizator wydarzenia Maciej Szwagrzyk.
7: Promujemy bielską kulturę, kończymy właśnie naszą trasę. To jest 10. miasto, jakie odwiedziliśmy w ciągu 2 tygodni. Od 20 zamieniamy się tutaj w przestrzeń muzyczną i będziemy grać wraz z bratem pod szyldem Soulcore Collective troszkę muzyki tanecznej.
0: Finał trasy jest jednocześnie zapowiedzią przekazania tytułu Polskiej Stolicy Kultury Katowicom, co nastąpi za kilka miesięcy, dodaje Przemysław Smyczek z Bielskiego Urzędu Miasta.
8: 12 grudnia planujemy duże wydarzenie, które rozpocznie się w centrum Bielska-Białej, a później pociągiem Kolei Śląskiej przejedziemy z tytułem do Katowic, gdzie oddamy w ręce naszych przyjaciół z tego pięknego miasta ten tytuł, życząc im, ażeby dla nich ta cała przygoda z Polską Stolicą Kultury była tak samo inspirująca i dająca poczucie dumy jak dla nas.
0: Wydarzenie w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach potrwa do 22. Wieczorem i w nocy zachmurzenie będzie małe, teraz na termometrach do 19 stopni Celsjusza, a w najbliższych godzinach temperatura spadnie do 9-10 kresek powyżej zera. Ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali, a biometr jest korzystny. Jutro ciepło do 26 stopni, bez opadów i z umiarkowanym zachmurzeniem.
9: Polityczne trzęsienie ziemi na prawicy. Prawo i Sprawiedliwość traci ponad 40 polityków. To efekt braku deklaracji, że nie będą działać w konkurencyjnych dla partii stowarzyszeniach, takich jak Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Nikt nikogo nie wyrzuca, mówił Jarosław Kaczyński. Nie składając deklaracji, posłowie sami podjęli decyzję.
10: Wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawiać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
9: Europoseł PiS Michał Dworczyk, należący do stowarzyszenia byłego premiera, jeszcze liczy na zmianę decyzji prezesa PiS.
11: Dla mnie dzisiejszy dzień był smutnym zaskoczeniem. No i jeżeli rzeczywiście dojdzie do wyrzucenia nas z partii, to pomijając kwestię, że to jest dla mnie niezrozumiałe, no to wtedy będziemy też zastanawiać się, jakie działania podejmować dalej.
9: Łącznie z Prawa i Sprawiedliwości ma zostać usuniętych 40 posłów, 3 europosłów i 1 senator. Polscy strażacy pomogą w gaszeniu olbrzymich pożarów w Hiszpanii. W akcji weźmie udział ponad 100 strażaków z wyspecjalizowanej grupy do gaszenia pożarów lasów z ziemi.
12: Moduł GFFF oznacza Grand Forest Firefighting. Oznacza to, że ta grupa ludzi, strażaków, działa, zwalcza pożary pieszo. Mamy ograniczoną ilość sprzętu, ten sprzęt nosimy na własnych barkach. Wchodzimy w miejsca trudno dostępne, gdzie nie ma dojazdu pojazdami.
9: Mówił dowódca modułu, kapitan Przemysław Rogalewicz. Akcja gaśnicza potrwa przez cały sierpień w regionie Castilla-La Mancha. Kanclerz Niemiec przebudował skład swojego rządu. Powodem jest dymisja szefa klubu parlamentarnego Hadeków w Bundestagu. Jens Spahn odszedł, bo w życiu prywatnym zachowywał się dokładnie odwrotnie do swoich poglądów politycznych. Jego hipokryzja pociągnęła za sobą falę zmian.
13: Jens Spahn, nazywany dotąd teflonowym, musiał ustąpić ze stanowiska, bo został ojcem dzięki surogatce w USA. W Niemczech za sprawą m.in. jego głosu jest to nielegalne. Klubem kieruje odtąd dotychczasowy szef gabinetu kanclerza Thorsten Frey. Do urzędu kanclerskiego przenosi się z kolei Nina Warken. Stanowcza feministka jeszcze dziś rano była ministrą zdrowia. Jej resortem pokieruje teraz sekretarz generalny CDU Karsten Linnemann. W czasie letniej przerwy jasno przypiszemy obowiązki, żeby po powrocie ruszyć z nową energią. Zapowiada Friedrich Merz, który miał ogłosić więcej zmian. Rano przez SMS ze współpracownikami pożegnał się minister transportu, ale jego dymisji ostatecznie nie ogłoszono, bo następca w ostatniej chwili się wycofał. Niepewny jest też los ministry sportu. Kanclerz zapowiedział tylko, że wkrótce będą kolejne zmiany. Niewiele jednak wskazuje na to, że ich skala i kierunek zmienią podejście wyborców, obecnie rekordowo nisko oceniających Friedricha Merza i jego ministrów. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
9: Nawet 150 ton śmieci każdego roku zbieranych jest z gdyńskich plaż. By ograniczyć tę ilość, a przy okazji zmniejszyć koszty sprzątania, władze miasta ruszają z kampanią Zabierz swoje śmieci ze sobą.
14: Jeżeli przyszedłeś na plażę, spędziłeś czas tutaj, to po zakończeniu wypoczynku prosimy, zabierz swoje śmieci ze sobą do domu. To są rozwiązania, które znane są na całym świecie, również w Polsce, na przykład na szlakach górskich. Są takie prośby i takie akcje edukacyjne.
9: Ci, którzy śmieci z plaż zabiorą, mogą liczyć na drobne upominki. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie po raz pierwszy zaprezentuje dziś wieczorem nową iluminację. Odnowione elewacje zamku doczekały się nowoczesnego podświetlenia. Światło wydobędzie piękno renesansowej budowli, zapewnia dyrektor zamku Violetta Słoka.
15: Jeszcze bardziej podkreślona jest sylwetka zamku, mazwerki, architektura. No wygląda zamek przepięknie, ale polecam zamek obserwować w świetle iluminacji z daleka, bo wtedy można go wzrokiem ogarnąć w całości.
9: Nowa iluminacja zostanie włączona dziś o 22:00. Powtórka z tego widowiska jutro. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: A ta noc rześka, żeby nie powiedzieć zimna, jak na końcówkę lipca, od 7 stopni na Podhalu do 13 w centrum, a jutro wszędzie sporo słońca, przelotnie może popadać tylko na krańcach wschodnich, od 21 stopni na północnym wschodzie i wschodzie, 24 w centrum do 29 na zachodzie.
16: Autopromocja.
17: Ten ceremoniał jest nie do przyjęcia.
18: W Gdańsku rozpoczął się jubileuszowy międzynarodowy

tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały szpon, ten co był i zwiał? Gdy od deski do deski

jakiegoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

0: Minęła 20. Przed nami weekend z rajdem Polski. Dziś zawodnicy przemierzają Katowice. Więcej o tym powiemy za chwilę. Ponad 40 polityków straciło członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości. Jak to przełoży się na podział sił w Sejmie, wyjaśniał dziś marszałek tej Izby. Eksperci zbadają hałdy przy ulicy Floriańskiej w Chorzowie. Wkrótce pobiorą pierwsze próbki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. 82. rajd Polski, który wystartował dziś w Katowicach, zgromadził na starcie prawie 150 załóg z Polski i Europy. Wśród rodaków są także ci, którzy mają już na swoim koncie tytuły Mistrza Europy, Kajetan Kajetanowicz i Miko Marczyk. Pierwszy z nich pochodzi z naszego województwa i doskonale zna jego trasę.
2: Cieszę się każdym metrem trasy. Mamy wspaniałe odcinki specjalne, mnóstwo kibiców. Mam nadzieję, że będą ci kibice, fani rajdów i też przypadkowi ludzie, że będą się cieszyć naszą jazdą, ale będą też bezpieczni.
0: Mikołaj Marczyk, ubiegłoroczny mistrz Europy, choć pochodzi z Łodzi, to doskonale zna odcinki śląskich rajdów. Zwyciężał m.in. w rajdzie Śląska.
3: Tutaj stawiałem swoje pierwsze kroki w rajdach. Rajd Mikołosko-Żorski w 2016 roku to taka pierwsza duża impreza, w której startowałem. No i przez lata wracaliśmy tu wielokrotnie. Mamy sporo dobrych wspomnień, mamy też tutaj wiedzę i doświadczenia. Mamy nadzieję, że ją wykorzystamy właściwie.
0: Baza rajdu znajduje się na Stadionie Śląskim i jest otwarta dla kibiców. Jutro stanie tam także miasteczko Radia Katowice.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości kolejnym krokiem Mateusza Morawieckiego może być stworzenie własnej partii. Ponad 40 polityków związanych z byłym premierem nie podpisało deklaracji wymaganej przez kierownictwo PiS-u i straciło tym samym członkostwo w partii. O tym, jak taki scenariusz mógłby wpłynąć na układ sił w Sejmie, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: Obserwujemy podział w największej partii opozycyjnej. Nie powiem, że nas to martwi. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja jako marszałek Sejmu mogę tylko powiedzieć, że pewnie będą również zmiany dotyczące wielkości. Pewnie powstanie nowy klub, pewnie będą nowe zmiany w Sejmie. Czekamy, jak to będzie wyglądało.
0: Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński poinformował dziś, że osoby, które nie podpisały deklaracji o nieprzynależności do innych stowarzyszeń, same podjęły decyzję o rezygnacji z członkostwa w jego partii. Eksperci zbadają hałdy przy ulicy Floriańskiej w Chorzowie. Miasto podpisało właśnie umowę z Głównym Instytutem Górnictwa, Państwowym Instytutem Badawczym. Będą to pierwsze tak kompleksowe badania od dekady. Jak mówi Paweł Mielczarek z Chorzowskiego Urzędu Miasta, wkrótce zostaną pobrane pierwsze próbki.
5: W najbliższym czasie specjaliści wykonają odwierty, sprawdzą temperaturę wewnątrz hałdy oraz pobierą próbki gazów do badań laboratoryjnych. Przeprowadzone zostaną również pomiary w wielu punktach na powierzchni terenu oraz badania kamerą termowizyjną. Dodatkowo sprawdzona zostanie jakość powietrza w pobliżu placu zabaw i placu wodnego.
0: Wyniki badań pozwolą dokładnie ocenić obecny stan hałdy i będą podstawą do dalszych działań. Biurowiec Lipsk przy ulicy Teatralnej w Sosnowcu przejdzie modernizację. Przedstawiciele Agencji Rozwoju Lokalnego i Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę na prawie 22,5 miliona złotych pożyczki na te inwestycje. Biurowiec to budynek z końca lat 70. Zawierająca azbest elewacja ma być zastąpiona przez nowoczesne materiały wykończeniowe. Montaż szybszych wind i dobudowa dodatkowej mają poprawić z kolei komunikację. Przewidziano także ocieplenie stropów, ścian, cokołu i przegród znajdujących się przy gruncie. Prace mogą się rozpocząć już w przyszłym roku. Na koniec kilka słów o pogodzie. Wieczorem i w nocy zachmurzenie w województwie śląskim będzie małe, teraz na termometrach do 17 stopni Celsjusza, a w najbliższych godzinach temperatura spadnie do 9-10, kresek powyżej zera. Ciśnienie wynosi obecnie 1015 hektopaskali, biometr jest korzystny. Jutro będzie ciepło do 26 stopni bez opadów i z umiarkowanym zachmurzeniem.
6: Ponad 660 wykroczeń stwierdzili dolnośląscy policjanci podczas jednodniowej akcji wymierzonej w użytkowników hulajnóg elektrycznych i rowerów. Funkcjonariusze skontrolowali prawie 950 osób. O tym, jak poważne mogą być skutki łamania przepisów, świadczy wypadek, do którego doszło w Wolbromiu.
7: Samochód osobowy, widząc, że 71-latek chce przejść przez ulicę i czeka przed zebrą, zatrzymał się, ustępując mu pierwszeństwa. 19-latek jadący hulajnogą omija samochód i uderza seniora, po czym odjeżdża. Zostawia mężczyznę bez pomocy, mówi Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
8: Dość poważnie poturbowany został przetransportowany do szpitala. 19-latek usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku oraz ucieczki z miejsca zdarzenia.
7: Liczba wypadków rośnie zatrważająco. Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podkreśla, że konieczna jest zmiana przepisów.
9: Niestety ta tendencja w jakimkolwiek państwie Europy będzie taka sama. Wiemy, że weszły kaski. Okej, chronimy głowę, ale co z prędkością? W Niemczech wprowadzili, że każdy pojazd, który przekracza prędkość, jest przypadek tego pojazdu.
7: Od stycznia do lipca doszło w całym kraju do ponad 640 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. To dwukrotny wzrost w przeciągu 2 lat. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
6: Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości kolejnym krokiem Mateusza Morawieckiego może być stworzenie własnej partii. Ponad 40 polityków związanych z byłym premierem nie podpisało deklaracji wymaganej przez kierownictwo PiSu i straciło członkostwo w partii. O tym, jak taki scenariusz mógłby wpłynąć na układ sił w Sejmie, mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: Obserwujemy podział w największej partii opozycyjnej. Nie powiem, że nas to martwi. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja jako marszałek Sejmu mogę tylko powiedzieć, że pewnie będą również zmiany dotyczące wielkości. Pewnie powstanie nowy klub, pewnie będą nowe zmiany w Sejmie. Czekamy, jak to będzie wyglądało.
6: Prezes PiSu Jarosław Kaczyński poinformował dziś, że osoby, które nie podpisały deklaracji o nieprzynależności do innych stowarzyszeń, same podjęły decyzję o rezygnacji z członkostwa w partii. Dokumentu nie podpisały m.in. politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Łącznie chodzi o ponad 40 osób. Jeden wspólny bilet kolejowy w Unii Europejskiej. Takie plany ma Europarlament. Po wakacjach rozpocznie pracę nad takim rozwiązaniem. Mają się też pojawić odszkodowania dla pasażerów za opóźnienia, tak jak w przypadku samolotów, zapowiada europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
10: Będziemy mieli jedną wspólną aplikację, będzie jedna cena za bilet i jeśli będziemy chcieli z Łodzi pojechać do Paryża, do Barcelony czy do Madrytu, będziemy mogli pojechać, zapłacić przez aplikację i pojechać na tym jednym wspólnym bilecie.
6: Prace nad wspólnym unijnym biletem kolejowym mogą się zakończyć jeszcze w tej kadencji Europarlamentu. Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło przeprowadzenie ataku na podkijowski poligon. Według Moskwy miały się tam odbywać prezentacje dronów. W pokazach brali udział, jak to ujęto w komunikacie, czołowi konstruktorzy i producenci bezzałogowców, a także przedstawiciele ukraińskiego dowództwa systemów bezzałogowych i służb specjalnych. 10 osób zginęło, a około 100 jest rannych.
11: Ukraińskie media, powołując się na Waleria Borowyka z firmy zbrojeniowej First Contact, podały, że Rosjanie uderzyli w poligon w rejonie buczańskim obwodu kijowskiego. Według Borowyka na poligonie odbywała się wystawa sprzętu wojskowego. Zerkało Niedzieli napisało, że na wystawie byli przedstawiciele ukraińskiej zbrojeniówki. Śmierć 10 osób i ranienie co najmniej 100, potwierdził prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko. Organy ścigania wszczęły postępowanie w sprawie naruszenia obowiązków służbowych w trakcie organizacji tego przedsięwzięcia. Agencja Union zwróciła uwagę, że wystawa pod nazwą Armada anonsowana była publicznie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
6: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jutro słonecznie, na wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu, od 21 stopni na Suwalszczyźnie i na Wybrzeżu, 24 w centrum, do 29 na zachodzie.
12: Autopromocja.
13: Live and direct, tak mówi się na Jamajce. Trójka spraw

tej porze. Raz lepiej, raz gorzej. A normalnie o tej porze tworzę się jak Boże. To jest normalne o tej porze. Raz lepiej, raz gorzej. Bo to normalne o tej porze.

0: Zostawmy
1: jeszcze. Bardzo się zmieszczę.

wszyscy w porcie odetchnęli. Zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinezon odpłynął pod Ustrzyki i przez kobiety wpadł w kłopoty, force z polowań na orczyki przechodził.

0: Jest 21. Katowicki sąd skazał podpalacza, który doprowadził do pożaru budynku na Ochojcu w grudniu ubiegłego roku. Szczegóły tej sprawy przedstawimy za chwilę. Radni z Gliwic nie zgodzili się na budowę dwóch wieżowców przy ulicy Piwnej. Uznali, że obiekty nie pasowałyby do istniejącej zabudowy i mogłyby zakłócić ruch samochodowy. Trzymanie psów i kotów na uwięzi będzie zakazane. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Sąd skazał 64-letniego mieszkańca Katowic na rok i 3 miesiące więzienia za spowodowanie pożaru. Sprawa ciągnęła się od listopada ubiegłego roku, kiedy doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Służby były wezwane do jednego z budynków na Ochojcu, przypomina Aleksander Duda z prokuratury okręgowej w Katowicach.
2: Najbardziej prawdopodobnym źródłem pożaru był niedopałek papierosa pozostawiony przez nietrzeźwego lokatora. Ustalono, iż mężczyzna ten wcześniej groził jednemu z lokatorów podpaleniem budynku. W kwietniu 2026 roku prokuratura rejonowa Katowice Południe w Katowicach postawiła w stan oskarżenia 64-letniego mężczyznę, któremu zarzuciła nieumyślne sprowadzenie pożaru w jednym z mieszkań na katowickim Ochojcu oraz kierowanie wobec jednego z lokatorów gruźb karalnych podpalenia budynku.
0: Akt oskarżenia trafił do sądu w kwietniu. Prokuratura oprócz nieumyślnego spowodowania pożaru i gruźb oskarżyła 64-latka również o kradzież z włamaniem i zniszczenie mienia, których miał dopuścić się w grudniu. Wyrok nie jest prawomocny. Nie ma zgody gliwickich radnych na budowę wieżowców przy ulicy Piwnej. W okolicy zabytkowego browaru od kilku lat deweloper planował wybudowanie dwóch 100-metrowych wieżowców. Aby to było możliwe, miasto musiałoby wdrożyć zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W trakcie sesji radni odrzucili pomysł z powodów logistycznych i estetycznych. Wysokie konstrukcje nie pasowałyby do okolicznej niskiej zabudowy, ale również zakłóciłyby ruch samochodowy w tej części miasta, przekonywali radni. Taka budowa w tym rejonie Gliwic jest wykluczona, mówi przewodniczący Rady Miasta Mateusz Przonek.
3: Na tej powierzchni miałoby mieszkać prawie 2000 mieszkańców z jedną drogą wjazdową, wyjazdową i to wprost na jedno z głównych miejsc krzyżujących się w centrum miasta, czyli na rondo przy ulicy Piwnej. Drugim takim elementem dosyć poważnym było zmniejszenie liczby miejsc parkingowych w stosunku do aktualnie obowiązującego planu. Byłyby to 3 miejsca parkingowe na 4 mieszkania, czyli poniżej jednego miejsca parkingowego na jedno mieszkanie.
0: Przeciw zmianom w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zagłosowało 15 radnych, 5 było za, a 2 wstrzymało się od głosu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Podpis prezydenta uwalnia psy z łańcuchów. Karol Nawrocki podpisał ustawę o ochronie praw zwierząt. Nowe przepisy zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi.
4: Pod koniec ubiegłego roku prezydent zawetował regulacje, w których szczegółowo określono wielkość kojców dla psów, uznając przepisy za zbyt restrykcyjne. Ta ustawa już ich nie zawiera, tłumaczy głowa państwa.
5: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania.
4: Maryla Rybińska, szefowa Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, ma nadzieję, że nowe prawo skutecznie ochroni psy i koty przed złym traktowaniem.
6: Dzięki takiej ustawie będzie szansa na to, że zwierząt zaniedbanych będzie mniej.
4: Nowe przepisy zaczną obowiązywać po roku od publikacji.
0: Relacjonowała Anna Orzeł. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega przed kolejnym rosyjskim atakiem. Powołuje się na dane wywiadu. Wiemy, że Rosjanie przygotowali rakiety do nowego masowego ataku na Ukrainę. Atak może nastąpić już dzisiaj, ale wstępne informacje wskazują, że nastąpi w ciągu 48 godzin. Prosimy, dbajcie o swoje bezpieczeństwo, napisał ukraiński prezydent w mediach społecznościowych. Kolejny raz zaapelował też o międzynarodową pomoc i podkreślił, że priorytetem dla Ukrainy jest obrona przeciwlotnicza. Spada już temperatura, teraz 16 stopni Celsjusza, w nocy 9-10. Zachmurzenie będzie małe, nie spodziewamy się opadów deszczu. Jutro na termometrach do 26 kresek powyżej zera i bez opadów. Będzie też sporo słonecznych chwil.
7: Politechnika Wrocławska oraz polska spółka technologiczna Vigophonics objęte chińskimi sankcjami. Chiny ogłosiły listę firm i instytucji, którym zakazano sprzedaży materiałów podwójnego zastosowania. To odwet za unijne sankcje. W sumie na liście Ministerstwa Handlu Chin znalazło się 14 podmiotów z Unii Europejskiej.
8: Materiały podwójnego zastosowania mogą być wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych. Wcześniej Unia Europejska objęła sankcjami chińskie firmy. Podobne towary Chiny eksportują do Rosji. Według wielu ekspertów, w tym Ośrodka Studiów Wschodnich, dzięki nim Rosjanie mogą nadal prowadzić wojnę z Ukrainą. Prócz podmiotów z Polski na liście są firmy i instytucje, m.in. z Czech, Litwy, Francji i Niemiec. Zarząd polskiej firmy Vigo Photonics w komunikacie giełdowym wstępnie ocenił, że decyzja Ministerstwa Handlu Chin nie wpłynie w sposób krytyczny na jej funkcjonowanie. Komponenty potrzebne przy produkcji detektorów podczerwieni spółka już wcześniej, prócz Chin, sprowadzała z Japonii i innych krajów Europy. Unia Europejska przyjęła we czwartek kolejny pakiet sankcji przeciwko Rosji. Zakazem eksportu objęto m.in. 14 chińskich przedsiębiorstw, które oskarżane są o dostarczanie Rosji materiałów podwójnego zastosowania. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
7: Podkarpackie firmy z branży lotniczej rozwiną się dzięki nowo powołanej Radzie Przemysłu Lotniczego. W regionie działa 90% przedsiębiorstw polskiego sektora lotniczego. Rada Przemysłu Lotniczego ma wspierać wdrażanie inicjatyw rządowych dotyczących przemysłu lotniczego i być przestrzenią do dialogu, mówi wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros.
9: Ma być miejscem, w którym to właśnie administracja publiczna, politycy, ministrowie, ale też i przedstawiciele świata nauki i co ważne, biznesu mogą ze sobą nie tylko dyskutować, ale stworzyć swoisty kontrakt branżowy. To ma być miejsce, platforma do dyskusji, platforma do wypracowywania tych kompetencji dla polskiego przemysłu lotniczego, co ważne.
7: Rada zgromadzi m.in. przedstawicieli poszczególnych ministerstw oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, nadzór i kontrolę ruchu lotniczego. Zaangażuje również organizacje reprezentujące przemysł lotniczy. Oszuści krążą po domach gorzowian z terminalem płatniczym. Oferują suplementy diety nieznanego pochodzenia. Są już pierwsi poszkodowani i pierwsze zgłoszenia w tej sprawie. Tym razem naciągacze działają jeszcze skuteczniej, bo mają ze sobą terminale płatnicze, mówi miejska rzeczniczka konsumentów w Gorzowie Marta Petelska-Brodzińska.
10: Tutaj są domokrążcy, którzy nie zapowiadają swojej wizyty, tylko po prostu pukają, powiedzmy, randomowo do mieszkań na zasadzie, że ktoś otworzy drzwi i proponują tak zwaną sprzedaż obwoźną. Konsumentka powiedziała tej osobie, że ona nie ma jak zapłacić. To usłyszała odpowiedź, że nie ma problemu, że jest terminal płatniczy i proszę przyłożyć kartę i płatność została przyjęta. Oferowane są suplementy diety oraz masażery i uwaga, mają z sobą umowy kredytowe.
7: Jeżeli ktoś padnie ofiarą takiego oszustwa, powinien jak najszybciej skontaktować się z rzecznikiem konsumentów albo policją. W Lublinie trwa karnawał sztukmistrzów. Do niedzieli na ulicach miasta można spotkać artystów z całego świata. Wśród nich iluzjoniści, żonglerzy czy akrobaci. Artystów można spotkać przede wszystkim podczas ulicznych występów, mówi koordynatorka wydarzenia Marcelina Gzyl.
11: Na ulicy jest to wyjątkowe, ponieważ ludzie, którzy nawet nie są zainteresowani, to wpadają na tą sztukę i tak się zakochują. Wtedy chcą dowiedzieć się więcej i zaczynają chodzić na spektakle zamknięte. Miłość do cyrku zaczyna się od zobaczenia pierwszego baskera na ulicy. I znajdujemy się w tym momencie na placu Po Farze. Tutaj po raz pierwszy stanęła wielka konstrukcja, 7-metrowa, na której zawiśnie trapez i niemiecki duet Circus Un Artik będzie pokazywał tutaj 2 razy dziennie, aż do soboty, swoje akrobacje.
7: Sztukę nowego cyrku można oglądać przede wszystkim na placach Litewskim, Krąbca i Łokietka, za Trybunałem i Po Farze. Artyści zajmą także Centrum Spotkania Kultur oraz Krakowskie Przedmieście.
12: Klimat.
7: Jakość powietrza jest bardzo dobra, a na zachodzie Polski przeważnie dobra. Około 25% energii elektrycznej w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: O sporcie. Mateusz Foremniak.
13: Dobry wieczór. Co tam Mundial, co tam Europejskie Puchary, kiedy do gry wraca nasza PKBP Ekstraklasa. Już za nami inauguracyjne spotkanie sezonu 2026-27. Otrzaskany na najwyższym szczeblu ligowym Radomiak Radom odprawił u siebie 2-1 absolutnego, choć na papierze mocnego Beniaminka Wieczystą. Tak historyczny występ zespołu z Krakowa podsumował jego trener Kazimierz Moskal.
14: Na razie cieszymy się z pierwszej bramki w Ekstraklasie. Jeśli chodzi o sam mecz, myślę, że w pierwszej połowie zbyt krótko utrzymywaliśmy się przy piłce. W drugiej połowie myślę, że wyglądało to lepiej. Mieliśmy też swoje okazje, strzeliliśmy kontaktowego gola. Pierwszy mecz w Ekstraklasie chcieliśmy lepiej się wprowadzić, ale niestety Radomiak też nie pozwolił nam na to, aby dzisiaj tutaj wywieźć jakieś punkty.
13: Od 20.30 o punkty starają się też ekipy podrażnionych poprzednim sezonem ekstraklasowych drapieżników. Pogoń gra z Legią. W końcówce pierwszej połowy wciąż mamy remis 0-0, a ostateczny wynik podam Państwu w serwisie po 23.00. Niemniej emocji przyniósł dzisiaj również początek wielkiego kolarskiego ścigania w naszym kraju. Na trasę Tour de Pologne ruszyły panie, a najszybsza spośród nich na trasie z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa okazała się Holenderka Lorena Wibes. Świetnie spisała się również najlepsza Polka Olga Wankiewicz, która dojechała piąta.
15: To piąte miejsce, to trochę czuję się, jakbym wygrała, bo przed startem zdawałyśmy sobie sprawę, że naprawdę są duże nazwiska na tym starcie. Zresztą te dziewczyny za chwilę będą jechać Tour de France, a my, no nie oszukując się, jesteśmy mega mocne, ale z taką Loreną ciężko na finiszu.
13: Może i ciężko, ale powalczyły również inne nasze zawodniczki. W czołowej grupie na mecie były także 15 Agata Kowalska, 16 Nicole Płosaj i 17 Nadia Hartmann. Jutro przed zawodniczkami 118 km z Włodawy do Lubartowa. We wspomnianym Tour de France na razie ścigają się panowie, choć bardziej pasowałoby określenie, że podziwiają teatr jednego aktora. Jest nim rzecz jasna lider i zwycięzca dzisiejszego 19 etapu Tadej Pogacar. W generalce Słoweniec ma już ponad 7 minut przewagi nad drugim Holendrem Remco Evenepoelem. Na koniec jeszcze kilka głośnych ruchów transferowych. Pierwszy dotyczy NBA, gdzie nowym klubem LeBrona Jamesa została Philadelphia 76ers. Kolejne dotarły do nas z piłkarskiego rynku trenerskiego. Już oficjalnie nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec został Jurgen Klopp. Za wyniki Belgów będzie odpowiadał Mark Van Bommel, a o krok od porozumienia z włoską federacją ma być Andrea Pirlo.
7: Jutro słonecznie, na wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu, od 21 stopni na Suwalszczyźnie i na Wybrzeżu, 24 w centrum, do 29 na zachodzie.
16: Autopromocja.
17: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Laskowska i słyszą mnie Państwo czasem w audycji Puls Trójki o

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam, jak gdybym istniał tylko ja.

się, tulę się do drzew. Kłaniam się słońcu. W lesie tulę się do drzew. Piję wodę ze strumienia.

bardziej może do mnie przychodzić. Tylko pyta, kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec, czemu skrzytam, kiedy się pyta, czy ma ładny biust, czemu toczę pianę z ust.

0: Jest 21. Katowicki sąd skazał podpalacza, który doprowadził do pożaru budynku na Ochojcu w grudniu ubiegłego roku. Szczegóły tej sprawy przedstawimy za chwilę. Radni z Gliwic nie zgodzili się na budowę dwóch wieżowców przy ulicy Piwnej. Uznali, że obiekty nie pasowałyby do istniejącej zabudowy i mogłyby zakłócić ruch samochodowy. Trzymanie psów i kotów na uwięzi będzie zakazane. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Sąd skazał 64-letniego mieszkańca Katowic na rok i 3 miesiące więzienia za spowodowanie pożaru. Sprawa ciągnęła się od listopada ubiegłego roku, kiedy doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Służby były wezwane do jednego z budynków na Ochojcu, przypomina Aleksander Duda z prokuratury okręgowej w Katowicach.
2: Najbardziej prawdopodobnym źródłem pożaru był niedopałek papierosa pozostawiony przez nietrzeźwego lokatora. Ustalono, iż mężczyzna ten wcześniej groził jednemu z lokatorów podpaleniem budynku. W kwietniu 2026 roku prokuratura rejonowa Katowice Południe w Katowicach postawiła w stan oskarżenia 64-letniego mężczyznę, któremu zarzuciła nieumyślne sprowadzenie pożaru w jednym z mieszkań na katowickim Ochojcu oraz kierowanie wobec jednego z lokatorów gróźb karalnych podpalenia budynku.
0: Akt oskarżenia trafił do sądu w kwietniu. Prokuratura oprócz nieumyślnego spowodowania pożaru i gróźb oskarżyła 64-latka również o kradzież z włamaniem i zniszczenie mienia, których miał dopuścić się w grudniu. Wyrok nie jest prawomocny. Nie ma zgody gliwickich radnych na budowę wieżowców przy ulicy Piwnej. W okolicy zabytkowego browaru od kilku lat deweloper planował wybudowanie 200-metrowych wieżowców. Aby to było możliwe, miasto musiałoby wdrożyć zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W trakcie sesji radni odrzucili pomysł z powodów logistycznych i estetycznych. Wysokie konstrukcje nie pasowałyby do okolicznej niskiej zabudowy, ale również zakłóciłyby ruch samochodowy w tej części miasta, przekonywali radni. Taka budowa w tym rejonie Gliwic jest wykluczona, mówi przewodniczący Rady Miasta Mateusz Przonek.
3: Na tej powierzchni miałoby mieszkać prawie 2000 mieszkańców z jedną drogą wjazdową, wyjazdową i to wprost na jedno z głównych miejsc krzyżujących się w centrum miasta, czyli na rondo przy ulicy Piwnej. Drugim takim elementem dosyć poważnym było zmniejszenie liczby miejsc parkingowych w stosunku do aktualnie obowiązującego planu. Byłyby to 3 miejsca parkingowe na 4 mieszkania, czyli poniżej jednego miejsca parkingowego na jedno mieszkanie.
0: Przeciw zmianom w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zagłosowało 15 radnych, 5 było za, a 2 wstrzymało się od głosu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Podpis prezydenta uwalnia psy z łańcuchów. Karol Nawrocki podpisał ustawę o ochronie praw zwierząt. Nowe przepisy zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi.
4: Pod koniec ubiegłego roku prezydent zawetował regulacje, w których szczegółowo określono wielkość kojców dla psów, uznając przepisy za zbyt restrykcyjne. Ta ustawa już ich nie zawiera, tłumaczy głowa państwa.
5: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania.
4: Maryla Rybińska, szefowa Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, ma nadzieję, że nowe prawo skutecznie ochroni psy i koty przed złym traktowaniem.
6: Dzięki takiej ustawie będzie szansa na to, że zwierząt zaniedbanych będzie mniej.
4: Nowe przepisy zaczną obowiązywać po roku od publikacji.
0: Relacjonowała Anna Orzeł. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega przed kolejnym rosyjskim atakiem. Powołuje się na dane wywiadu. Wiemy, że Rosjanie przygotowali rakiety do nowego masowego ataku na Ukrainę. Atak może nastąpić już dzisiaj, ale wstępne informacje wskazują, że nastąpi w ciągu 48 godzin. Prosimy, dbajcie o swoje bezpieczeństwo, napisał ukraiński prezydent w mediach społecznościowych. Kolejny raz zaapelował też o międzynarodową pomoc i podkreślił, że priorytetem dla Ukrainy jest obrona przeciwlotnicza. Spada już temperatura, teraz 16 stopni Celsjusza, w nocy 9-10. Zachmurzenie będzie małe, nie spodziewamy się opadów deszczu. Jutro na termometrach do 26 kresek powyżej zera i bez opadów. Będzie też sporo słonecznych chwil.
7: Zakładamy, że do 15 sierpnia część z 5000 amerykańskich żołnierzy, których przesłanie obiecał Donald Trump, będzie już w naszym kraju, przekazał w TVP Info wiceminister obrony narodowej. Cezary Tomczyk dodał, że w ciągu kolejnych kilku tygodni ich liczba będzie się sukcesywnie zwiększać. Docelowo rząd chce, by w Polsce powstała stała baza amerykańskich żołnierzy. Prace nad tym trwają, podkreślił Cezary Tomczyk.
8: Jeżeli to nastąpi, a wierzę głęboko, że tak będzie, to ten proces, pamiętajmy, będzie rozłożony na wiele lat. To budowanie tej obecności amerykańskiej właśnie tyle potrwa. Dzisiaj to są techniczne, robocze rozmowy między Pentagonem a Ministerstwem Obrony Narodowej.
7: W tej sprawie powstały dwa zespoły robocze po stronie polskiej i amerykańskiej. Jak przekazała kończąca swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, aby taka baza powstała, potrzebna jest zmiana w umowie między państwami, a jej treść musiałaby zostać dostosowana do tego, jakie wymogi miałaby mieć potencjalna amerykańska baza. Około 18 miliardów złotych wynosi dług Polaków wobec samorządów. Zobowiązania dotyczą głównie lokalnych podatków. Zaległości zaczynają się od kilkudziesięciu złotych i sięgają nawet kilkuset tysięcy. Gmina może windykować tylko określone kategorie należności, tłumaczy szef Wydziału Windykacji w Radomskim Urzędzie Miasta Robert Orzechowski.
9: Samorządy prowadzą postępowania egzekucyjne wobec osób, które zalegają przede wszystkim z płatnościami za podatek od nieruchomości, gospodarowanie odpadami komunalnymi, mandaty wystawiane przez Straż Miejską oraz strefę płatnego parkowania.
7: Samorząd może dłużnikowi zablokować konto albo zająć wynagrodzenie. Około 150 ton śmieci każdego roku zbieranych jest z gdyńskich plaż. Zdaniem władz miasta za dużo. I aby ograniczyć ich ilość, a przy okazji koszty sprzątania plaż i wywozu nieczystości, rozpoczynają kampanię społeczną pod hasłem „Zabierz swoje śmieci ze sobą”. Nie zamierzamy ograniczać liczby śmietników na plażach, chcemy tylko edukować mieszkańców i turystów, podkreśla dyrektor zarządzający w gdyńskim ratuszu Mariusz Bzdęga.
10: Jeżeli przyszedłeś na plażę, spędziłeś czas tutaj, to po zakończeniu wypoczynku prosimy, zabierz swoje śmieci ze sobą do domu. To są rozwiązania, które znane są na całym świecie, również w Polsce, na przykład na szlakach górskich. Są takie prośby i takie akcje edukacyjne.
7: W ramach kampanii na plażach mają się pojawić tablice informacyjne oraz plakaty w pojazdach komunikacji miejskiej, a ci, którzy śmieci z plaż zabiorą ze sobą, mogą liczyć na drobne upominki. W ciągu najbliższych 48 godzin Rosja przeprowadzi zmasowany atak na Ukrainę, ostrzega prezydent Wołodymyr Zełenski. Rakiety są już przygotowane, stwierdził ukraiński przywódca. Zełenski potwierdził też, że spotka się w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem. Zełenski, ostrzegając przed rosyjskim atakiem rakietowym, powołał się m.in. na dane wywiadowcze zagranicznych służb. Być może to uderzenie zostanie przeprowadzone jeszcze dziś. Wstępne ustalenia wskazują, że w ciągu 48 godzin. Proszę, uważajcie na siebie, zwracajcie uwagę na wszystkie sygnały alarmów przeciwlotniczych. Cytują wypowiedź Zełenskiego ukraińskie media. Prezydent Ukrainy zwrócił też się do zachodnich partnerów z prośbą, by w terminie wywiązywali się z zobowiązań, które utrzymują w gotowości bojowej siły obrony powietrznej. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Jutro będzie słonecznie, na wschodzie możliwe

0: jest 22. W kilku miejscowościach obok Lublińca woda nie nadaje się do spożycia. Wykryto w niej bakterie z grupy coli, o czym poinformował sanepid. Budynek w Sosnowcu, w którym swoją siedzibę mają Sąd Okręgowy i kilka miejskich wydziałów, przejdzie gruntowną modernizację. Rosjanie przygotowują się do kolejnego masowego ataku na Ukrainę. Przy mieszkańców swojego kraju ostrzegł przed tym prezydent Wołodymyr Zełenski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec. Zapraszam. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu poinformował, że w sieci wodociągowej w Pawonkowie wykryto bakterie grupy coli. W związku z tym zalecono korzystanie z wody do spożycia wyłącznie po wcześniejszym przygotowaniu. Nie można korzystać z wody bezpośrednio z kranu, m.in. do mycia zębów czy mycia warzyw i owoców. Taka woda do tych celów również musi być przygotowana. Ograniczenia dotyczą mieszkańców Pawonkowa, Skrzydłowic, Gwoździan i Łagiewnik Wielki. Zalecenia obowiązują do czasu opublikowania kolejnego komunikatu sanepidu. Kolejny budynek w Sosnowcu zyska nowy wygląd. Tym razem chodzi o siedzibę Sądu Okręgowego i kilku wydziałów Urzędu Miejskiego przy ulicy Teatralnej 9. Projektujemy zupełnie nową elewację, która będzie adekwatna do współczesnych warunków, mówi Szymon Borczyk z pracowni architektonicznej.
2: Elewacja, pamiętajmy, że jest mocno zużyta, nieszczelna, która doprowadza do przegrzewania się obiektu. Likwidujemy też płyty włókno-cementowe, które zawierają azbest. Dobudowujemy windę, żeby usprawnić komunikację pionową, aby podnieść standard obiektu, jego jakość i komfort użytkowania. Projektujemy tam także wentylację i cały budynek docelowo będzie sklimatyzowany.
0: To ważna część miasta, podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
3: Brakuje w Sosnowcu dobrych miejsc, w których można rozpoczynać swoją działalność gospodarczą, wynajmować biura na wysokim poziomie. Pod tym względem również to jest bardzo ważne dla Sosnowca, bo uzyskamy nowe, właściwie stare, ale w nowym wydaniu miejsce, w którym będzie można wynajmować miejsca biurowe, rozpoczynać i prowadzić swoje działalności gospodarcze.
0: Szacowany koszt inwestycji to około 30 milionów złotych. Prace mają się zakończyć w 2028 roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z firmą, która zamontuje dodatkowe zabezpieczenia przed hałasem na autostradowej obwodnicy Częstochowy. Pojawią się tak zwane dyfraktory akustyczne. To dodatkowe elementy, które ograniczają rozprzestrzenianie się hałasu pochodzącego z trasy i zwiększają skuteczność istniejących już ekranów. Umowa jest wynikiem m.in. skarg mieszkańców. Zaczęły się pojawiać zaraz po oddaniu do użytku obwodnicy w 2019 roku. Potwierdziły to później zarówno mapa hałasu stworzona przez miasto, jak i badania zlecone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Firma z Chełmży ma 22 tygodnie na opracowanie dokumentacji, uzyskanie wymaganych decyzji i przeprowadzenie robót budowlanych. Inwestycja pochłonie prawie 900 tysięcy złotych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Rosjanie przygotowują się do kolejnego masowego ataku na Ukrainę. Może dojść do niego w ciągu 48 godzin, ostrzegł w wieczornym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Odniósł się również do rosyjskiego ataku na poligon pod Kijowem. Zginęło 10 osób, a ponad 100 zostało rannych.
4: Prezydent Ukrainy przyznał, że organizowanie wydarzenia z udziałem dużej liczby osób w czasie wojny było błędem. Celem było wydarzenie, którego w ogóle nie powinno tam być. Rozmawiałem z prokuratorem generalnym. Otrzymaliśmy raporty od organów ścigania. Wszczęto już postępowania karne w związku z tym, co się wydarzyło. Oczywiście przyczyną tragedii są rosyjskie rakiety, wyłącznie rosyjski terror. Ale już 1000 razy wszystkim powtarzano, że w takich warunkach wojny, z takim przeciwnikiem, absolutnie nie wolno organizować żadnych wystaw uzbrojenia z udziałem dużej liczby ludzi, a tym bardziej w pobliżu budynków mieszkalnych. Prezydent ujawnił również, że ukraiński wywiad i partnerzy przekazali informacje o przygotowaniach Rosji do kolejnego zmasowanego uderzenia. Może dojść do niego w ciągu najbliższych 48 godzin. Proszę, dbajcie o siebie. Zełenski poinformował również, że ukraiński wywiad spodziewa się jesienią nowej, szeroko zakrojonej fali mobilizacji w Rosji. Według prezydenta ma ona pozwolić Kremlowi zwiększyć skalę działań wojennych.
0: Te informacje zebrał Mateusz Czmiel. Robi się coraz chłodniej, teraz 14 stopni Celsjusza, a w najbliższych godzinach 9-10. Zachmurzenie będzie małe, nie spodziewamy się opadów deszczu. Jutro na termometrach do 26 kresek powyżej zera i bez opadów. Będzie też sporo słonecznych chwil.
5: Co najmniej 30 parlamentarzystów opuszcza szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki mówi nawet o ponad 40 osobach. To jego zwolennicy, którzy nie podpisali się pod deklaracją członkostwa w partii. Zakłada ona jednoczesną rezygnację ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Politycy zostali z partii wyrzuceni, choć prezes Jarosław Kaczyński podkreśla, że sami się wykluczyli. Były premier Mateusz Morawiecki ze współpracownikami w Sejmie mówił o najbliższych planach, choć na razie bardzo ogólnie.
6: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego formalnie w Prawie i Sprawiedliwości jeszcze są, bo sami z członkostwa nie zrezygnowali. Decyzję musi bowiem zatwierdzić Komitet Polityczny. Choć były premier, nie ma wątpliwości, że to już tylko formalność. Komitet ma się zebrać w najbliższy wtorek.
7: Ale rozumiem, że koledzy będą chcieli nas wypchnąć do końca i doprowadzą tę procedurę do końca.
6: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus do końca mieli nadzieję, że uda się porozumieć, choć jak można nieoficjalnie usłyszeć, spodziewali się, że z partii zostaną wyrzuceni. Mateusz Morawiecki, pytany o plany stowarzyszenia, był bardzo tajemniczy.
7: Ani nie mamy tutaj przygotowanych żadnych kwestii, nie mamy omówionych tematów, ani klubu, ani dalszych kroków, dlatego że szczerze mówiąc, nawet wczoraj mieliśmy długą dyskusję i do końca wierzyliśmy, że będzie tutaj zgoda.
6: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że zwolennicy Mateusza Morawieckiego chcą utworzyć własny klub parlamentarny. Jest w planach także nowa partia, ale nie będzie się ona nazywać Rozwój Plus. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: Jaka jest przyszłość PiSu i grupy skupionej wokół Mateusza Morawieckiego, która opuściła szeregi ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego? O to politologów pytał Maciej Szefer.
8: Zdaniem profesor Doroty Piątek, prezes Jarosław Kaczyński zostawił furtkę dla tych polityków, którzy chcieliby zmienić decyzję i wrócić do PiS.
9: Gdyby dzisiaj definitywnie zapowiedziano, że zbiera się dzisiaj komitet polityczny i dokonuje wykluczeń, to sytuacja wyglądała trochę inaczej.
8: Profesor Szymon Ossowski zwraca uwagę, że wydzielenie z Prawa i Sprawiedliwości mniejszego ugrupowania może przełożyć się na dużo gorszy wynik wyborczy dla partii Jarosława Kaczyńskiego.
10: Metoda Donta preferuje te duże partie, no i lepiej, żeby była jedna z punktu widzenia PiSu duża partia, która będzie niedaleko za Koalicją Obywatelską.
8: Kilkudziesięciu polityków, którzy zdecydowali się pójść za Mateuszem Morawieckim, stanowi dużą siłę na arenie politycznej, uważa politolog dr Andrzej Rankę.
11: To jest siła, która, tak powiem, pozwala na zorganizowanie dwóch klubów parlamentarnych, tak mówiąc takim językiem praktyki politycznej.
8: Specjaliści nie wykluczają, że przed wyborami oba ugrupowania mogą dojść do porozumienia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
5: Podpis prezydenta uwalnia psy z łańcuchów. Karol Nawrocki podpisał ustawę o ochronie praw zwierząt. Nowe przepisy zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi.
12: Pod koniec ubiegłego roku prezydent zawetował regulacje, w których szczegółowo określono wielkość kojców dla psów, uznając przepisy za zbyt restrykcyjne. Ta ustawa już ich nie zawiera, tłumaczy głowa państwa.
13: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania.
12: Maryla Rybińska, szefowa Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, ma nadzieję, że nowe prawo skutecznie ochroni psy i koty przed złym traktowaniem.
14: Dzięki takiej ustawie będzie szansa na to, że zwierząt zaniedbanych będzie mniej.
12: Nowe przepisy zaczną obowiązywać po roku od publikacji. Anna Orzeł, Polskie Radio.
5: Czterech oficerów policji odebrało nominacje generalskie, wręczono też nominacje oficerskie i odznaczenia dla wyróżniających się funkcjonariuszy. Na placu marszałka Józefa Piłsudskiego z udziałem przedstawicieli władz państwowych odbyły się centralne uroczystości Święta Policji.
15: Na placu Piłsudskiego wybrzmiały słowa policyjnej przysięgi. Na obchody przybyli też warszawiacy z dziećmi, a najmłodsi, patrząc na policyjne mundury z błyskiem w oczach, już deklarują, że będą kiedyś policjantami.
16: A ty byś chciał zostać policjantem?
17: Tak.
16: I co byś robił jako policjant?
17: Łapał złodziei.
18: Polaryzator.
16: Tak? I co robią wtedy?
17: Zatrzymują czasami ruch, pilnują porządku.
15: Ale na uroczystość przyjechali też rodzice młodych ludzi, którzy dziś złożyli policyjną przysięgę. Wśród nich jest pani Anna, której córka będzie policjantką w jednej z komend w Bieszczadach.
19: Dziecka zawsze chciała być policjantką. Tak jej zostało. Poradzi sobie. Dzielna dziewczyna.
16: Czy jest duma?
19: Oczywiście.
15: W policji służy już blisko 104 tysiące funkcjonariuszy, czyli najwięcej w historii. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: Polacy pomogą w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. W akcji udział weźmie 105 strażaków z polskich modułów GFFF. Czym charakteryzuje się ten moduł, tłumaczy kapitan Przemysław Rogalewicz, dowódca modułu GFFF we Wrocławiu.
18: Moduł GFFF oznacza Grand Forest Firefighting. Oznacza to, że ta grupa ludzi, strażaków, działa, zwalcza pożary pieszo. Mamy ograniczoną ilość sprzętu, ten sprzęt nosimy na własnych barkach. Wchodzimy w miejsca trudno dostępne, gdzie nie ma dojazdu pojazdami.
5: Akcja gaśnicza potrwa od 1 do 31 sierpnia w regionie Castilla-La Mancha. Projekt prepozycjonowania realizowany jest w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności i jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Uwaga na łabędzia chuligana grasującego na parkingu przy ulicy Leśnej przy jeziorze Długim w Olsztynie. Ptak prawdopodobnie broni swojego terytorium i atakuje samochody, dziobiąc najczęściej lusterka. Potrafi zaatakować człowieka, gdy ten broni swojego samochodu. Takich zgłoszeń Straż Miejska otrzymała kilkanaście, potwierdza komendant Jarosław Lipiński.
20: To jest samiec starszy, już potrafi z lustra wody wyjść i właśnie na brzegu dba o swoje jakieś terytorium. Te lusterka w pojazdach potrafi tam gdzieś przesunąć, przestawić. Upodobał sobie pojazdy o ciemnej barwie, czarnej, te jakby najczęściej atakuje. Oczywiście w tych przypadkach udało nam się przepędzić. Oczywiście też w sytuacji, gdy ktoś próbuje tam odpędzić, to on potrafi bojowo się nastawić, więc tutaj zawsze informuję mieszkańców, żeby zgłaszać nam nasze takie problemy. Strażnicy są przygotowani.
5: Jako patrol Straży Miejskiej w Olsztynie podejmuje około 100 interwencji miesięcznie. Zgłoszenia dotyczą najczęściej ptaków, ale też lisów, borsuków, bobrów, jeży i oczywiście dzików. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: O sporcie Mateusz Foremniak.
21: W tym roku aż tak się nie dłużyło dzięki Mistrzostwom Świata, ale po 62 dniach miło wrócić na boiska PKO BP Ekstraklasy. Obchody stulecia ligi zapoczątkowały Radomiak i absolutny Beniaminek spod herbu wieczystej Kraków. Wielkiego powiewu świeżości nie było. Górą zadomowiona w lidze ekipa z Radomia. Tak wygraną 2-1 ocenia jej trener Tomasz Kaczmarek.
22: Po prostu cieszę się dzisiaj dla zespołu, dla klubu, że mogliśmy zacząć sezon 3 punktami, biorąc pod uwagę kontekst całego okresu przygotowawczego. W pierwszych kolejkach najważniejsze są wyniki, bo jeszcze nie jesteśmy w idealnej dyspozycji, to było dzisiaj widać.
21: Wciąż bardziej wakacyjną formę zaprezentowały również drużyny Pogoni Szczecin i Legii Warszawa, choć gościom ze stolicy wystarczyło to do skromnej wygranej 1-0 po bramce w 6 minucie doliczonego czasu gry. A jutro do gry wchodzą nasi pucharowicze. Jagiellonia zagra z Koroną, Górnik ze Śląskiem, a Mistrzowie Polski z Lecha sprawdzą się z Krakowią. Pierwszy test na trasie tegorocznego Tour de Pologne mają już za sobą Kolarki. Inauguracyjny etap z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa padł łupem Holenderki Loreny Wibes. Z dobrej strony zaprezentowały się również Polki. Piąta była Olga Wankiewicz, 15 Agata Kowalska, 16 Nicole Płosaj, a 17 Nadia Hartmann. Ich dobra postawa nie zaskoczyła selekcjonera kadry Sylwestra Szmyda.
23: W sumie zgodnie z przewidywaniami, co prawda liczyliśmy na to, że odjazd pojedzie trochę dalej, przynajmniej tą drugą lotną premię, że uda się przejechać, no wiadomo, wyścig na sekundę, tak? Jak na mecie ciężko zbierać te sekundy, to gdzieś tam na premiach trzeba, żeby później może w generalce być troszeczkę wyżej.
21: Kolejna okazja do zbierania cennych sekund już jutro na 118 km trasy z Włodawy do Lubartowa. Nie sekundy, a minuty dzielą w klasyfikacji generalnej Tour de France ludzi od Tadeja Pogaczara. Słoweniec prezentuje iście kosmiczną formę. Dzisiaj był najszybszy na 19 etapie i nad drugim Holendrem Remco Evenepoelem ma w generalce już ponad 7 minut przewagi. Z kajakarskiego Olimpu, choć tylko nieznacznie, zeszła w Oklahomie Klaudia Zwolińska. Obrończyni tytułu sprzed roku musiała zadowolić się brązowym medalem Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w konkurencji C1. Tym razem mistrzostwo powędrowało do Czeszki Terezy Kneblowej. Na koniec serwisu zaglądamy jeszcze do Białegostoku, gdzie ruszyły lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski. Wydarzeniem dnia 9 i 8 złoty medal w biegu na 100 metrów odpowiednio dla Ewy Swobody i Dominika Kopecia. Kolejne starty jutro, podobnie jak sport w Trójce, który wraca chwilę po 7. Zapraszam.
5: Jutro będzie słonecznie, na wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu od 21 stopni na Suwalszczyźnie i na Wybrzeżu, 24 w centrum do 29 na zachodzie.
24: Autopromocja.
25: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria?

0: Jest 23. Komitet referendalny w sprawie odwołania wójta Poczesnej złożył w terminie podpisy popierające swoją inicjatywę. Weryfikacja potrwa około miesiąca. Do Senatu trafił już wniosek prezydenta w sprawie referendum klimatycznego. Poprzedni przepadł, bo senatorowie uznali sformułowane wówczas pytanie za tendencyjne. Z Kończyc Wielkich w powiecie cieszyńskim wywieziono już niebezpieczne odpady. Teraz czas na składowisko w Zamarskach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Pełnomocnik inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania wójta Poczesnej Artura Sosny złożył podpisy osób popierających w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie. Organ ma teraz 30 dni na weryfikację. Referendum przeprowadza się na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy, co w tym przypadku oznacza 1000 osób. Inicjatorzy referendum chcą odwołać wójta Artura Sosnę, dla którego obecna kadencja jest pierwszą. Komitet referendalny zarzuca mu utrudnianie dostępu do informacji publicznej i nieudolne zarządzanie finansami gminy. Wójt w odpowiedzi wielokrotnie podkreślał, że inicjatywa referendalna osłabia gminę oraz pokazuje ją jako wewnętrznie skłóconą w decydującym momencie działań dotyczących obrony jej granic. Przypomnę, w ubiegłym roku Częstochowa wszczęła procedurę zmierzającą do przyłączenia fragmentu sąsiedniej gminy Poczesna, na której znajduje się należące do miasta składowisko odpadów. W Senacie jest już kolejny wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum klimatycznego. Poinformowała o tym marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Dodała, że Karol Nawrocki tym razem chce, aby Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
2: Skieruję ten wniosek do komisji. Mamy 14 dni na rozpatrzenie tego wniosku, ale moim zdaniem znowu pytanie pana prezydenta jest tak szerokie, że jakiej polityki, czy tej obecnej, czy przyszłej, przecież polityka Unii Europejskiej się zmienia w wielu sprawach, więc wydaje mi się, że ten wniosek także zostanie przez Senat odrzucony, ale poczekamy na debatę w komisjach. Do 4 komisji skierowałam ten wniosek.
0: A wnioskiem zajmą się komisje Unii Europejskiej, Klimatu i Środowiska, Infrastruktury i Gospodarki. Posiedzenie Senatu jest zaplanowane w dniach od 5 do 7 sierpnia. Zgodnie z Konstytucją Senat wyraża zgodę na referendum bezwzględną większością głosów w obecności ustawowej liczby senatorów. Karol Nawrocki proponuje, aby głosowanie odbyło się 27 września.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Niebezpieczne odpady z Kończyc Wielkich w powiecie cieszyńskim zabezpieczono i przekazano już do utylizacji. Pierwszy etap wielkiego sprzątania gminy Harzlach zakończony, poinformował wójt Grzegorz Sikorski. Kolejnym etapem prac będzie usunięcie nielegalnych odpadów z miejscowości Zamarski. Gmina na zlikwidowanie zagrożenia otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozyskaną w ramach programu usuwania nielegalnie nagromadzonych odpadów w kwocie ponad 850 tysięcy złotych. Z grobu dziecka na częstochowskim cmentarzu Kule zniknęła zabytkowa rzeźba. Społecznicy twierdzą, że to kolejny przykład zmian ingerujących w historyczną nekropolię. Rzeźba przedstawiająca anioła z niemowlęciem znajdowała się na grobie 3-miesięcznej Edyty, córki znanego częstochowskiego architekta Augusta Alerta. Dziewczynka zmarła w 1903 roku. Dowiedzieliśmy się, że anioł ma zostać przeniesiony w inne miejsce, twierdzi Piotr Pałgan z grupy Elanex.
3: Okazało się, że administrator cmentarza postanowił zabrać stąd tego anioła i umieścić go w kwaterze 9 przy głównej alei, aby upamiętniał dzieci nienarodzone w ramach jakiegoś innego nowego pomnika. Uważamy, że to jest nieetyczne, niemoralne, bo ten anioł upamiętniał konkretną dziewczynkę, która tutaj spoczywa. To jest po prostu rodzaj, może mocne słowo, ale jednak kradzieży.
0: Społeczników stara się uspokoić rzecznik prasowy archidiecezji częstochowskiej, ksiądz Mariusz Bakalarz. Według niego anioł nie zostanie przeniesiony.
4: A jeśli nawet był jakiś taki pomysł, to administrator pewnie z niego się wycofał, bo ostatnia informacja, jaką mam, jest taka, że rzeźba powraca po koniecznych zabiegach konserwacyjnych, ponieważ od ostatnich minęło już 15 lat, była konieczność odnowienia tego nagrobka, powróci wraz z cokołem na swoje pierwotne miejsce.
0: O tej sprawie powiadomiono także wojewódzkiego konserwatora zabytków w Katowicach. Spada temperatura w województwie śląskim. Teraz na przykład w Katowicach 13 stopni Celsjusza, w nocy od 9 do 10. Zachmurzenie będzie małe, nie spodziewamy się opadów deszczu. Jutro na termometrach do 26 kresek powyżej zera i bez opadów.
5: aktualności jedynki Marzena Godon. Zapraszam. Kilkudziesięciu posłów opuszcza szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki mówi nawet o ponad 40 osobach. To jego zwolennicy, którzy nie podpisali się pod deklaracją członkostwa w partii. Zakładała ona jednoczesną rezygnację ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał, że sami się wykluczyli z partii. O najbliższych planach były premier Mateusz Morawiecki mówił na razie bardzo ogólnie.
6: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego formalnie w Prawie i Sprawiedliwości jeszcze są, bo sami z członkostwa nie zrezygnowali. Decyzję musi bowiem zatwierdzić Komitet Polityczny. Choć były premier, nie ma wątpliwości, że to już tylko formalność. Komitet ma się zebrać w najbliższy wtorek.
7: Ale rozumiem, że koledzy będą chcieli nas wypchnąć do końca i doprowadzą tę procedurę do końca.
6: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus do końca mieli nadzieję, że uda się porozumieć, choć jak można nieoficjalnie usłyszeć, spodziewali się, że z partii zostaną wyrzuceni. Mateusz Morawiecki pytany o plany stowarzyszenia był bardzo tajemniczy.
7: Ani nie mamy tutaj przygotowanych żadnych kwestii, nie mamy omówionych tematów, ani klubu, ani dalszych kroków, dlatego że szczerze mówiąc, nawet wczoraj mieliśmy długą dyskusję i do końca wierzyliśmy, że będzie tutaj zgoda.
6: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że zwolennicy Mateusza Morawieckiego chcą utworzyć własny klub parlamentarny. Jest w planach także nowa partia, ale nie będzie się ona nazywać Rozwój Plus. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: Prezydent Karol Nawrocki podpisał tak zwaną ustawę łańcuchową. Nowe przepisy zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi.
8: Pod koniec ubiegłego roku prezydent zawetował regulacje, w których szczegółowo określono wielkość kojców dla psów, uznając przepisy za zbyt restrykcyjne. Ta ustawa już ich nie zawiera, tłumaczy głowa państwa.
9: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania.
8: Maryla Rybińska, szefowa Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, ma nadzieję, że nowe prawo skutecznie ochroni psy i koty przed złym traktowaniem.
10: Dzięki takiej ustawie będzie szansa na to, że zwierząt zaniedbanych będzie mniej.
8: Nowe przepisy zaczną obowiązywać po roku od publikacji. Anna Orzeł, Polskie Radio.
5: W ciągu najbliższych 48 godzin Rosja przeprowadzi zmasowany atak na Ukrainę, tak ostrzega prezydent Wołodymyr Zełenski. Potwierdza też, że spotka się w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
11: Wołodymyr Zełenski, ostrzegając przed rosyjskim atakiem rakietowym, powołał się m.in. na dane wywiadowcze zagranicznych służb. Być może to uderzenie zostanie przeprowadzone jeszcze dziś. Wstępne ustalenia wskazują, że w ciągu 48 godzin. Proszę, uważajcie na siebie, zwracajcie uwagę na wszystkie sygnały alarmów przeciwlotniczych. Cytuję wypowiedź Zełenskiego ukraińskie media. Prezydent Ukrainy zwrócił się też do zachodnich partnerów z prośbą, aby w terminie wywiązywali się z zobowiązań, które utrzymują w gotowości bojowej siły obrony powietrznej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
5: Jeden wspólny bilet kolejowy w Unii Europejskiej. Takie plany ma Europarlament. Po wakacjach rozpocznie pracę nad takim właśnie rozwiązaniem. Mają się też pojawić odszkodowania dla pasażerów za opóźnienia, tak jak w przypadku samolotów, zapowiada europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
12: Będziemy mieli jedną wspólną aplikację, będzie jedna cena za bilet. Jeśli będziemy chcieli z Łodzi pojechać do Paryża, do Barcelony czy do Madrytu, będziemy mogli pojechać, zapłacić przez aplikację i pojechać na tym jednym wspólnym bilecie.
5: Prace nad wspólnym unijnym biletem kolejowym mogą zakończyć się jeszcze w tej kadencji Europarlamentu. Lato z radiem dziś odwiedzi Grudziądz. Od godziny 9:00 kultowa audycja radiowej jedynki prosto z Błoni Nadwiślańskich, a w południe rozpocznie się w Grudziądzu piknik Lata z radiem. Będą gry, konkursy, a także nauka przez zabawę, mówi prowadząca imprezę Dagmara Kowalska.
13: Nie tylko rozrywka, ale też edukacja i na tą edukację stawiamy. Zaczynając od rozrywki, koło fortuny, które cieszy się niesamowitą ciekawością i zainteresowaniem, wszyscy wygrywają. Nasze stoiska, stoiska naszych partnerów, między innymi Escape Room, w którym dowiadujemy się o historii radia, wykorzystujemy wszystkie nasze zmysły, no przede wszystkim słuch, poznajemy na przykład podcasty naszych dziennikarzy, a potem skaczymy sobie do innych naszych partnerów i uczymy się na przykład tego, jak działa nasz mózg.
5: O godzinie 16:00 odbędzie się międzypokoleniowa potańcówka. I to będzie okazja, by przy dobrej muzyce rozgrzać się przed wieczornym show, bowiem o godzinie 20:00 startuje koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską. były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
14: Pogoda.
5: W nocy na wschodzie Polski i nad morzem zanikające przelotne opady deszczu i burze, miejscami silne zamglenia i mgły. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 10 do 15 stopni. W dzień na ogół pogodnie, tylko na krańcach południowo-wschodnich i północno-wschodnich słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 21 stopni na północy, wschodzie i w rejonach podgórskich, około 24 w centrum do 29 na zachodzie. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, wysoko w górach porywisty.
14: Jedynka. Polskie Radio.
5: Jest sobota, 25 lipca, 206 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4:46, zajdzie o 20:39. Dzień będzie trwał 15 godzin i 53 minuty. Krótka kartka z kalendarza. 1010 lat temu urodził się Kazimierz Odnowicki.